0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Pożar lasu w Puszczy Solskiej całkowicie ugaszony. Przed ósmoklasistami ostatni egzamin. Miriam Lipińska. Strażacy zakończyli akcję ratowniczo-gaśniczą w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień został już całkowicie ugaszony, a strażacy zakończyli przeczesywanie terenu w poszukiwaniu ewentualnych nieznalezionych wcześniej zarzewi ognia. Teraz leśnicy zaczęli szacowanie strat. Apelują też do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzili, mówi zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński.
3: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa stoją, i teraz powiem, na słowo honoru, przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone.
2: Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł w ubiegły wtorek. Pierwszego dnia akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. 65-letni pilot zginął. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci za kraty. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała bezwzględnego aresztu dla 57-latka. Uwzględnił natomiast wniosek obrońcy podejrzanego i uchylił mu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Mój klient nigdy nie miał zamiaru się ukrywać, mówi adwokat kierowcy Dariusz Kawalec i dodaje, że sytuacja podejrzanego jest bardzo trudna.
4: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka, a ponadto docierają do niego informacje medialne z mediów społecznościowych. Czuje się również taki troszkę osaczony, nie będę ukrywał, i obawia się poruszania swobodnego po mieście.
2: Decyzja jest prawomocna. 57-latek dostanie zwrot kaucji. Do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Samochód podejrzanego zjechał nagle i uderzył w jadącego rowerem posła. Ważą się losy rządowego programu Ceny Paliwa Niżej. Póki co przepisy obowiązują do najbliższego piątku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
5: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji. Stąd ta elastyczność, którą mamy w ramach tego programu.
2: Minister przewiduje jednak, że rządowy pakiet zostanie najprawdopodobniej po raz kolejny przedłużony o 2 tygodnie. A dziś maksymalne ceny paliw nieco spadną w porównaniu z wczorajszym dniem. Olej napędowy zatankujemy o 10 groszy taniej za litr, maksymalnie za 6 zł. 84 grosze. Tańsza będzie też benzyna 95, może kosztować nie więcej niż 6 zł. 28 groszy. Obniżki to efekty zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach. Ósmoklasiści napiszą dziś ostatni z 3 egzaminów, to egzamin z języka obcego. Dla większości z nich będzie to język angielski.
6: Dzień dobry, w środę, 13 dzień maja. Łukasz Michnal, to czas na program Trendy Start. A zaczniemy od pogody. Dzisiaj więcej przejaśnień na niebie, więcej słońca i w części regionu w zasadzie już bez opadów. Na niebie przez cały dzień

0: Ruszamy z pobudką na antenie Trend Radia. Mamy już środę, 13 dzień maja, czyli dokładnie 133 dzień roku. Kalendarz wskazuje nam imieniny Agnieszki, Andrzeja, Cieszymira, Roberta, Natalii oraz Serwacego. Dzisiaj właśnie jeden z zimnych ogrodników obchodzi swoje imieniny. No i to jest pewnie zasługa tego, że w nocy będzie chłodniej. A wschód słońca mieliśmy dzisiaj o 4:44, zachód będzie o 20:21. Dzień potrwa 15 godzin i 37 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 55 minut.
1: Trendy z tobą i dla ciebie.

0: Czas na naszej antenie zaglądnąć do kalendarza wspomnień, wydarzenia w kraju. 13 maja 1350 roku w Łowiczu król Kazimierz III Wielki zawarł sojusz antykrzyżacki z królem Danii Waldemarem IV. W 1618 poświęcono kościół znalezienia Krzyża Świętego w Grodnie. 1803 Nowa Galicja została przyłączona do terytorium Galicji. W 1922 roku zainaugurowało działalność Gimnazjum Polskie w wolnym mieście Gdańsku. W 1967 otwarto Park Mikołaja Kopernika we Wrocławiu. 13 maja 2017 roku w Warszawie odsłonięto pomnik Witolda Pileckiego.
1: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakończyły się prace remontowe na odcinkach ulic Romana Dmowskiego, Zielonej oraz Kwiatowej w Gorlicach. Inwestycja została zrealizowana w ramach działań miasta, mających na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców. Zakres wykonywanych robót obejmował m.in. frezowanie starej nawierzchni, likwidację spękań siatkowych, wykonanie nowej podbudowy z kruszywa łamanego, położenie nawierzchni z asfaltobetonu, a także utwardzenie poboczy. Modernizacje mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfort codziennego użytkowania dróg. W piątek 15 maja w Tarnowie odbędzie się kolejne, trzecie już spotkanie w ramach rowerowego Okrągłego Stołu. Podczas spotkania uczestnicy podsumują dotychczasowe działania związane z rozwojem infrastruktury rowerowej w mieście. To okazja, by przyjrzeć się zrealizowanym inwestycjom, ocenić ich efekty i porozmawiać o tym, jakie rozwiązania sprawdziły się najlepiej. Nie zabraknie także rozmowy o kolejnych krokach oraz pomysłach na dalszy rozwój sieci tras rowerowych. W wydarzeniu ponownie wezmą udział przedstawiciele Zarządu Dróg i Komunikacji, którzy przedstawią plany dotyczące przyszłych działań i odpowiedzą na pytania mieszkańców. Spotkanie zaplanowano na godzinę 17 w Centrum Dialogu przy ulicy Gumniska.
2: To dzieje się blisko Ciebie.
1: Burmistrz Dębicy zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych w przedmiocie działań zawartych w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami Gminy Miasta Dębicy na lata 2026-2030. Ich celem jest zapoznanie mieszkańców z proponowanymi zmianami i zebranie opinii, wniosków oraz uwag na temat projektu. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie do 18 maja. Mieszkańcy mogą wziąć udział w konsultacjach poprzez wypełnienie ankiety, w której mają możliwość wyrażenia swojej opinii oraz zgłoszenia wniosków i uwag do proponowanych działań ujętych w programie. Ankieta dostępna jest w formie elektronicznej na miejskim portalu konsultacji społecznych pod adresem konsultacje.dębica.pl. Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku zachęca do udziału w koncercie Gosi Andrzejewicz, który odbędzie się 23 maja w hali widowiskowo-sportowej w Brzostku. Bilety są dostępne w Centrum Kultury od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20. Mówi Bartłomiej Ćwikła, kierownik Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.
3: 23 maja przygotowaliśmy w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku specjalne wydarzenie z okazji święta MAM. Wystąpi na hali widowiskowo-sportowej w Brzostku pani Gosia Andrzejewicz. Myślę, że warto pojawić się tego dnia u nas w Brzostku, bo no jest to artystka na pewno znana z przebojów Pozwól Żyć, czy Lustra, czy Słowa. Także myślę, że warto pojawić się i zachęcam z całego serca. Bilety są do nabycia w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. Warto skorzystać, aby po prostu pojawić się 23 maja u nas w Brzostku.
1: Koncert zaplanowano na godzinę 18.
4: Reklama. Marzą Ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horts, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
8: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. Here comes you.

13 dzień maja, środowy ranek, a my znowu wspominamy dalej. Czas na wydarzenia na świecie. Rok 1643. Angielska wojna domowa. Zwycięstwo wojsk parlamentu w bitwie pod Grantham. 13 maja 1830 roku Ekwador wystąpił z Wielkiej Kolumbii. 1888 rok w Brazylii zniesiono niewolnictwo. W 1907 w Londynie rozpoczął się 5. Kongres Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji. W roku 1949 dokonano oblotu brytyjskiego bombowca odrzutowego English Electric Canberra. 13 maja 1976 roku Pol Pot został premierem Kambodży.

13 dzień maja, środowy ranek, a w Trend Radio przed siódmą, pora już na kalendarium muzyczne. 13 maja 1912 roku urodził się Gil Evans, muzyk jazzowy, aranżer, kompozytor i pianista. Zmarł w roku 1988 w wieku 75 lat. W 1948 urodził się Hołk Woliński, klawiszowiec i wokalista zespołu Rufus w latach 1977-1983. W 1954 urodził się Johnny Logan, piosenkarz i autor tekstów. 1966 urodziła się Alison Goldfrapp, założycielka i wokalistka duetu Goldfrapp.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów, dziś język obcy, a w Sejmie po raz kolejny kryptowaluty. Marcin Krzemiński. Ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów. Za 2 godziny zmierzą się z językiem obcym. Wczoraj przez 125 minut, czyli nieco ponad 2 godziny, walczyli z zadaniami z matematyki.
2: Procenty, geometria dużo.
3: Geometria ogólnie dużo. 45-50%.
4: No z 80.
1: Na takie wyniki liczą, ale oficjalnie poznają je dopiero 3 lipca. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie wpływa na zaliczenie ani przedmiotu, ani ukończenia szkoły. Nie można go też nie zdać. Z kolei maturzyści przystąpią dziś do pisemnego egzaminu z chemii, a po południu do pisemnego egzaminu z historii sztuki. Nie są one obowiązkowe. Sejm po raz kolejny rozpoczął pracę nad uregulowaniem rynku kryptowalut. Do tej pory 2 rządowe ustawy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Tym razem projektów jest więcej, bo oprócz rządowego jest też prezydencki i poselskie. Ten przygotowany przez PiS zaskoczył nawet polityków ugrupowania, bo partia od krytyki na temat próby przeregulowania tego tematu przeszła do próby ich zakazania.
5: My po prostu wysuwamy projekt dalej idący, który zapobiegnie tego typu przestępczości i da narzędzia nieudolnemu rządowi.
6: Nie możemy poruszać się tak od jednej skrajności do drugiej, od bandy do bandy.
1: Mówili Marek Suski i Mateusz Morawiecki. Równolegle prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie poszkodowanych przez giełdę kryptowalut prowadzoną przez firmę Zonda Krypta. Nie żyje Stanisława Celińska, jedna z najbardziej cenionych, charakterystycznych i lubianych polskich aktorek teatralnych i filmowych.
7: Dlaczego nie macie państwo telewizora? Nie lubicie telewizji, bo ja przepadam.
1: Celińska była aktorką śpiewającą, była nominowana do Fryderyków, a za kreacje filmowe 2-krotnie została uhonorowana Orłem. Miała 79 lat. Honorowa palma dla Petera Jacksona. Twórca trylogii Władca Pierścieni odebrał wyróżnienie podczas gali otwarcia festiwalu w Cannes. Prestiżowa impreza potrwa do soboty 23 maja.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki. Dzień dobry. 36-letnia Sorana Kirsten, która rozgrywa ostatni sezon w karierze, awansowała wczoraj do półfinału tenisowego turnieju w Rzymie. Rumunka pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy 6-1-7-6. Jej rywalką w półfinale będzie Coco Gauff, a dziś o półfinał powalczy Iga Świątek. Jej rywalką będzie rozstawiona z piątką Amerykanka Jessica Pegula. Ten mecz o 13:00. Wieczorem ostatni ćwierćfinał z udziałem Jeleny Rybakiny i Eliny Świtoliny. Z męskiego turnieju niespodziewanie odpadł wczoraj rozstawiony z dwójką Aleksander Zwierzew. Niemiec przegrał z Włochem Luciano Darderim 6-1, 6-7, 0-6. Nie zawiódł lider rankingu Jannik Sinner. Pokonał innego Włocha Andre Pellegriniego do 2-3. Było to jego 26. zwycięstwo z rzędu, a jeżeli chodzi o imprezy rangi 1000, 31. czym wyrównał rekord Serba Nowaka Dżokowicza. Polscy piłkarze ręczni rozpoczynają decydującą walkę o wyjazd na mundial. Ich rywalem będzie Austria. Pierwszy mecz dziś na wyjeździe, a rewanż w niedzielę. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
2: Trudno to przełknąć, ale fakty są takie, że to Austria jest faworytem dwumeczu z Polakami, który zdecyduje o tym, która drużyna pojedzie na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Ale są drobne powody do radości, bo po długiej przerwie, licznych kontuzjach do kadry wraca Szymon Sićko.
3: Trochę czuję się jakby pierwszy raz w rozgrupowaniu, bo jednak minęło 2,5 roku od ostatniego zgrupowania. Wiadomo, są pewne szczegóły, które muszę zrozumieć do pierwszego meczu i muszę się ich nauczyć, więc pracujemy nad tym na wideo i na treningach, żebym zaadaptował się do systemu reprezentacji.
2: Pierwszy mecz zostanie rozegrany w Gracu dziś o 18:00.
3: To jest dwumecz, więc te mecze rządzą się trochę innymi prawami i myślę, że musimy utrzymać koncentrację przez 120 minut i po prostu patrzeć na ten pierwszy mecz jako pierwszą połowę, żeby być w tym dwumeczu, więc myślę, że koncentracja będzie najważniejsza.
2: Rewanż w niedzielę w Olsztynie.
1: Jonathan Narváez z Team Emirates wygrał czwarty etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Ekwadorczyk finiszował najszybciej z peletonu. Trzeci na mecie był Włoch Giulio Ciccone, który został nowym liderem klasyfikacji generalnej.

0: porządną rozgrywkę i mocne wrażenia. Wpadajcie zobaczyć je na żywo, sprawdzić sprzęt i pogadać z nami o tym, który level najlepiej wiecie w wasz gamingowy świat. Zapraszamy do salonu.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Sąsiedzie, Botwinka w MPM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą Botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MPM po 3,50 za pęczek. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
5: Reklama.
6: Trendy start w Trendy Radio.
7: Hiya, Bobby.
8: Hi, Ken.
7: You wanna go for a ride?
8: Sure, Ken.
7: Jump in.

Już po 7 na zegarze Trend Radia, więc dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Tutaj muzyczne powitanie dnia. No i czas również na kolejną godzinę, którą spędzacie przed radioodbiornikami.

0: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skołyszyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skołyszyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
2: Mała armia Janosika w Rzeszowie. Już 17 maja o godzinie 16 wyjątkowe wydarzenie. Siódma największa góralska majówka. Na scenie niezwykły zespół dzieci i młodzieży, który zachwyca energią i porusza serca publiczności w całej Polsce. To jednak coś więcej niż koncert. To wydarzenie charytatywne. Cały dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje młodzieżowe polaminowe. Nie przegap, najlepsza muzyka i emocje z Małą Armią Janosika na rzeszowskim Podpromiu. Bilety dostępne na stronie www.gotow.pl. Do zobaczenia w Rzeszowie!
3: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: 13 dzień maja, środa, to dokładnie według kalendarza 133 dzień roku. Dzisiaj imieniny świętuje Maria, Robert, Serwacy, Magdalena, Andrzej, Jan i Aaron. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Humusu, no i oczywiście kolejny dzień zimnych ogrodników. Tak, Serwacy dzisiaj króluje, podobnie jak i język obcy w trzecim dniu egzaminu ósmoklasistów. Dzisiaj słońce przywitało nas o 4:43, zajdzie o 20:20, a dzień potrwa nam dokładnie 15 godzin i 36 minut.
1: Słuchasz Trend Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie uzyskali informację o mężczyźnie, który w jednej z miejscowości w powiecie jasielskim miał uprawiać konopie indyjskie. Funkcjonariusze postanowili to sprawdzić. Pojechali pod ustalony adres. Podczas przeszukania posesji, gdzie zamieszkiwał 44-latek, policjanci znaleźli nielegalną uprawę konopi innych niż włókniste. W piwnicy domu, w specjalnie przygotowanych namiotach, w doniczkach, zasadzonych było 26 roślin konopi. Dodatkowo w jego domu policjanci zabezpieczyli jeszcze ponad 2 kg częściowo wysuszonych liści konopi. Wstępne badania potwierdziły, że jest to marihuana. 44-latek został zatrzymany. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 2 miesięcy. W związku z realizacją zadania pod nazwą rozbudowa drogi gminnej ulicy Wilhelma Macha w Dębicy na odcinku około 900 metrów planowane jest całkowite zamknięcie drogi w rejonie prowadzonych prac. Utrudnienia będą związane z przebudową mostu na potoku Budzisz. Całkowite zamknięcie odcinka objętego inwestycją obowiązywać będzie od 18 maja do 20 czerwca bieżącego roku. Na czas prowadzonych robót wyznaczony zostanie objazd zgodny z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności oraz stosowanie do tymczasowego oznakowania. Realizowana inwestycja ma na celu poprawę infrastruktury drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi.
2: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Przed przebudową ulicy Lwowskiej w Tarnowie mieszkańcy będą mogli poznać propozycję tymczasowej organizacji ruchu i podzielić się swoimi uwagami. W najbliższym czasie rozpocznie się przebudowa jednej z ważniejszych ulic w tej części miasta. Zanim jednak ruszą prace, mieszkańcy i użytkownicy ulicy Lwowskiej będą mogli zapoznać się z propozycjami tymczasowych zmian w ruchu na odcinku od Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza do granicy miasta oraz zgłosić swoje opinie i sugestie. Miasto zachęca do udziału szczególnie mieszkańców Rzędzina i osiedla Nauczycielskiego, osoby korzystające z usług szpitala, komunikacji miejskiej, cmentarza komunalnego, a także przedsiębiorców, rowerzystów oraz kierowców. Spotkanie ma być okazją do rozmowy o rozwiązaniach, które będą wpływać na codzienne poruszanie się po tej części Tarnowa przez czas trwania inwestycji. Spotkanie odbędzie się 20 maja w Centrum Dialogu przy ulicy Gumnickiej. Początek zaplanowano na godzinę 15:30. Dzisiaj uczniowie klas ósmych przystępują do ostatniego dnia zmagań egzaminacyjnych, mierząc się z językiem angielskim. Po polskim i matematyce to właśnie ten test zamknie maraton sprawdzający ich wiedzę ze szkoły podstawowej. Jak wyglądały przygotowania uczniów przed egzaminem, wypytała nasza reporterka.
3: Język angielski jest też bardzo podobny do języka polskiego. Trudno powiedzieć, co nam zaliczą, co nie. Też trzeba bardzo uważać na literówki, dlatego warto sobie porobić jakiś arkusz z lat poprzednich, by zobaczyć typy zadań, ale też myślę, że oglądać dużo wywiadów w języku angielskim, by osłuchać się oraz może jakieś filmy, jeśli ktoś lubi z napisami.
4: No to ja oglądam dużo filmów, bardzo lubię oglądać bajki po angielsku, bo wtedy bardziej wyłapuję te słówka, jestem bardziej świadoma, co oni mówią i robię też arkuszy dużo.
5: Robię dużo arkuszy, oglądam filmy i dużo takich zadań z gramatyki.
6: Robiłam wiele arkuszy, ale teraz w sumie bardziej odpoczywam.
1: Przez 90 minut ósmoklasiści będą mierzyć się z zadaniami ze słuchu, czytaniem tekstów oraz gramatyką. Na koniec czeka ich stworzenie krótkiej formy pisemnej, takiej jak e-mail lub wpis na blogu.
0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowa o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko. Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Marzą ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Środowy ranek, pędzicie razem z nami też w wielu zakątkach regionu, a o tym, co słychać na drogach, podpowiada zawsze o poranku Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Najpierw jedziemy przez Sanok, natężenie ruchu umiarkowane. Ruch zwalnia m.in. na dojazdach do ronda Beksińskiego na ulicy Królowej Bony. Troszkę zwolnimy na Mickiewicza, Dmowskiego, Staszica. Na ulicy Kościuszki ruch płynny. Jedziemy trasy ulicami Krosna razem z Taxi Krosno.
3: Dzień dobry. Dzisiejszego poranka przez Krosno jedziemy bez większych utrudnień. Proszę, gdzie nas powolni, to ulica Niepodległości Kotlicka, Okrzyżu Bliskiego. Z drugiej strony miasta to Grodzka, Podwale, Tkacka, Czajkowskiego i Jagiellońska. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy za informację. Zobaczmy, co dzieje się w Jaśle. Zwalniamy w centrum miasta. Troszkę wolniej też na 17 stycznia ulicy Lwowskiej, Mickiewicza, 3 Maja i Piłsudskiego. W Gorlicach wolniej na skrzyżowaniu Bieckiej z ulicą Skrzyńskich. Noga z gazu także na ulicach Kościuszki, Legionów, Mickiewicza i ulicy Parkowej, Nasienkiewicza i Węgierskiej bez większych utrudnień jak na tą porę. Dziś w ropie z powodu prac drogowych na drodze powiatowej Ropa-Brunary. Fragment tej drogi zostanie zamknięty. Utrudnienia mają zacząć się od godziny 8. Ruch będzie kierowany. Zwracajcie uwagę na znaki i osoby kierujące ruchem.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.
1: Reklama. Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
2: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
4: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
5: Już 17 maja zapraszamy na piknik rodzinny w Samoku. Od 13 do 21 na Błoniach obok hali Mosir czeka na Was prawdziwa uczta. Szykujcie apetyty na chrupiące zapiekanki, soczyste burgery i złociste frytki. Do tego food trucki, lody, gofry i popcorn. Dla najmłodszych przygotowaliśmy ogromne dmuchańce i radosne animacje. Nie może Was zabraknąć. Konkursy, zabawa i najlepsze jedzenie w mieście. Piknik rodzinny 17 maja. Do zobaczenia na Sanockim Mosirze.
1: Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
6: To jest właśnie Trendy Start w Trendy Radio. Muzyczny poranek od poniedziałku do piątku. No a dzisiaj już z górki środa, no więc można myśleć o weekendzie. No, ale zanim ten nastanie, to dzisiaj przed godziną 8 jeszcze kalendarz świąt nietypowych, a tutaj 13 maja okazja do poświętowania. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Hummusu. Święto wegetarian i wegan, bo to głównie oni tą kremową pastą z ciecierzycy zastępują w kanapkach tradycyjne produkty, na przykład szynkę. Jednak ten dzień ma za zadanie spopularyzować hummus, aby więcej osób polubiło to wege smarowidło.

0: Startuj razem z Trendy Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Zawsze świeże informacje, powiemy, gdzie postoicie w korkach, przejrzymy poranną prasę i zagramy mega trendy hity.
1: Mega trendy hity.
0: Startuj razem z nami.
1: Startuj razem z nami.

0: Sa.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Jest finał Eurowizji. Wrócimy do sukcesu Alicji Szamplińskiej. Podejrzany w sprawie wypadku, w którym zginął poseł, nie wróci do aresztu. Wkrótce obowiązkowy w sklepach internetowych. Przycisk odstąp od umowy. Marcin Krzemiński. Reprezentująca Polskę Alicja Szamplińska wywalczyła awans do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Znalazła się w gronie 10 najlepiej ocenionych uczestników pierwszego półfinału. Alicja ma ogromne wsparcie z Ciechanowa, czyli jej rodzinnego miasta. Wczorajszy półfinał mieszkańcy oglądali w Parku Nauki Torus, mówi jego szefowa Marzena Lętowszczyk.
3: Już tutaj jako Urząd Miasta myślimy o jakimś nowym pomyśle na wspólne oglądanie finału. Chcemy wspólnie kibicować Alicji i trzymać mocno za nią kciuki, przekazać jej takiej trochę takiej dobrej energii z tutaj, z Ciechanowa, z miejsca, w którym ona się urodziła, wychowała.
2: Tegoroczny konkurs Eurowizji odbywa się, jak już mówiłem, w Wiedniu. Jego finał w najbliższą sobotę. Prezydent USA Donald Trump w drodze do Chin. To pierwsza jego wizyta w tym kraju od 2017 roku. Wśród spodziewanych tematów rozmów są napięte relacje handlowe, wojna USA i Izraela z Iranem oraz kwestia Tajwanu. Podejrzany w sprawie śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci do aresztu, czego domagała się prokuratura. Co więcej, sąd uwzględnił wniosek obrońcy podejrzanego i uchylił mu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Mają mu też zostać zwrócone 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Grzegorz Kozieł.
4: Obrońca 57-latka, mecenas Dariusz Kawalec, uznał decyzję sądu za słuszną. Podkreślił, że ewentualna ucieczka jego klienta jest nierealna, bo nie kwestionuje on swojej winy. Dodał, że sytuacja podejrzanego jest bardzo trudna.
5: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka, a ponadto docierają do niego informacje medialne z mediów społecznościowych. Czuje się również taki troszkę osaczony, nie będę ukrywał, i obawia się poruszania swobodnego po mieście.
4: Prokurator Bartosz Kilian wyjaśnił, że postanowienie sądu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie. Prokuratura określiła już m.in. dokładną godzinę wypadku i ustaliła, że poseł w chwili, gdy w jego rower uderzył samochód, prowadził rozmowę telefoniczną. Nie złamał jednak przepisów, bo korzystał ze słuchawki.
2: Jeden klik i gotowe. Od 19 czerwca sklepy internetowe będą musiały mieć na stronie widoczny przycisk odstąp od umowy. To ma ułatwić na przykład robienie zwrotów konsumentom, ale niewiele firm o tym wie, mówi Michał Wójcik z Alsendo.
6: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
2: Brak takiego internetowego guziczka może być potraktowany jako łamanie praw konsumenta. Małe pieski opanują centrum Opola. To w ramach pierwszej parady kundelków, która odbędzie się w tym mieście w najbliższą niedzielę. Mile widziany będzie każdy właściciel czworonoga. Psy na paradzie zostaną ocenione także pod kątem przebrania. Na paradzie kundelków pojawią się też podopieczni opolskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt, a widzowie będą mogli pozyskać informacje na temat adopcji psiaków.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Mateusz Stanicki przed mikrofonem, zapraszam. Piłkarska Ekstraklasa odrabia dziś zaległości. Wieczorem dwa mecze niezwykle istotne dla układu tabeli. Mająca coraz mniej szans na utrzymanie Arka Gdynia podejmie Górnika Zabrze, który w tabeli jest czwarty i ma tyle samo punktów, co wyprzedzające je zespoły Rakowa i Jagiellonii. A te dwie ekipy zmierzą się ze sobą w Częstochowie, mówi Adrian Siemieniec, trener Jagi.
2: Dużo dla nas znaczy, że trzeci sezon z rzędu jesteśmy w grze o najwyższe cele do samego końca. I myślę, że to zwycięstwo w ostatnim meczu spowodowało, że niezależnie od tego, jak potoczą się najbliższe dwa mecze wyjazdowe, to będziemy w grze do samego końca europejskie puchary. No ale na pewno te dwa mecze wyjazdowe, które są przed nami, zdecydują o tym, czy będziemy do samego końca w grze o strefę medalową.
1: Mecz w Gdyni o 18:00, w Częstochowie o 20:30. Zostając przy piłce, to Dick Advocat ponownie

0: Spotkanie zostanie rozegrane o 18 w Gracu, rewanż 4 dni później w Olsztynie. W wieku 29 lat zmarł Brandon Clark, koszykarz występującej w lidze NBA drużyny Memphis Grizzlies. Ciało Clarka zostało znalezione w domu w Los Angeles w poniedziałek. Według miejscowej policji cytowanej przez stację ABC News przyczyną zgonu miało być przedawkowanie narkotyków. Znaleziono je na miejscu zdarzenia i nie stwierdzono śladów przestępstwa.
1: W regionie coraz więcej rozpogodzeń z każdą kolejną godziną, a już w popołudniowym czasie zachmurzenie umiarkowane będzie dominować w większości regionu. Jeśli chodzi o termometry, te w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie, Stalowej Woli, Mielcu i Dębicy mają pokazywać od 10 do 15 stopni Celsjusza. Wiatr zachodni w porywach 40 km na godzinę, termika chłodna i sucha, 1005 hektopaskali to aktualne ciśnienie. Biomet korzystne.
2: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
4: Jeśli chcesz kupić Kłada bądź Crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
5: Mamy kłady dla każdego.
4: Zapraszamy.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Sąsiedzie, botwinka w MPM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MPM po 3,50 za pęczek. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
2: Reklama.
13: Trendy start w Trendy Radio.
1: Już po 8 na antenie Trend Radia trwa poranek Trendy Start. To środa, 13 dzień maja, a dzisiaj przypomnę, że Maria, Robert, Serwacy, Magdalena, Andrzej i Jan świętują imieniny. To 133 dzień roku i tak właśnie rozpoczęliście go także razem z nami. A do godziny 11 muzyka na dzień dobry, jak zawsze o poranku w programie Trendy Start.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Krośnie. Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z Tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to Twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w Twoim domu. Odwiedź nas z Szkoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Szukasz miejsca na biznes w świetnej lokalizacji? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia plac w Januszkowicach, gmina Brzostek. Aż 33 ary utwardzonego terenu i 400 metrów kwadratowych zabudowań. Obiekt monitorowany z alarmem, gotowy do działania od zaraz. Na miejscu dostępny mieszalnik do betonu. Idealne miejsce pod działalność usługową, logistyczną, handlową lub magazynową. Co ważne, istnieje możliwość wykupu nieruchomości. Zapraszamy do rozmów przedsiębiorców szukających konkretnych rozwiązań. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 728 808 816.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: To już środek tygodnia i dzisiaj 13 dzień maja, w zasadzie połowa miesiąca za pasem. Dzisiaj ósmoklasiści mierzą się oczywiście z językiem obcym. To trzeci, a zarazem ostatni dzień egzaminów. Ściskamy kciuki. No i zapraszamy Was też, abyście odwiedzali naszego radiowego Facebooka, bo tam również można poczytać wiele ciekawych informacji, a na stronie www.trendradio.pl jesteśmy za Pan Brat z regionem. Na Podkarpaciu i w Małopolsce poruszamy również ciekawe tematy, jak ta, która przed nami.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
5: No i to miesiąc, w którym świętujemy kolejną rocznicę wejścia Polski do Unii. Tego miesiąca obchodzony jest także Dzień Unii Europejskiej. I z tej okazji rozmawiamy dzisiaj z europosłanką Elżbietą Łukacijewską. Jakie największe wyzwanie stoi dziś przed Unią Europejską według Pani?
6: Patrząc na sytuację geopolityczną, sytuację za naszą wschodnią granicą, dziś najważniejsze jest utrzymanie bezpieczeństwa i jedności, a także patrząc na właśnie wojny, kryzys energetyczny, presja migracyjna, zagrożenia cybernetyczne, rosnąca konkurencja gospodarcza ze strony Chin czy Stanów pokazują, że my jako Unia Europejska musimy działać bardziej wspólnie i odpowiedzialnie, ale też myślę, że bardzo istotne jest odbudowa czy pokazanie obywatelom zaufania do demokracji, do europejskich standardów i europejskich wartości, bo często słyszę, zwłaszcza z ust młodych ludzi, po co nam ta Unia Europejska. Unia Europejska, której jesteśmy częścią, jest jak rodzina, nie jest idealna jak każda rodzina, ale te wszystkie plusy przeważają nad potencjalnymi problemami, minusami.
5: Poruszyła Pani temat bezpieczeństwa. Czy Unia Europejska powinna mieć większą wspólną politykę obronną?
6: Kwestie obronne, czyli Ministerstwa Obrony, to jest kompetencja krajów członkowskich. Natomiast patrząc znowu na geopolitykę, na sytuację na świecie, to pokazuje, że to bezpieczeństwo nie może być tylko wyłącznie sprawą pojedynczych państw, że cała Europa musi być bardziej silniejsza militarnie, niezależna strategicznie, co nie oznacza oczywiście zastąpienia Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale wręcz jego wzmocnienie, lepsza współpraca armii, wymiana doświadczeń, wspólne zakupy sprzętów, inwestycje w przemysł obronny oraz w inwestowanie w szybkie reagowanie na zagrożenia. My jako Polska, właśnie granicząca z Ukrainą, mamy tego świadomość, jak to jest bardzo ważne, czyli wzmocnienie współpracy, lepsza reakcja, cyberprzestępczość, która jest bardzo silna i i na przykład Rosja z NATO przeznacza miliardy złotych. Tutaj musimy szybko reagować, aby przeciwdziałać tym zagrożeniom, ale też dezinformacji, która jest początkiem różnych konfliktów.
5: Często w kontekście wojny na Ukrainie pojawiają się pytania związane z bezpieczeństwem. Czy my jako Polska, członek Unii Europejskiej, możemy czuć się bezpiecznie?
6: Dzięki obecności w Unii Europejskiej możemy czuć się bezpieczni. Popatrzmy, Ukraina, nasz sąsiad, jest poza Unią i co tam robi w Rosji. A my rzadko dzisiaj się, bo ta wojna już trwa 4 lata, rzadko się zatrzymujemy i zadajemy sobie pytania, jakie tragedie przeżywają rodziny, którym zabito dzieci, którym zabito synów, gdzie tysiące dzieci Rosjanie porwali, ukraińskich dzieci, wywieźli je nie wiadomo gdzie, zniszczone piękne miasta, piękna infrastruktura. To powinno nam uświadamiać, że powinniśmy codziennie dziękować, że jesteśmy właśnie w Unii Europejskiej, ale też z tyłu głowy mieć świadomość, że

0: Myślę, że i Polska, i cała wspólnota tworzy nowe centra reagowania na cyberzagrażanie. Wzmacniamy ochronę sieci energetycznych, bankowych, systemów komunikacji. Unia zwiększa wydatki na bezpieczeństwo, wspiera rozwój nowoczesnych technologii obronnych, program SAFE, który nam umożliwia nie zakupy w Stanach, nie zakupy w Korei za ciężkie pieniądze i duże kredyty, ale właśnie wzmacnianie naszego rodzimego przemysłu obronnego. To jest bardzo ważne i bardzo istotne. I też chciałabym podkreślić, bo też my myśląc o wojnie myślimy o takim też no stricte ataku, który burzy, niszczy i zabija. Ale chcę podkreślić z całą mocą, że bezpieczeństwo Europy nie zaczyna się tylko i wyłącznie na granicach, ale bezpieczeństwo to jest również bardzo istotne w przestrzeni cyfrowej, a tutaj ciągle Europa walczy z różnymi cyberatakami, dezinformacją i fake newsami, na które, tak jak mówiłam wcześniej, Rosja i inne kraje przeznaczają miliardy złotych.
1: Czy i w jaki sposób Unia Europejska powinna wspierać Ukrainę?
0: Zacznę od tego, że Polska wykazała ogromną pomoc Ukrainie. Pokazaliśmy solidarność, człowieczeństwo. Tutaj od nas na Podkarpaciu się to zaczęło. Ja sama przez miesiąc miałam 3 kobiety i 4 dzieci w moim domu, więc naprawdę zrobiliśmy bardzo dużo, ale też cały czas wsparcie polityczne, militarne, humanitarne, gospodarcze. Bo tu powinno było kierowane, jest kierowane i powinno być kierowane, dlatego że Ukraina walczy nie tylko o swoją wolność, ale także o bezpieczeństwo i wartości całej Europy. Dzisiaj mieliśmy taką dyskusję na temat, bo są Dni Europy, właśnie o kwestii wojny w Ukrainie. Chyba nikt, żadna polska matka nie ma wątpliwości, że co do tego, że nie chciałaby, aby jej syn poszedł na wojnę, aby jej syn zginął na wojnie, a ukraińscy synowie giną na tej wojnie, więc cieszmy się, że ona nie jest na naszym terytorium, ale też bezpieczna Ukraina to bezpieczna Polska i zróbmy wszystko, co tylko możemy, aby wspierać właśnie walkę i dążenie Ukraińców do końca wojny i do demokracji. Oczywiście jest konsekwentne sankcje na Rosję i Europa, która mówi jednym głosem. To jest bardzo ważne, bo to są bardzo ważne sygnały dla

0: na bardzo ważna i nie zapominajmy, że podczas II wojny światowej myśmy z wielu miejsc tą solidarność też odczuwali.
1: Oprócz bezpieczeństwa, jakie inne korzyści ma Polska z członkostwa w Unii Europejskiej?
0: Przestrzeganie wartości, zasad, demokracji. Proszę, gdy cofniemy się do czasów przed wejściem w Polski do Unii Europejskiej, to wiadomo, że różne sytuacje były, że gdzieś coś się komuś trzeba było za coś zapłacić, żeby to było zrealizowane. Dzisiaj, proszę popatrzeć, po 22 latach żaden Polak albo już mało kto myśli o tym, że trzeba by było komuś zapłacić, żeby uzyskać środki, czy żeby zrobić jakąś inwestycję. Walka z korupcją to jest ta wartość, którą wniosła Europa ze sobą do Polski. Nie zapominajmy o tym. Prawa człowieka, prawa kobiet. To są te takie niematerialne rzeczy, ale podstawą państw demokratycznych. No ale oczywiście, gdy dotykamy tej sfery rozwoju, no to nie możemy zapominać o miliardach. To są setki miliardów euro, które przez te 22 lata wpłynęły do Polski na rozwój, na infrastrukturę, na szpitale, na szkoły, na przedsiębiorstwa, na dostosowanie właśnie linii produkcyjnych do wymagań z krajów zachodnich. To dostęp do europejskiego rynku, 500 000 000 ponad konsumentów. Polskie firmy bez płacenia cła mogą eksportować, możemy importować, dostęp do dóbr, wymiana handlowa, no i wymiana myśli, innowacyjności, no i wreszcie swoboda przemieszczania osób, usług i towarów. Nie zapominajmy, że ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy jechało się za granicę, chociażby na Słowację niedaleko, ale pamiętam te żenujące sytuacje z kontrolą Polaków wszędzie i wszystkich i pewnie i odwrotnie. Dzisiaj możemy się przemieszczać wewnątrz Unii Europejskiej i nawet nie odczuwamy, że jesteśmy w innym kraju.
1: Europa jest kobietą, to hasło przewodnie ostatniego spotkania w Rzeszowie, w którym Pani brała udział, które też Pani organizowała. I jakiś cel przyświeca tym działaniom?
0: Przede wszystkim pokazać te pozytywne efekty naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej. Rozmawiać też o bolączkach, bo tak jak podkreśliłam, Europa jest jak rodzina. Nie wszyscy członkowie rodziny są idealni. Czasem są czarne owce, czasem nas na coś nie stać, czasem nam rodzice czegoś odmawiają. I tak jest też z Unią Europejską. Ale patrząc generalnie, jest to wartość, którą nie można absolutnie lekceważyć. Nie zgadzam się z tymi. Wręcz jestem przerażona, że ktoś ma odwagę mówić, wyjdźmy z Unii Europejskiej, bo dzisiaj Brytyjczycy płacą i płaczą, a młode pokolenie Brytyjczyków, ponad 80% chce wrócić do wspólnoty. Więc to są też takie rozmowy i lekcje o tym, jak było, bo często zapominamy, żyjąc już w normalnym świecie rozwoju, dobrej infrastruktury, samochodów szybkich, rozwoju internetu, informatyki, nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji. Często zapominamy, gdzie byliśmy i gdzie są nasi sąsiedzi, gdzie była korupcja, czy jest korupcja, gdzie te kraje i ci ludzie się znajdują. Popatrzmy na chociażby Węgry. Przecież tam w ręce przyjaciół byłego premiera poszły miliardy euro, nie na rozwój Węgier. Gdy wyjedziemy poza Budapeszt, to widzimy smutny kraj, który jest z tej samej Unii Europejskiej, czyli to przestrzega, jak ważne jest przepisy, zasady, że pieniądze mają służyć wszystkim, całej społeczności, wszystkim Polakom, a nie tylko wybranej grupie. Więc to są te wartości, ta przejrzystość, którą też do życia publicznego i finansowego wprowadziła wspólnota. Przede wszystkim kobiety, bo kobiety też na przestrzeni tych lat zrobiły niesamowitą drogę rozwoju, samodoskonalenia, kształcenia, a mimo wszystko dalej kobiety i w Europie, i w Polsce są gorzej wynagradzane, mają gorszy start. Jak dzisiaj też rozmawiałyśmy na tej debacie, no to tam, gdyby nie było procedur unijnych, które mówię, mówią, że kobiety muszą być reprezentowane, no to faceci tak chętnie byliby otwarci na, wie pani, na różne parytety, więc a tego wymaga obecności kobiet w strukturach, we władzach, w zarządzaniu, wymaga też przepisy unijne, więc też o tym rozmawialiśmy, o szacunku, dialogu, solidarności, który bez silnego głosu kobiet nie będzie dobrze funkcjonował, więc o tym wszystkim było to ta dyskusja pod nazwą Europa jest kobietą, a my kobiety nie gadamy, nie politykujemy, a chcemy rozwiązywać społeczne problemy, ale też ważne jest, aby tam, gdzie nas reprezentują kobiety, aby to były dobre kobiety, bo dobra kobieta na stanowisku jest szansą dla innej kobiety, a zła kobieta tą szansę niestety przekreśla. Tak to życie jest ułożone i należy o tym też pamiętać i o tym rozmawiać.
1: Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Będziecie mogli ją odsłuchać jeszcze raz na naszej stronie internetowej trendyradio.pl w zakładkach audycje. Elżbieta Łukaciejewska, europosłanka, była dzisiaj gościem poranka.
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 76-letnia mieszkanka Tarnowa padła ofiarą oszustów działających metodą na policjanta. Do zdarzenia doszło 11 maja. Najpierw do seniorki zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika poczty. Poinformował kobietę o rzekomej awarii i oczekujących na nią listach poleconych. Oszust znał dane kobiety oraz informacje o banku, w którym miała konto. Chwilę później z 76-latką skontaktował się kolejny mężczyzna, tym razem podający się za policjanta. Przekonywał, że pieniądze kobiety są zagrożone, a jej mieszkanie obserwuje grupa przestępcza. Polecił między innymi położyć mokry ręcznik pod drzwiami, by, jak twierdził, zabezpieczyć dom przed gazem usypiającym. Fałszywy policjant nakazał seniorce wypłatę wszystkich oszczędności z banku. Kobieta przez cały czas pozostawała z oszustem na linii i zgodnie z jego instrukcjami przekazała ponad 46 tysięcy złotych, pozostawiając pieniądze we wskazanym miejscu. Dopiero po powrocie do domu zorientowała się, że została oszukana. O sprawie poinformowała rodzinę i policję. Funkcjonariusze po raz kolejny apelują o ostrożność i przypominają, że policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani wypłacanie oszczędności z kont bankowych. Emeryci, renciści, a także osoby ubiegające się o świadczenie wspierające lub już je pobierające mogą upoważnić inną osobę do reprezentowania ich w ZUS-ie. Najczęściej decydują się na to osoby, których stan zdrowia utrudnia osobie załatwienie spraw w urzędzie. Pełnomocnikiem nie musi być członek rodziny. Ważne jednak, aby była to osoba godna zaufania. Wystarczy wskazać ją w formularzu ZUS.pl i złożyć dokument w ZUS-ie, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
2: Pełnomocnictwo może być bardzo przydatne, a ustanowienie osoby do załatwiania spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w naszym imieniu jest bardzo proste. Wystarczy wypełnić formularz ZUS.pl i przekazać go do zakładu. Pełnomocnictwo może okazać się szczególnie pomocne dla seniorów lub osób z niepełnosprawnością, które nie mają założonego profilu na platformie e-ZUS albo nie mogą skorzystać z e-wizyty, a muszą załatwić formalności w ZUS-ie. Takie sytuacje mogą zdarzyć się na przykład wtedy, gdy senior będzie chciał złożyć wniosek o świadczenie wspierające, może również potrzebować wydania zaświadczenia do ubiegania się na przykład o dodatek mieszkaniowy albo duplikatu rocznego rozliczenia podatkowego. Bez pełnomocnictwa opiekun nie uzyska od pracownika ZUS-u żadnych informacji dotyczących danych znajdujących się na koncie seniora, czyli naszej osoby ubezpieczonej, czy też świadczeniobiorcy.
1: Dokument może zostać także dostarczony przez inną osobę, jednak musi być podpisany przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: 22 i 23 maja w Generatorze Nauki GEN i Muzeum Regionalnym w Jaśle odbędzie się majówka z funduszami europejskimi. Program wydarzenia obejmuje m.in. turniej wiedzy o Europie i Unii Europejskiej, konkurs plastyczny, warsztaty i pokazy popularno-naukowe, warsztaty rękodzieła artystycznego i wiele innych atrakcji, mówi Krzysztof Haluch, kierownik Generatora Nauki GEN w Jaśle.
4: Maj w województwie podkarpackim upłynie pod znakiem różnego rodzaju aktywności i wspólnego świętowania efektów funduszy europejskich. Dwudniowe wydarzenie pełne atrakcji, warsztatów, pokazów i inspirujących spotkań połączy naukę, kulturę, sport i dobrą zabawę. Na uczestników wydarzenia czekają m.in. warsztaty i pokazy popularno-naukowe, Europejska Strefa Kreatywności, warsztaty rękodzieła artystycznego, strefa gier i zabaw plenerowych, turniej wiedzy o Europie i Unii Europejskiej, konkurs plastyczny EuroArt oraz biegi przebojowe i Nordic Walking. Na zakończenie majówki z funduszami zapraszamy na degustację potraw kuchni europejskiej, zabawę w europejskich rytmach oraz pokaz laserów z efektami muzycznymi.
1: Udział w wydarzeniu funduszowy Maj w Jaśle Europa Blisko Mieszkańców jest bezpłatny.
5: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1000 190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To jest właśnie poranek Trendy Start w Trendy Radio, a u nas teraz o tej porze już czas na informacje dla kierowców. Przygotował je Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Przejdźmy się ponownie po drogach naszego regionu. Startujemy w Gorlicach. Dojazd do Ronda Beksińskiego jest troszkę spowolniony. Poza tym troszkę wolniej na ulicach Bony, Lwowskiej, Przemyskiej, Kościuszki i Lipińskiego. Nie są to duże utrudnienia, natomiast pamiętajmy o pracach drogowych związanych z rozbudową obwodnicy na drodze krajowej nr 84 w okolicach miasta. W Krośnie zwolnimy na ulicy Bieszczadzkiej, jadąc w stronę centrum. Nogę z gazu ściągamy na ulicach Legionów, Niepodległości i Korczyńskiej, ale to są lekkie spowolnienia. Zmiana organizacji ruchu na ulicach Czajkowskiego, Tkackiej i Podwalu oraz ulicach Urzaka, Lotników i Sikorskiego. Ja się zwalniamy na Rynku oraz na ulicach 17 stycznia, Szejnochy, Mickiewicza, Piłsudskiego i 3 maja. Troszkę wolniej ulicą Metzgera. W Gorlicach noga z gazu na Sienkiewicza, Stawiska, ulicy Legionów, Bieckiej oraz Parkowej i Kościuszki. W miejscowości Ropa, na drodze powiatowej Ropa-Brunary, prace drogowe, zmiana organizacji ruchu. Ruch jest kierowany.

0: Reklama. Marzą ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: Często na naszej antenie można dowiedzieć się o ciekawych inicjatywach, o ciekawych wydarzeniach, a obecnie skansen archeologiczny Karpacka Troja zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym Moja Karpacka Troja, organizowanym w ramach Festiwalu Europejskich Korzeni. Wydarzenie odbędzie się 31 maja 2026 roku, a udział w nim jest bezpłatny. Więcej szczegółów szukajcie na stronach Karpackiej Troi, a tak generalnie to celem konkursu jest promowanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rusza ostatni z egzaminów w ósmoklasisty, test z języka obcego. 2000 zawiadomień do prokuratury w sprawie zonda krypto. Zajrzymy też na stację paliw. Marcin Krzemiński. Dziś ostatni z egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie właśnie rozpoczęli test z języka obcego. Jak co roku zdecydowana większość wybrała język angielski. Wśród zadań m.in. rozumienie ze słuchu, gramatyka czy wypowiedź pisemna.
2: Angielski będzie prosty.
3: Ja to z angielskiego to no.
4: Nie no, u mnie to może jakoś będzie, no. Nie będzie źle, na pewno. You can speak English?
3: Yeah, I can.
4: Very well.
1: Trzymamy oczywiście kciuki. Na rozwiązanie egzaminu uczniowie mają dziś 110 minut. 2000 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa w ramach śledztwa w sprawie zonda krypto. Prokuratura zwróciła się do ponad 100 największych na świecie giełd kryptowalut. Wszystko po to, by zabezpieczyć ujawnione środki czy ważne dane teleinformatyczne. Śledczy przesłuchali już kilkaset pokrzywdzonych osób, mówi prokurator Michał Binkiewicz, rzecznik Prokuratury Krajowej w Katowicach.
5: Obok tego przesłuchano w charakterze świadków 26 osób niebędących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze.
1: Prokuratura zabezpieczyła też ponad 100 sztuk sprzętu elektronicznego
5: oraz ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych zonda krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
1: Śledczy wystąpili również z europejskim nakazem dochodzeniowym do Czech. Pod koniec tygodnia mają być też wysłane wnioski o pomoc prawną do Włoch oraz do Szwajcarii. Sejm tymczasem po raz kolejny rozpoczął pracę nad uregulowaniem rynku kryptowalut. Projektów jest więcej niż wcześniej, bo oprócz rządowego także prezydencki i poselskie. 9 osób zatrzymanych po akcji łódzkiej policji, która rozbiła grupę złodziei samochodów. Grupa miała dokonać kradzieży łącznie 83 aut z terenu Mazowsza, Wielkopolski i Śląska. Łączna wartość skradzionych aut to niecałe 9 milionów złotych. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia, a sprawa jest rozwojowa. Wyraźne ochłodzenie w górach. W Tatrach w nocy spadł śnieg. Na Kasprowym Wierchu rano było minus 7 stopni. Choć obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego, to ratownicy proszą, by nie wychodzić w góry bez odpowiedniego sprzętu, jak raki czy też kask. Ważna kartka z kalendarza. Dziś mija 45 lat od zamachu na Jana Pawła II na placu Świętego Piotra w Watykanie. Papieża ciężko zranił Turek Mehmet Aliakcza. Choć wiele tropów jednoznacznie prowadzi do Moskwy, to nigdy nie wyjaśniono dokładnie okoliczności zamachu i tego, kto uzbroił Akcze. Maksymalne ceny paliw dziś nieco niższe. W porównaniu z wczoraj olej napędowy zatankujemy o 10 groszy taniej za litr, maksymalnie za 6 zł i 84 grosze. Tańsza będzie też benzyna 95, może kosztować nie więcej niż 6 zł 28 groszy. Obniżki to efekt zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Czas na dwumecz, który zdecyduje o tym, czy polscy piłkarze ręczni pojadą w przyszłym roku do Niemiec na Mistrzostwa Świata. Rywalem biało-czerwonych będzie Austria. Pierwszy mecz dziś na wyjeździe, rewanż w niedzielę w Olsztynie. Na ostatnich dwóch turniejach mistrzowskich Austriacy byli wyżej od Polaków, więc czeka nas ciężka walka, mówi trener kadry Jota González.
2: To bardzo ważny moment dla naszej kadry i całej polskiej piłki ręcznej. Czekają nas dwa bardzo trudne spotkania, które zdecydują o tym, czy zagramy w następnych Mistrzostwach Świata. Obie drużyny dość mocno się różnią. Ale mogą być lepiej zgrani, bo częściej grali w podobnym składzie w ostatnim czasie. Można nawet mówić, że to Austria jest faworytem, co nie zmienia faktu, że musimy dać z siebie 100% i wtedy wszystko będzie możliwe.
1: Pierwszy mecz w Grancu dziś o 18. Dziś także zaległe spotkania 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Najpierw o 18 pojedynek Arka Gdynia Górnik Zabrze dla ekipy z nadmorza. Walka o być albo nie być w Ekstraklasie dla drużyny z południa o utrzymanie się w walce o tytuł mistrza kraju. Czołówka powalczy też o 20:30, gdy Raków Częstochowa podejmie Jagiellonia Białystok. Trzy ostatnie wspomniane drużyny mają tyle samo punktów i gonią Lecha Poznań w walce o tytuł. Wieczysta Kraków, Puszcza Niepołomice, Polonia Bytom i Pogoń Grodzisk Mazowiecki znalazły się wśród klubów piłkarskiej pierwszej ligi, którym Komisja do Spraw Licencji Klubowych PZPN nie przyznała uprawnień do gry w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. W tym gronie tylko Wieczysta ma realne szanse na awans, dlatego klub już zapowiedział, że się odwoła. Zespół z Krakowa jest trzeci w tabeli na dwie kolejki przed końcem sezonu. Do drugiego Śląska Wrocław traci 5 punktów. Jeśli chodzi o tenis, to dziś w ćwierćfinale turnieju w Rzymie zobaczymy Igę Świątek. Jej rywalką będzie Jessica Pegula. Wieczorem ostatni ćwierćfinał z udziałem Jeleny Rybakiny i Eliny Świtoliny. W półfinale są już Sorana Kirstea i Coco Gauff. Członkowie zarządu PKOL, będący w opozycji wobec kierującego nim Radosława Piesiewicza, przygotowali wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia tej organizacji, którego jedynym punktem merytorycznym ma być odwołanie prezesa. Pismo w tej sprawie otrzymało 106 członków związku, aby doszło do odwołania Piesiewicza, na którym cieniem położyła się m.in. afera z kryptowalutami. Poprzeć wniosek musiałoby 2/3 członków.
3: To już pora na kolejne informacje pogodowe. Dzisiaj w regionie zachmurzenie umiarkowane, zwłaszcza w drugiej części dnia już coraz więcej pięknego słońca mamy zobaczyć się na niebie, ale na termometrach do 14 stopni Celsjusza w dzień. Jeśli chodzi o godziny nocne, temperatury niewiele ponad zerem, bo średnia to 3 kreski w regionie. Wilgotność przekracza nam 50%, ciśnienie 1005 hektopaskali, biometr jest korzystny.
4: Reklama. Sąsiedzie, boczwinka w MPM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą boczwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MPM po 3,50 za pęczek. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.

0: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
7: Reklama.
8: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.
9: Witam po 9:00, to poranek Trendy Start, 13 dzień maja, a my w dalszym ciągu, cała poranna zmiana, jesteśmy do waszej dyspozycji. Muzyka, informacje, również przegląd prasy. No a właśnie, skoro już o tym mowa, za chwileczkę startujemy.

0: Trendy Radio.
1: Dzień dobry Państwu, mamy środowy poranek, a zegary właśnie wybiły 9, co oznacza jedno, czas na nasz codzienny raport z regionu. Dziś na warsztat bierzemy najświeższe wydania gazet. Sprawdzimy, jak postępują remonty dróg i co słychać w lokalnej kulturze. Zostańcie z nami, zaczynamy przegląd najważniejszych nagłówków.

0: Reklama. Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
1: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
2: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
3: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
4: Szukasz miejsca na biznes w świetnej lokalizacji? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia plac w Januszkowicach, gmina Brzostek. Aż 33 ary utwardzonego terenu i 400 metrów kwadratowych zabudowań. Obiekt monitorowany z alarmem, gotowy do działania od zaraz. Na miejscu dostępny mieszalnik do betonu. Idealne miejsce pod działalność usługową, logistyczną, handlową lub magazynową. Co ważne, istnieje możliwość wykupu nieruchomości. Zapraszamy do rozmów przedsiębiorców szukających konkretnych rozwiązań. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 728 808 816.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
6: Zaczynamy dzisiejszy przegląd najciekawszych informacji z regionu. Dziś na łamach Gazety Codziennej Nowiny przyglądamy się przede wszystkim ważnym inwestycjom na Podkarpaciu, sukcesom naszych uczniów oraz sprawom, które bezpośrednio dotyczą mieszkańców. Od profilaktyki zdrowotnej po wpływ na lokalne budżety. Nowy most przez San, który połączy Niewistkę z Jabłonicą Ruską w powiecie brzozowskim, jest coraz bliżej oddania do użytku. Inwestycja weszła właśnie w jeden z najważniejszych etapów, czyli próbne obciążenia konstrukcji. Jak poinformowało starostwo powiatowe w Brzozowie, testy zakończyły się pomyślnie. Wśród 20 najlepszych szkół ponadpodstawowych w Polsce w ogólnopolskim rankingu szkół zwolnieni z teorii 2026 znalazły się dwie placówki z województwa podkarpackiego. Placówki zajęły odpowiednio 11 i 17 miejsce w kraju. Do najczęściej występujących nowotworów u kobiet należy rak piersi. Regularne badania profilaktyczne mają kluczowe znaczenie dla wczesnego wykrywania zmian. Mamografię można wykonać m.in. w mamobusach, które przemieszczają się po całym regionie. Do 24 maja można zgłaszać swoje pomysły do budżetu obywatelskiego Przemyśla na rok 2027. Oprócz dużych zadań osiedlowych, małych projektów społeczno-kulturalnych, tegoroczną nowością jest młodzieżowy budżet obywatelski. To wszystko w pierwszej części dzisiejszego przeglądu. Przed nami jeszcze więcej wiadomości. Zostańcie z nami, już za chwilę przejdziemy do kolejnych tematów.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Wyjrzyjmy jeszcze na drogi Podkarpacia. Środowe przedpołudnie upływa bez poważniejszych zdarzeń drogowych. O tym mówi podkomisarz Krystian Kłeczek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
2: Dzisiejszy poranek na Podkarpaciu upływa dość spokojnie. Policjanci interweniowali na miejscu kilku niegroźnych kolizji drogowych, które na szczęście nie spowodowały większych utrudnień. Około godziny 7.30 w Rzeszowie na ulicy Kujawskiej doszło do zderzenia Citroena z DU. Z kolei w miejscowości Łąka w powiecie rzeszowskim Hyundai zderzył się z Renault, a kilka minut przed godziną 8 w Dębicy na ulicy Rzeszowskiej zderzyły się Skoda i Seat. Na szczęście we wszystkich tych zdarzeniach nikt nie odniósł żadnych obrażeń.
1: Za informację dziękujemy. Życzymy bezpiecznej drogi.
0: Z nami bezpiecznie. Do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakończyły się prace remontowe na odcinkach ulic Romana Dmowskiego, Zielonej oraz Kwiatowej w Gorlicach. Inwestycja została zrealizowana w ramach działań miasta, mających na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców. Zakres wykonywanych robót obejmował m.in. frezowanie starej nawierzchni, likwidację spękań siatkowych, wykonanie nowej podbudowy z kruszywa łamanego, położenie nawierzchni z asfaltobetonu, a także utwardzenie poboczy. Modernizacje mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfort codziennego użytkowania dróg. Zakończono budowę placu zabaw w Mrukowej w gminie Osiek Jasielski. Nowa przestrzeń rekreacyjna została stworzona z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy. Plac zabaw będzie miejscem aktywnej zabawy, integracji oraz wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Jest to jeden z czterech placów, które powstały na terenie gminy. Mówi Marek Rączka, wójt gminy Osiek Jasielski.
2: Z programów unijnych mamy budowę placów w czterech miejscowościach. Będzie to budowa placów w miejscowości Osiek Jasielski, Załęża, Zawadka i Mrukowa. Całość tych prac w tych czterech miejscowościach, tych placów zabaw, to jest 420 tysięcy złotych. Będą to place zabaw ogrodzone zgodnie z obowiązującymi przepisami plus wykonanie nowych zabawek i powierzchni bezpiecznych.
1: Koszt powstania placu w Mrukowej to ponad 100 tysięcy złotych. Od 15 do 17 maja malownicza trasa Korczyna-Czarnorzeki ponownie stanie się areną sportowych emocji podczas jednej z najbardziej widowiskowych rund wyścigów górskich w Polsce. Wydarzenie rozegrane zostanie zgodnie z przepisami FIA, Międzynarodowego Kodeksu Sportowego. Na starcie zobaczymy czołowych kierowców. Wydarzenie rozpocznie się w piątek przy hali Mosir Krosno, gdzie zaplanowano odbiór administracyjny i badanie kontrolne. Kolejne dwa dni to cykl wyścigów, mówi Marcin Fiejdasz, prezes Automobil Klub Małopolski Krosno.
3: Zasadą wyścigów górskich jest to, że startują samochody na tej samej trasie, na jednym odcinku. On się nieco w tym roku wydłużył, dlatego że wymagania Światowej Federacji zmusiły nas do tego, żeby wydłużyć trasę o 300 metrów. Niemniej jednak każdy z zawodników pokona tą trasę dokładnie tyle samo razy i ten sam dystans. Także tutaj żadnych różnic nie ma. Natomiast same samochody historyczne są bardzo ciekawymi elementami tej rywalizacji. Wyścigi górskie są taką konkurencją, które pozwalają na start wszystkich samochodów praktycznie, jakie można stosować w motorsporcie, no, poza jakimiś tam terenowymi, więc dostała się taka możliwość i bardzo się z tego powodu cieszymy, że zobaczymy takie auta.
1: W związku z organizacją zawodów w dniach od 16 do 17 maja nastąpi czasowe zamknięcie drogi na odcinku Korczyna-Czarnorzeki w godzinach trwania zawodów. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. Już 16 maja o godzinie 8 w Zespole Szkół imienia Konstantego Leliwy Słotwińskiego w Głobikowej odbędzie się czwarta edycja podkarpackich zawodów modeli rakiet sportowych o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego. Pierwsza część wydarzenia skupi się na warsztatach modelarskich, podczas których zawodnicy będą mogli samodzielnie zbudować własny model rakiety. Druga część to zawody rakiet oraz pokazy zorganizowane przez Akademię Umiejętności Technicznych Leonardo z Mielca. Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Akademia Umiejętności Technicznych Leonardo z Mielca oraz Zespół Szkół w Głobikowej.
4: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas z Szkoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
6: Marzą Ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Przed nami teraz kolejna część przeglądu prasy i Gazeta Krakowska. Będziemy mówić między innymi o tematach kryminalnych, a także o inwestycjach w regionie. Sprawdzimy, co nowego na placach budowy, które odmienią lokalną infrastrukturę. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów i zgłębimy się w lekturę dzisiejszego numeru, przypomnijmy sobie jeden z największych hitów, który w latach 90. królował na wszystkich listach przebojów – Various, Manx i Orła Cień. Utwór, który w 1996 roku znał w Polsce absolutnie każdy.

0: Reklama.
1: Już 17 maja zapraszamy na piknik rodzinny w Saboku. Od 13 do 21 na Błoniach obok hali Mosir czeka na Was prawdziwa uczta. Szykujcie apetyty na chrupiące zapiekanki, soczyste burgery i złociste frytki. Do tego food trucki, lody, gofry i popcorn. Dla najmłodszych przygotowaliśmy ogromne dmuchańce i radosne animacje. Nie może Was zabraknąć. Konkursy, zabawa i najlepsze jedzenie w mieście. Piknik rodzinny 17 maja. Do zobaczenia na Sanockim Mosirze.
2: Mała Armia Janosika w Rzeszowie. Już 17 maja o godzinie 16 wyjątkowe wydarzenie. Siódma największa góralska majówka. Na scenie niezwykły zespół dzieci i młodzieży, który zachwyca energią i porusza serca publiczności w całej Polsce. To jednak coś więcej niż koncert. To wydarzenie charytatywne. Cały dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje młodzieżowe polaminowe. Nie przegap, najlepsza muzyka i emocje z Małą Armią Janosika na rzeszowskim Podpromiu. Bilety dostępne na stronie www.gotow.pl. Do zobaczenia w Rzeszowie.
0: Reklama.
3: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.
4: W drugiej części naszego przeglądu przechodzimy do tematów, które budzą w regionie największe emocje. Zaczniemy od tragicznych doniesień z Zakopanego, które poruszyły mieszkańców Małopolski. Odbędzie się sekcja zwłok 7-letniego chłopca, który został potrącony przez samochód na parkingu w Zakopanem, w wyniku czego zmarł. Prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo w tej sprawie pod kątem artykułu 177, paragraf 2 kodeksu karnego. Chodzi o spowodowanie wypadku w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym. Nie jest jednak pewne, że ktokolwiek usłyszy zarzuty w tej sprawie. 6 firm stanęło do przetargu na realizację budowy małej hali lodowej w Oświęcimiu. Jest to pierwszy etap wielkiej inwestycji, która obejmuje także przebudowę istniejącego krytego lodowiska. O tym temacie głośno dyskutowano kilka lat temu. Chodzi o fundamenty starego ratusza w Nowym Sączu, które zostały odkryte podczas prac archeologicznych prowadzonych w 2020 roku. Przy okazji zakończonego remontu obecnego ratusza temat powrócił. Prezydent Nowego Sącza uważa, że decyzja ówczesnego wojewódzkiego konserwatora zabytków nakazująca zasypanie odkrytych reliktów była dla miasta krzywdząca. Przyznaje również, że zastanawia się nad możliwością dochodzenia odszkodowania. Jak żyją bociany? Jak wygląda ich codzienność? W jaki sposób budują swoje gniazda i jak strzegą jaj? To wszystko można dziś obserwować na żywo dzięki kamerom internetowym, które przez całą dobę śledzą życie tych niezwykłych ptaków. Jedna z takich kamer została zamontowana przez firmę KMNet w Przyszowej koło Limanowej. Dzięki transmisji internauci mogą z bliska podglądać codzienność bocianiej rodziny. Dziękujemy za wspólne śledzenie najważniejszych wiadomości. Dobrej środy życzę.
5: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

To był poranny przegląd prasy w Trend Radio. Pamiętajcie, od poniedziałku do piątku zawsze po godzinie 9 pojawia się u nas w zasadzie w większości tego czasu antenowego koleżanka Ewa Bukowiecka, która przegląda podkarpackie i małopolskie gazety, abyśmy mieli zawsze świeże newsy i przekazane najciekawsze artykuły na naszej antenie. A tymczasem sprawdzamy za kilka minut, co dzieje się w kraju i na świecie. Wiadomości o 10 już niebawem.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Strzelanina w Lubinie na Dolnym Śląsku. Nie żyją dwie osoby. Rolnicy zapowiadają kolejny protest w Warszawie. Iga Świątek zagra o półfinał turnieju w Rzymie. Marcin Krzemiński. Dramatyczne doniesienia z Dolnego Śląska. Dwie osoby nie żyją po nocnej strzelaninie w Lubinie. Na miejscu na osiedlu przy lesie pracują śledczy, trwają oględziny. Jak informują lokalne media, ofiary to mężczyźni. Do zdarzenia miało dojść w mieszkaniu na czwartym piętrze jednego z bloków. Na razie prokuratura odmawia szerszego komentarza. Potwierdza jedynie, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. 8 osób zginęło w ciągu doby w rosyjskich atakach na obwód Dniepropetrowski, informują ukraińskie władze. Rannych zostało 11 osób. Agresor miał uderzyć prawie 30 razy na 3 powiaty. Uszkodzone są samochody, domy i infrastruktura. Na ostatniej nocy rosyjskie drony zaatakowały też obwód połtawski. Trafiły w podstacje elektryczne. Bez prądu jest ponad 7 tysięcy odbiorców, głównie gospodarstw domowych. Rolnicy zapowiadają na 20 maja kolejny protest w Warszawie. Rolnicza Solidarność alarmuje o dramatycznej sytuacji w polskich gospodarstwach spowodowanej suszą i przymrozkami i domaga się pomocy od rządu, mówi jej przewodniczący Tomasz Opszański.
2: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
1: Związkowcy krytykują także niskie ceny skupu oraz Zielony Ład i umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Seryjny złodziej lusterek samochodowych zatrzymany przez policjantów z wielkopolskiego Leszna. To 40-latek z Dolnego Śląska. Jego łupem padały głównie wkłady do lusterek aut marki Audi, ale nie gardził też radarami samochodowymi. Straty wyniosły kilkadziesiąt tysięcy złotych. Odzyskano kilkadziesiąt skradzionych rzeczy. Zatrzymany mężczyzna był znany policji i poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary więzienia. Wpadł podczas zasadzki na stacji paliw. Sąd aresztował go na 3 miesiące, grozi mu do 5 lat więzienia. Iga Świątek powalczy dziś o półfinał turnieju w Rzymie. Korty Wiecznego Miasta są dla niej szczęśliwe, bo wygrywała tam już 3-krotnie. Czy możliwy jest kolejny triumf? O tym Mateusz Stanicki.
3: Iga z Rzymu ma na pewno wiele dobrych wspomnień, bo wygrywała w tych zawodach w 2021, 2022 i 2024 roku. W tym roku też jest na dobrej drodze do tego, by zdobyć trofeum, bo jak dotychczas w turnieju najwięcej problemów miała w pierwszym spotkaniu z 63 w rankingu Katie McNally. Amerykanka zdołała jej urwać jednego seta, a mecz skończył się wynikiem 1-6, 7-6, 3-6. Dziś zmierzy się z rozstawioną z piątką Amerykanką Jessica Pegulą, z którą dotychczas walczyła już kilkanaście razy i bilans tych spotkań jest na korzyść Raszynianki, ale w ostatnich dwóch pojedynkach w zeszłym roku i przed 2 laty górą była rywalka.
1: Spotkanie Świątek Pegula rusza o godzinie 13:00.
4: Informacje pogodowe czas przekazać. Dzisiaj na Podkarpaciu i w Małopolsce do 15 stopni Celsjusza maksymalnie. Na niebie dominować będzie, zwłaszcza w drugiej części dnia, zachmurzenie umiarkowane. Ciśnienie 1005 hektopaskali, do tego biometr korzystny i wiatr z zachodu, który momentami będzie rozpędzał się w porywach 40 km na godzinę. W drugiej części dnia też już generalnie w całym regionie bez opadów, chociaż noc chłodna, 3 kreski nad 0.
5: Reklama. Sąsiedzie, Botwinka w MPM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą Botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MPM po 3,50 za pęczek. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
6: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
4: Witajcie moi mili, już po godzinie 10 na zegarze Trend Radia. Tak, czas brać się za ostatnią godzinkę dzisiejszego programu, który budzi was jeszcze przez blisko 55 minut. Przypomnę, Maria, Robert, Serwacy, Magdalena i Andrzej świętują dzisiaj imieniny.

0: Dobra muzyczna energia unosi się tu i tam, wszędzie, zwłaszcza gdzie gra Trend Radio. No właśnie, to jest już moment, kiedy na antenie Trendy pojawia się dwóch dżentelmenów, konkretnie Arek Braxton i Nowator. Wymarzyłem sobie, to hit, który, no, nie można ukrywać, ma już prawie 6 lat. No właśnie, gramy takie rytmy.
1: To jest Trendy Hit. Trendy Hit.

0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl. Mała Armia Janosika w Rzeszowie. Już 17 maja o godzinie 16 wyjątkowe wydarzenie. Siódma największa góralska majówka. Na scenie niezwykły zespół dzieci i młodzieży, który zachwyca energią i porusza serca publiczności w całej Polsce. To jednak coś więcej niż koncert. To wydarzenie charytatywne. Cały dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje młodzieżowe polaminowe. Nie przegap, najlepsza muzyka i emocje z Małą Armią Janosika na rzeszowskim Podpromiu. Bilety dostępne na stronie www.gotow.pl. Do zobaczenia w Rzeszowie. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Trendy start w Trend Radio z wiadomościami z regionu Zapan Brat, a Krosno podzielone w sprawie nocnej sprzedaży alkoholu. Ponad połowa mieszkańców Krosna popiera ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Tak wynika przynajmniej z raportu miejskiego. Opinie jednak są wyraźnie podzielone. Jeśli jesteście ciekawi, co słychać na Podkarpaciu i w Małopolsce, bądźcie razem z nami już za kilka minut. Serwis informacyjny z regionu już niebawem.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W minioną niedzielę w Grabownicy Starzeńskiej policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Volkswagenem. Okazało się, że za kierownicą siedzi 51-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego. Funkcjonariusze wyczuli od mężczyzny alkohol i sprawdzili jego stan trzeźwości. Miał w swoim organizmie blisko 2 promile alkoholu. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Teraz 51-latkowi grożą poważne konsekwencje prawne. Wkrótce usłyszy zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wkrótce w miejscowości Równe, gmina Dukla, rozpocznie się budowa sieci wodociągowej. Kilka dni temu podpisano umowę na realizację tej inwestycji. W ramach zadania zamierza się wykonać sieć wodociągową w miejscowości Równe wraz z zabezpieczeniem skrzyżowań wodociągu z uzbrojeniem podziemnym, drogami i ciekami wodnymi, rowem melioracyjnym. Całkowity koszt realizacji zadania to ponad 900 tysięcy złotych brutto, w tym 738 tysięcy złotych pozyskano z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. 184,5 tysiąca to środki własne gminy Dukla. Zadanie zostanie zrealizowane do 30 września bieżącego roku. Emeryci, renciści, a także osoby ubiegające się o świadczenie wspierające lub już je pobierające mogą upoważnić inną osobę do reprezentowania ich w ZUS-ie. Najczęściej decydują się na to osoby, których stan zdrowia utrudnia osobie załatwienie spraw w urzędzie. Pełnomocnikiem nie musi być członek rodziny. Ważne jednak, aby była to osoba godna zaufania. Wystarczy wskazać ją w formularzu ZUS.pl i złożyć dokument w ZUS-ie, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
2: Pełnomocnictwo może być bardzo przydatne, a ustanowienie osoby do załatwiania spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w naszym imieniu jest bardzo proste. Wystarczy wypełnić formularz ZUS.pl i przekazać go do zakładu. Pełnomocnictwo może okazać się szczególnie pomocne dla seniorów lub osób z niepełnosprawnością, które nie mają założonego profilu na platformie e-ZUS albo nie mogą skorzystać z e-wizyty, a muszą załatwić formalności w ZUS-ie. Takie sytuacje mogą zdarzyć się na przykład wtedy, gdy senior będzie chciał złożyć wniosek o świadczenie wspierające, może również potrzebować wydania zaświadczenia do ubiegania się na przykład o dodatek mieszkaniowy albo duplikatu rocznego rozliczenia podatkowego. Bez pełnomocnictwa opiekun nie uzyska od pracownika ZUS-u żadnych informacji dotyczących danych znajdujących się na koncie seniora, czyli naszej osoby ubezpieczonej, czy też świadczeniobiorcy.
1: Dokument może zostać także dostarczony przez inną osobę, jednak musi być podpisany przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: 22 i 23 maja w Generatorze Nauki GEN i Muzeum Regionalnym w Jaśle odbędzie się majówka z funduszami europejskimi. Program wydarzenia obejmuje między innymi turniej wiedzy o Europie i Unii Europejskiej, konkurs plastyczny, warsztaty i pokazy popularno-naukowe, warsztaty rękodzieła artystycznego i wiele innych atrakcji, mówi Krzysztof Haluch, kierownik Generatora Nauki GEN w Jaśle.
4: Maj w województwie podkarpackim upłynie pod znakiem różnego rodzaju aktywności i wspólnego świętowania efektów funduszy europejskich. Dwudniowe wydarzenie pełne atrakcji, warsztatów, pokazów i inspirujących spotkań połączy naukę, kulturę, sport i dobrą zabawę. Na uczestników wydarzenia czekają m.in. warsztaty i pokazy popularno-naukowe, Europejska Strefa Kreatywności, warsztaty rękodzieła artystycznego, strefa gier i zabaw plenerowych, turniej wiedzy o Europie i Unii Europejskiej, konkurs plastyczny EuroArt oraz biegi przebojowe i Nordic Walking. Na zakończenie majówki z funduszami zapraszamy na degustację potraw kuchni europejskiej, zabawę w europejskich rytmach oraz pokaz laserów z efektami muzycznymi.
1: Udział w wydarzeniu funduszowy Maj w Jaśle Europa Blisko Mieszkańców jest bezpłatny.
5: Reklama. Gracze z Sanoka, mamy coś dla Was! W salonie partnerskim Computronic przy ulicy Grzegorza 3 w Sanoku czekają na Was komputery Level, gotowe na porządną rozgrywkę i mocne wrażenia. Wpadajcie zobaczyć je na żywo, sprawdzić sprzęt i pogadać z nami o tym, który Level najlepiej wiedzie w Wasz gamingowy świat. Zapraszamy do salonu!
6: Jeśli chcesz kupić Quada bądź Crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870 xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
7: Mamy kłady dla każdego.
6: Zapraszamy.
8: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horst, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
9: Marzą Ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
0: Reklama.

To jest Trendy Start w Trendy Radio. No powiem wam szczerze, oszustwa na wojewodę to jeszcze u nas w naszym regionie chyba nie było, ale to nie żaden żart. Otóż w ostatnim czasie mieszkanka regionu padła ofiarą oszustów podszywających się pod wojewodę podkarpackiego. Urząd apeluje o ostrożność i przypomina, nikt nie prosi o przelewy. Do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zgłosiła się wczoraj kobieta, która padła ofiarą internetowego oszustwa. Sprawcy podszyli się pod profil zawierający zdjęcie wojewody Teresy Kubas-Hul i za pośrednictwem komunikatora prowadzili z ową kobietą rozmowę.

W okolice godziny 11 to już śmiało możecie pokazać, na co was stać, radio słuchacze, ale o tym też zaśpiewa Bill, który, no właśnie, już w lipcu podczas tradycyjnych prozioków poje w Skołyszynie. No, chociaż do wakacji jeszcze sporo czasu, to dzisiaj, no właśnie, ósmoksiści mogą już odetchnąć, chociaż nie wiadomo, bardziej stresujące, czy oczekiwanie na kij.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Akcja służb. Po strzelaninie w Lublinie zginęły w niej dwie osoby. Prokuratura sprawdza, kto groził posłowi Litewce. Wieczorem ważny mecz naszych szczypiornistów z Austrią. Marcin Krzemiński. Trwa akcja służb. Po nocnej strzelaninie w Lublinie na Dolnym Śląsku. Nie żyją dwie osoby. Strzały padły w nocy na osiedlu przy lesie. Nieoficjalnie ranna jest też jedna osoba. Według oficjalnego portalu miasta Lublin miało pójść o narkotyki. Na razie policja i prokuratura wypowiadają się dość oszczędnie. Potwierdzają jedynie strzelaninę i podłoże kryminalne całego zdarzenia. Od nocy na miejscu pracują śledczy, zabezpieczają ślady w bloku i na osiedlu. Śledczy sprawdzają, kto groził w internecie posłowi Łukaszowi Litewce. Wszczęli postępowanie po zawiadomieniu złożonym z jednego z parlamentarzystów i analizie w mediach społecznościowych. Groźby miały pojawiać się w miesiącach poprzedzających tragiczny wypadek. Zginął poseł. Postępowanie będzie skoordynowane ze śledztwem dotyczącym wypadku, mówi Bartosz Kilian, rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu.
2: Czuliśmy się zobligowani jako prokuratura, by zareagować na tego rodzaju inicjatywy, też dążąc do kompleksowego załatwienia tejże sprawy po analizie materiałów źródłowych i będą stanowić uzupełnie na dociekanie.
1: Śledczy jednocześnie ucinają spekulacje, określają, że do tragedii doszło nieumyślnie, nie była to zaplanowana akcja. Podejrzany 57-letni kierowca po wczorajszej decyzji sądu nie wróci do aresztu, uchylono mu dozór policyjny, ma natomiast zakaz opuszczania kraju. Sejm wznowił obrady, posłowie będą pracować m.in. nad rządowymi projektami nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysem oraz nowelizacji ustaw związanych z rozwojem usług zdrowia. Mają też w planach pracę nad nowelizacją wzmacniającą ochronę przed cyberprzestępczością. Dziś wieczór mecz o być albo nie być na mundialu polskich piłkarzy ręcznych. Rywalem naszych szczypiornistów będzie Austria. Mateusz Stanicki.
3: Rywalizacja z Austrią zapowiada się na wyrównanie, choć w poprzednich edycjach Mistrzostw Świata w 2025 roku Europy w 26 wyższe miejsca zajmowali rywale. Atutem polskiego trenera przed tym spotkaniem Joty Gonzaleza może być fakt, że doskonale zna selekcjonera rywali. Ikerra Romero był bowiem jego szkoleniowcem, gdy ten jeszcze jako nastolatek grał w Valladolid, ale na parkiecie walczą głównie zawodnicy, nie trenerzy i co ważne, do polskiego składu wraca Szymon Sićko, najskuteczniejszy polski zawodnik Euro 2024, który niedługo później doznał poważnej kontuzji, zerwał wiązadło właściwe rzepki. Jego zdaniem receptą na sukces będzie skupienie.
4: To jest dwumetr.

0: więc te mecze rządzą się trochę innymi i po prostu patrzę na ten pierwszy mecz jako pierwszą połowę.
1: Dzisiejszy mecz rusza o 18 w Gracu.
2: Rewanż w niedzielę w Olsztynie. W tym roku połowa Polaków wyjedzie na wakacje już wiosną lub wczesnym latem, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Wynika z badania Polaków portfel własny, sezon na wydatki. Najczęściej takie decyzje są podyktowane niższymi cenami niż w szczycie letniego sezonu. Jazd w sezonie wakacyjnym planuje 11% Polaków, na 10% czeka z wycieczką do jesieni.
3: Podkarpackie oraz małopolskie termometry w ciągu najbliższych godzin pokażą nam do 15 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna to 11 stopni według synoptyków, a za sprawą tą stoi wiejący z zachodu wiatr, który momentalnie osiąga prędkość 30 km na godzinę. W drugiej części dnia już dzień bez opadów. W całym regionie biometr korzysta, chociaż noc zapowiada się chłodna. Zaledwie 3 stopnie powyżej zera wskażą lokalne termometry, jeśli chodzi o ciśnienie 1005 hektali. No i też pamiętajmy o tym, że jutro już zdecydowanie więcej słońca nad Podkarpaciem, które ogrzeje nasze termometry do blisko 20 stopni Celsjusza. A teraz już mówię do usłyszenia. Łukasz Michnal, dziękuję za dzisiejszy poranek. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.
4: Reklama. Mega hit nowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, bądź po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
5: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B i3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego 20 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na Crédit Agricole i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Pol A.
11: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Na okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Z ofertą specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie kupy także bez promocji. Sprawdź nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka przetortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 3 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja rentów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka z runimą 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko! Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotę.

0: 90.
1: Dla was. Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Środek tygodnia to dziś, a to 90 na godzinę. To Ania Minasian, to
2: Marcin Miko.
1: Tak, dzień dobry,
2: to witamy się was zapowiedzieć. Bardzo serdecznie.
1: Podobno bardzo dużo będzie opadów deszczu w tym tygodniu.
2: Będzie bardzo dużo, ale z tego powodu się cieszymy i wydaje mi się, że nie tylko my.
1: Nie tylko my, nie tylko wy, ale też i rolnicy.
2: Ci na pewno bardzo
1: nawet cieszą z tego powodu. Słuchajcie, witamy was bardzo gorąco w ten wyjątkowy tydzień, który oczywiście obfituje w znakomite hity od naszej stacji radiowej.
2: Tak. Jest,
1: bo u nas zawsze słoneczko świeci.
2: No pewnie, możemy się rozgrzać.
1: Słońce świeci nad nami. Tato, lato! Nie mów mi tego.
2: Jeszcze naprawdę. Nie, Marcin, jeszcze za szybko.
0: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie w Tarnowie.

0: Jennifer Rush, The Power of Love. Jeden z większych hitów, który naprawdę bardzo lubimy, kochamy nawet.
1: No ja uwielbiam, jestem zdania, że Jennifer Rush jest jedną z lepszych wokalistek.
0: I dlatego zagramy.
1: Tamtych lat.
0: Popowych. Dlatego zagramy właśnie teraz Jennifer Rush i The Power of Love. Jeden z większych hitów, do którego często wracamy.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko. Mała Armia Janosika w Rzeszowie. Już 17 maja o godzinie 16 wyjątkowe wydarzenie. Siódma największa góralska majówka. Na scenie niezwykły zespół dzieci i młodzieży, który zachwyca energią i porusza serca publiczności w całej Polsce. To jednak coś więcej niż koncert. To wydarzenie charytatywne. Cały dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje młodzieżowe Pola Minowe. Nie przegap, najlepsza muzyka i emocje z Małą Armią Janosika na rzeszowskim Podpromiu. Bilety dostępne na stronie www.gotow.pl. Do zobaczenia w Rzeszowie. Reklama.
1: Roxette i Listen to Your Heart.
2: Moi drodzy, szwedzki duet teraz pojawi się. Znamy doskonale ten przebój, ale też i inne przeboje Roxette, które towarzyszą wam.
1: Na przykład The Look. How do you do?
2: How do you do? O, to jest ten mój numer wyjątkowy. Uwielbiam takie hity.
1: I to na dniach zagramy na pewno. Marcin,
2: na pewno zagramy, a ja was mocno ściskam i oczywiście gramy dla was najfajniejsze i największe hity od Roxette. W tym momencie jej tytularny hit.
1: Tak jest, Listen to Your Heart.

0: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
1: Laura
2: Branigan.
1: Self Control. Amerykańska piosenkarka, która często i od czasu do czasu pojawia się na naszej antenie. Bardzo dziękuję naszej słuchaczce, tak, Iwonie, za propozycję taką, która, no, myślę, że jest strzałem w dziesiątkę.
2: O, ja też tak uważam.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
2: Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie uzyskali informację o mężczyźnie, który w jednej z miejscowości w powiecie jasielskim miał uprawiać konopie indyjskie. Funkcjonariusze postanowili to sprawdzić. Pojechali pod ustalony adres. Podczas przeszukania posesji, gdzie zamieszkiwał 44-latek, policjanci znaleźli nielegalną uprawę konopi innych niż włókniste. W piwnicy domu, w specjalnie przygotowanych namiotach, w doniczkach, zasadzonych było 26 roślin konopi. Dodatkowo w jego domu policjanci zabezpieczyli jeszcze ponad 2 kg częściowo wysuszonych liści konopi. Wstępne badania potwierdziły, że jest to marihuana. 44-latek został zatrzymany. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 2 miesięcy. W związku z realizacją zadania pod nazwą rozbudowa drogi gminnej ulicy Wilhelma Macha w Dębicy na odcinku około 900 metrów planowane jest całkowite zamknięcie drogi w rejonie prowadzonych prac. Utrudnienia będą związane z przebudową mostu na potoku Budzisz. Całkowite zamknięcie odcinka objętego inwestycją obowiązywać będzie od 18 maja do 20 czerwca bieżącego roku. Na czas prowadzonych robót wyznaczony zostanie objazd zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności oraz stosowanie do tymczasowego oznakowania. Realizowana inwestycja ma na celu poprawę infrastruktury drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi.
0: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
2: Przed przebudową ulicy Lwowskiej w Tarnowie mieszkańcy będą mogli poznać propozycję tymczasowej organizacji ruchu i podzielić się swoimi uwagami. W najbliższym czasie rozpocznie się przebudowa jednej z ważniejszych ulic w tej części miasta. Zanim jednak ruszą prace, mieszkańcy i użytkownicy ulicy Lwowskiej będą mogli zapoznać się z propozycjami tymczasowych zmian w ruchu na odcinku od Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza do granicy miasta oraz zgłosić swoje opinie i sugestie. Miasto zachęca do udziału szczególnie mieszkańców Rzędzina i osiedla Nauczycielskiego, osoby korzystające z usług szpitala, komunikacji miejskiej, cmentarza komunalnego, a także przedsiębiorców, rowerzystów oraz kierowców. Spotkanie ma być okazją do rozmowy o rozwiązaniach, które będą wpływać na codzienne poruszanie się po tej części Tarnowa przez czas trwania inwestycji. Spotkanie odbędzie się 20 maja w Centrum Dialogu przy ulicy Gumnickiej. Początek zaplanowano na godzinę 15.30. Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku zachęca do udziału w koncercie Gosi Andrzejewicz, który odbędzie się 23 maja w hali widowiskowo-sportowej w Brzostku. Bilety są dostępne w Centrum Kultury od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20. Mówi Bartłomiej Ćwikła, kierownik Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.
3: 23 maja przygotowaliśmy w Centrum Kultury Czytelnictwa w Brzostku specjalne wydarzenie z okazji święta mam. Wystąpi na hali widowiskowo-sportowej w Brzostku pani Gosia Andrzejewicz. Myślę, że warto pojawić się tego dnia u nas w Brzostku, bo no jest to artystka na pewno znana z przebojów Pozwól żyć, czy Lustra, czy Słowa. Także myślę, że warto pojawić się i zachęcam z całego serca. Bilety są do nabycia w Centrum Kultury Czytelnictwa w Brzostku. Warto skorzystać, aby po prostu pojawić się 23 maja u nas w Brzostku.
2: Koncerty zaplanowano na godzinę 18.
4: Reklama. Sąsiedzie, Botwinka w MPM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą Botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MPM po 3,50 za pęczek. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
1: Reklama.
0: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
7: Największe hity tylko dla Was.
8: Alphaville i Forever Young.
9: Tak, oni zdobyli chyba wszystko, co było do zdobycia. Numer znany naprawdę mocno. I myślę, że do niego często wracamy z tego powodu, że mamy po prostu taką do niego słabość,
8: no
9: nie?
8: No tak, poza tym ten utwór budzi tyle sentymentów, że musimy go usłyszeć.
9: Jesteś sentymentalna? No jesteś sentymentalny. Jak ty trzymasz w tym pudełku swoim takie sentymentalne rzeczy, ja mówię, po co to? Wyrzuć to. Kiedy to wyrzucisz?
8: Marcin, ja akurat nie jestem takim chomikiem jak ty, to ty wszystko chomikujesz.
9: Ale ty jesteś taka...
8: Wszystkiego szkoda wyrzucić, a to się przyda i jak Marcin coś wyrzuci, to nagle mu jest to potrzebne, rozumiecie to?
9: Wszystko, co świeci, to się jakoś tobie nadaje, nie?
8: Tak.
9: Anka, dlaczego masz takie duże oczy?
8: No babciu, dlaczego masz takie duże... Gdzie to było w kapturku?
9: O co chodzi? Jak piątki się zrobiły oczy, jak powiedziałam o czymś, co świeci.
8: Oczy jak 5 zeta.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Krośnie.
1: Max i Getaway.
2: Getaway.
1: Oj, jeden z lepszych kawałków eurodance'owych.
2: Wracamy do takich hitów. Już teraz wielki przebój, za którego oczywiście, no właśnie, dałbym wszystkie oszczędności.
1: Żetony? Oj, Marcinie, to opróżniaj kieszenie.
2: Ty masz tylko dwie piątki wtedy, mam. Kiedy widzisz coś takiego, błyskotkę jakąś.
1: No jak sroka.
2: Pamiętasz, jak zgubiłaś pierścionek?
1: Ej,
2: ale
1: i po
2: płacz.
1: Co mi przypominasz?
2: Ale
1: po
2: był płacz.
1: Co przypominasz? Ty coś okropnego. Znalazłeś go? I mówisz mi to dopiero po 2 latach?
2: To wiesz co, bo
1: świetny jesteś.
2: Będziesz, no bo jak będziesz miała urodziny, to ci go dam, a tak to musiałbym coś
1: wiem,
2: kupić.
1: Wiem, i powiesz, że od nowa kupiłeś ten sam.
2: Ten sam,
1: i...
2: tak, że tak, jest zadowolona. Tak. Ojejku, ten mój ulubiony. I skąd go zdobyłeś? Ja byłam we Włoszech, żeby go kupić. No widzisz, ja no, też tam
1: Marcin,
2: byłem.
1: Tylko z tyłu jest graber, mój drogi. Ale byś został złapany już na gorącym buczyniku.
2: Już starty.
1: Starty, starty.
2: Tam jest napisane co innego teraz.
1: Tak?
2: No, się nie. Zdziwisz.
1: Dawaj to.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Labusz.
2: Be My Lover. Niemiecki zespół, który znany jest oczywiście z wielu przebojów, które pojawiają się od czasu do czasu, a nawet bardzo często na naszej antenie. W słoneczne i w pochmurne dni, ale też i takie...
1: Zimowe też, Marcin.
2: Jakie, nie?
1: No pewnie, no, takie
2: i w letnie,
1: dni
2: gorące.
1: Są też coraz to
2: pamiętasz,
1: częste.
2: Jak przykleiła się do stołka, tak było gorąco?
1: Pamiętam. No, gorzej, jak się człowiek przyklei do fotela ze skóry i musi wstać.
2: Ja mówię, nie kupuj takich foteli, bo się przykleisz. Nie, co ty, jak, nie.
1: No i bolało, bardzo bolało.
2: Mówiłem.
1: No mówiłeś, ale nie słuchałam.

0: 95 i 2 FM.
1: Culture Beat i Mr. Vain. Oj, jeden z najbardziej znanych hiciorów eurodance'owych.
2: Tak, Mr. Vain to jest przebój, który chyba od samego początku, od pierwszego taktu chyba, nastraja nas pozytywnie do rzeczywistości. Chyba,
1: no to pewnie.
2: Chyba tak jest,
1: poza
2: nie?
1: tym grupa jest znana najbardziej właśnie z tego przeboju. No z tego przeboju.
2: Z tego, tak, jak najbardziej. I z przebojów też innych, które też gramy na przykład w Retroliście, która zawsze po 17 w niedzielę.
1: Dokładnie, zapraszamy Was w imieniu Łukasza.

0: 9.
1: Snap.
0: Rhythm is a dancer. No, rytm to jest...
1: Rytm jest tancerzem?
0: Zależy, jak pojmujemy rytm, bo niektórzy na przykład wybijanie na garnkach czegoś to jest rytm.
1: A daj mi spokój.
0: Innym na przykład praca silnika.
1: Ja nie cierpię, wiesz,
0: słuchaj,
1: tego dźwięku garnków.
0: Ośmiocylindrowego to jest naprawdę
1: taki... Ale jest
0: taki,
1: to muzyka, no trzeba
0: przyznać.
1: Jest to
0: muzyka dla uszu. Ja mam takiego kolegę, który po prostu... No nawet motorynka, słuchaj, jak ją żyłuje, to mu się podoba.
1: To wiesz, no każdy tam lubi swoje dźwięki, nie?

0: Bye, trzymajcie się.
1: Dziękujemy, to jest program 90 godziny od poniedziałku do piątku. Wracamy do Was po godzinie 11, prezentując znakomite hity. A teraz proszę przygotować swoje smartfony, telefony i co jeszcze wysyła SMS-y?
0: No komputery chyba też.
1: Chyba też, no właśnie, pewnie. Żeby wysłać SMS-a na przykład dla koleżanki w pracy, dla kolegi, który nie zawsze jest uprzejmy. No komuś można teraz wysłać pozdrowienia, zadedykować mu też fajną piosenkę.
0: Też. Tak, anonimowo.
1: Tych anonimów jest bardzo dużo. Na przykład spoglądając widzę. Dla Anety od J.W. Pozdrawiam.
0: Ale to jest mega słodkie.
1: Tak?
0: No tak, no ja możesz powiedział... komuś zrobić tym fajnego surprise'a, no nie? Mhm.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Warszawa zablokowana z powodu przedsiębiorców z branży odzieżowej. Atak w tramwaju w Poznaniu, nastolatek i senior poszkodowani. Do zagrożenia ulewami szykuje się Gdańsk. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zablokowane centrum Warszawy. Kilka tysięcy przedsiębiorców działających w branży odzieżowej protestuje dziś w stolicy. To w związku z obowiązkiem, jaki wszedł w marcu, o zgłaszaniu każdego transportu odzieży i obuwia. Dotychczas system elektronicznego nadzoru transportu obejmował jedynie paliwa, alkohol oraz inne tak zwane towary wrażliwe. Przedsiębiorcy zebrali ponad 12 tysięcy podpisów pod petycją, którą składają dziś na ręce ministra finansów. To nie koniec protestów. Dokładnie za tydzień do Warszawy zjadą rolnicy. Chcą zwrócić uwagę rządzących na dramatyczną sytuację polskich gospodarstw spowodowaną suszą i przymrozkami. Rolnicy domagają się pomocy, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański.
4: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
3: Rolnicy krytykują także niskie ceny skupu, Zielony Ład oraz umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Zakończył się egzamin dla ósmoklasistów z języka obcego, trzeci, ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 3 lipca. Chwilę grozy przeżył 15-latek w Poznaniu. Podcięciem gardła w tramwaju groził mu dorosły mężczyzna, 33-letni agresor opuścił pojazd na terenie pętli na Grunwaldzie i tam zaatakował kolejną osobę. 63-latka, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
5: Sprawca podszedł do seniora bez ostrzeżenia, podciął mu nogi i przewrócił go na ziemię. Następnie bił i kopał pokrzywdzonego po całym ciele. Kiedy doprowadził go już do stanu bezbronności, ukradł mu plecak z dokumentami, rzeczami osobistymi oraz telefonami komórkowymi, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.
3: Zaatakowany mężczyzna trafił do szpitala, a 33-latek został namierzony przez policjantów. Okazało się, że wcześniej był karany za podobne przestępstwa o charakterze rozbójniczym. Teraz najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za popełnione przestępstwa odpowie w warunkach recydywy, dlatego grozi mu nawet do 22,5 roku pozbawienia wolności. Ćwiczenia przeciwpowodziowe odbyły się dziś w 4 lokalizacjach Gdańska. Miasto przygotowuje się w ten sposób do zagrożenia ulewami, które w związku ze zmianami klimatycznymi występują coraz częściej.
6: Scenariusz ćwiczeń zakłada uszkodzenie 2 zbiorników, Świętokrzyska 1 oraz Świętokrzyska 2. Nasze działania polegają przede wszystkim na zabezpieczeniu pewnych odcinków, które zostały przerwane poprzez rozstawienie zapór.
7: W tej chwili trwa zabezpieczanie wyrwy w obwałowaniu za pomocą takich dużych worków z piaskiem, tak zwanych big bagów.
8: Uwaga, to tylko ćwiczenia, ale kiedy przychodzi nagła sytuacja, służby umieją współdziałać.
3: Mówiła prezydent Gdańska i przedstawiciele służb. Warszawska syrenka w centrum Bielska-Białej odzyskała blask. Zakończyła się renowacja fontanny z pomnikiem nawiązującym do stolicy. Figura przypomina warszawską syrenkę, chociaż jej kształt jest bardziej symboliczny. Fontanna powstała w latach 50. ubiegłego wieku. Ufundował ją Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy w podzięce za wkład mieszkańców Bielska-Białej w finansowanie odbudowy Warszawy.
0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 13 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Zachmurzenie umiarkowane, w zasadzie od rana towarzyszy nam wiatr w porywach nawet do 50 km na godzinę. W nocy nie tak przyjemnie, bo na termometrach 5 stopni, ale za to jutro możemy cieszyć się piękną pogodą. 19 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicy. okresach. Piątek stricte deszczowy, 18 stopni. Synoptycy przewidują również lokalnie burze. Miejmy to na uwadze, w nocy tylko 6.
9: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Szkoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
10: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
11: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam.

0: Lidl.com.tu. Otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
3: Granie na żądanie.
1: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
4: Hello, hello. Witam Was bardzo, bardzo gorąco i zapraszam do udziału w programie Granie na żądanie. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania. Przed nami tak naprawdę kolejny odcinek i kolejna dawka świetnych hitów wybranych właśnie przez Was. Także moi drodzy, jeszcze przez godzinę tak naprawdę mamy czas, żeby się pozdrawiać, pożyczyć. W związku z tym zapraszam do pozostania na 101.9 i 95.2 FM. Startujemy.

0: Trendy Radio. Dobry
1: nie
0: wybór.
1: Nie wiem jak wy, ale ja się czuję jak w lato, tylko że trochę chłodno, a na horyzoncie chmury. Sunshine reggae, miłego dnia dla słuchaczy. Kamila, Kamal, co ty mówisz? No, jestem lekko zdziwiona, bo przyznam szczerze, większość osób, które ostatnio napotkałam, nic, tylko narzeka na pogodę. A tu proszę, no to chyba mamy rzeczywiście osobę, która uwielbia taką pogodę. I dobrze, każdy jest inny i to też jest fajne, nie? A jak sunshine reggae już na horyzoncie.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Reklama. Marzą ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
2: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
3: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów. Aleja Armii Krajowej 4.
1: Reklama.
5: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie.
6: Wszechczasów dla ciebie.
7: Buona sera, ciao, ciao. Pozdrowienia dla męża Pawła. Panie Pawle, pozdrawiamy gorąco i cieszymy się, że taki słoneczny utwór już teraz zawita. Nice.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Pozdrowienia dla zmęczonego robotą Tatka i Leszka. Baciary, nie lubię swojej roboty. Hej, trzymajcie, chłopy, już połowa... Wytrzymajcie, przepraszam. Już połowa tygodnia. Panowie, dacie radę, no właśnie. Poza tym jutro już czwartek, czyli mini piątulo i będzie można trochę odpocząć, nie? Dokładnie. Gramy specjalnie dla was.

Chciałem pozdrowić Marlenkę odpoczywającą za nadgodziny. Piosenka takiego Janicka. Oj, dokładnie, moi drodzy, pamiętajcie, żeby sobie nadgodzinki też odbijać. Odpocznijcie, skupcie się na sobie. No i wiadomo, to też jest fajne, żeby odbić się od takiej swojej codziennej rutyny, nie? A jak?

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ubiegły piątek w ramach prowadzonych działań Trzeźwy Poranek policjanci zatrzymali do kontroli kierującego Chevroletem. Badanie stanu trzeźwości wykazało około 0,2 promila alkoholu w organizmie mężczyzny, 43-letniego mieszkańca powiatu jasielskiego. Tego samego dnia przed godziną 10 na ulicy Sienkiewicza w Jedliczu funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierującego rowerem. Badanie wykazało, że 56-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego miał około 0,4 promila alkoholu. Następnie na ulicy Dukielskiej w Głojscach mundurowi zatrzymali do kontroli kierującego Citroenem. 35-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego miał blisko 1,9 promila alkoholu w organizmie. Około godziny 16 w Odrzykoniu na ulicy Kazimierza Wielkiego policjanci sprawdzili trzeźwość kierującego Peugeotem. Badanie wykazało, że 62-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego miał około 1,8 promila. Do kolejnej interwencji doszło w Nadolu. Funkcjonariusze zatrzymali 51-letniego rowerzystę, mieszkańca powiatu krośnieńskiego. Badanie stanu trzeźwości wykazało około 2,7 promila alkoholu w organizmie mężczyzny. Budowa mostu łączącego Niewistkę z Jabłonicą Ruską wchodzi w swoją finałową fazę. Choć prace wykończeniowe jeszcze trwają, most przeszedł już najważniejszy egzamin techniczny. 11 maja konstrukcja została poddana próbom obciążeniowym, które miały ostatecznie potwierdzić jej wytrzymałość i bezpieczeństwo. Na przęsłach nowego obiektu pojawiło się 6 w pełni załadowanych ciężarówek, których łączna masa miała za zadanie przetestować wytrzymałość stalowo-betonowej konstrukcji. Badania podzielono na 2 etapy. W części statycznej ciężarówki stały w ściśle wyznaczonych miejscach, a inżynierowie kontrolowali nie tylko pracę przęseł, ale również osiadanie podpór. Pozytywny wynik testów to zielone światło dla zakończenia inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Zakończono budowę placu zabaw w Mrukowej w gminie Osiek Jasielski. Nowa przestrzeń rekreacyjna została stworzona z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy. Plac zabaw będzie miejscem aktywnej zabawy, integracji oraz wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Jest to jeden z 4 placów, które powstały na terenie gminy, mówi Marek Rączka, wójt gminy Osiek Jasielski.
3: Z programów unijnych mamy budowę placów w 4 miejscowościach. Będzie to budowa placów w miejscowości Osiek Jasielski, Załęże, Zawadka i Mrukowa. Całość tych prac w tych 4 miejscowościach, tych placów zabaw, to jest 420 tysięcy złotych. Będą to place zabaw ogrodzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, plus wykonanie nowych zabawek i powierzchni bezpiecznych.
1: Koszt powstania placu w Mrukowej to ponad 100 tysięcy złotych. Wędrówki górskimi szlakami to jeden z najlepszych sposobów spędzenia wolnego czasu w Bieszczadach. Wędrówkom tym mogą jednak towarzyszyć różnego rodzaju zagrożenia. Aby ich uniknąć, lescy policjanci prowadzą działania swojej kampanii profilaktycznej skierowanej do turystów pod nazwą Bezpieczny Szlak. Wczoraj lescy dzielnicowi spotkali się z grupą młodzieży z Krakowa, która wybrała się w Bieszczady na wycieczkę szkolną. Funkcjonariusze przypominali młodym turystom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w górach w ramach kampanii profilaktycznej pod nazwą Bezpieczny Szlak. Kampania poświęcona jest bezpieczeństwu osób, które wypoczywają w górach. Adresatami projektu są turyści wybierający aktywną formę wypoczynku, górskie wędrówki, w szczególności dzieci i młodzież. Dzielnicowi przypominali o zasadach, których stosowanie może nam zapewnić bezpieczeństwo podczas górskich wędrówek. Rozdawali również ulotki informacyjne na temat bezpiecznych zachowań w czasie wypoczynku i apelowali o przestrzeganie dekalogu turysty górskiego.
4: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
15: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.
16: Granie na żądanie.
17: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
18: Ulala, Monia, szalejesz dzisiaj. Pozdrawiam mojego ukochanego Andrzeja i również pozdrawiam Trendy Radio. Proszę o piosenkę O jak miło, Monika z Szymbarku. Monia, cieszę się, że takie hiciory wybierasz. Świetnie, że możemy się, no dokładnie, trochę ocieplić takimi hot hitami. No i już teraz na naszej antenie O jak miło. Ulala, to jest dopiero hicior, nie? A jak?
19: Cześć, tu Sławomir. O jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O jak miło.

0: zawsze trendy, hity. Trendy radio. Trendy radio. Reklama.
1: Szukasz miejsca na biznes w świetnej lokalizacji? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia plac w Januszkowicach, gmina Brzostek. Aż 33 ary utwardzonego terenu i 400 metrów kwadratowych zabudowań. Obiekt monitorowany z alarmem, gotowy do działania od zaraz. Na miejscu dostępny mieszalnik do betonu. Idealne miejsce pod działalność usługową, logistyczną, handlową lub magazynową. Co ważne, istnieje możliwość wykupu nieruchomości. Zapraszamy do rozmów przedsiębiorców szukających konkretnych rozwiązań. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 728 808 816.
0: Reklama. Słuchasz Trend Radio.
1: Pozdrawiam siostrzeńców Mateusza i Marcina z Libuszy, koleżankę Anię i jej męża Krystiana oraz pana Karola Grace i proszę piosenkę Baciary Monika z Szymbarku. Ale wesoła ekipa, pozdrawiam was mega, mega gorąco i życzę oczywiście udanego dzionka. No, jak zrobi się cieplej, to chyba musicie się spotkać, co? Obowiązkowo.

Pozdrawiam Monikę, kierowniczkę, i Andrzeja, prezesa z Szymbarku. Ania, żona kierownika, PS. Monika zaprasza całe radio na pierogi z borówek. O, Monia, wpadamy. Tylko nie wiem, czy znalazłoby się tyle miejsca. Ale mega się cieszę, że w takich dobrych humorach jesteście. Świetnie. Dziubasy, gramy specjalnie dla was.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Pozdrawiam moją narzeczoną Michalinę z Glinika Zaborowskiego. Kocham Cię od Rafała z Ludczy. Piosenka Zenek Martyniuk i Mandacik. Oj, Michasiu, specjalnie dla Ciebie mandacik za przekroczenie piękności. No i cieszę się, Rafale, za tak fajny wybór. No na pewno Michasia będzie happy. No to lecimy.

Proszę o piosenkę Adama Chroli, Barwy serca. Miłego popołudnia dla wszystkich. Pozdrawiam, Maciek. Maćku, dziękuję bardzo. Ja wam życzę tego samego i możecie dawać jakieś fajne przepisy, co by tu na obiad przyrządzić, bo przyznam szczerze, no nie mam zielonego pojęcia, a przydałoby się coś dobrego, nie? Przy środzie. Dobra, startujemy.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ósmoklasiści zakończyli sesję egzaminów. My pytamy o wrażenia. PESA z rekordowym miliardowym kontraktem dla Polregio. Czy Iga Świątek utrzyma wysoką formę także dziś? Właśnie rozpoczyna kolejny mecz w Rzymie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Już po wszystkich egzaminach są tegoroczni ósmoklasiści. Dziś napisali trzeci, ostatni egzamin z języka obcego. Każdy uczeń mógł wybrać, co chce dziś zdawać. Zdecydowana większość pisała test z angielskiego. Jak poszło? Pytamy uczniów z Warszawy.
2: Źle.
3: Dlaczego?
2: Nie no, dobrze poszło, ale źle. To nie było ani łatwe, ani trudne. Trudno stwierdzić.
4: To najprostsze było ogólnie.
5: Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadanie z tekstem, że trzeba było dopasować różne słówka i zrobić ten spójny logiczny tekst. Hmm? Był e-mail do jakiegoś kolegi z Anglii.
3: Angielski słyszałem najprostszy, tak? I co roku?
5: No tak.
3: Ile będzie?
5: No 96%.
6: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne i chyba łatwiejsze niż tamtego roku, tak szczerze.
3: Mama dumna?
7: Oczywiście.
1: Wyniki wszystkich trzech egzaminów mają być podane 3 lipca. Wówczas uczniowie odbierają zaświadczenia ze szkół podstawowych i zanoszą je do wybranych szkół średnich. Dziś mija 45. rocznica zamachu na Jana Pawła II. Polski papież postrzelony został przez tureckiego zamachowca. Polacy wciąż mocno przeżywają wydarzenia z placu Świętego Piotra.
8: Byliśmy przerażeni. Długo oglądaliśmy różne audycje, żeby się przekonać, czy to prawda.
9: Nie dowierzałyśmy w pierwszej chwili, że no jak to na papieża, żeby zamach.
10: Wszyscy zatrzymaliśmy się wtedy. Taka cisza zapadła, wielka.
11: Trzeba było się tylko modlić.
1: Jan Paweł II przeżył zamach, co wiązał z przypadającymi także 13 maja objawieniami fatimskimi. Niemiecka motoryzacja w kryzysie, większym niż szacowano. Pracę stracić ma tam przez najbliższych 9 lat aż 225 tysięcy osób. Jak wyliczyli przedstawiciele niemieckich stowarzyszeń przemysłu motoryzacyjnego, powodem jest poważny i trwały kryzys konkurencyjności w Niemczech i Europie. Istotnym problemem branży mają być wysokie podatki i opłaty, a także droga energia i przerośnięta biurokracja. Natomiast dużo pracy będzie mieć bydgoska PESA. Największy polski producent taboru kolejowego wygrał właśnie przetarg na budowę 22 pociągów elektrycznych dla Polregio, największego pasażerskiego przewoźnika w Polsce. Bydgoska firma już zainwestowała w nowe hale produkcyjne z robotami spawalniczymi, które mają przyspieszyć proces budowy pojazdów, mówi prezes Krzysztof Zdziarski.
12: Odpowiedzią na rozwój firmy, na zwiększenie możliwości produkcyjnych, na unowocześnienie możliwości produkcyjnych jest w tych inwestycjach. Mamy tutaj najnowsze techniki pozwalające budować pojazdy szybciej, lepiej jakościowo i wyższej klasy.
1: Było co walczyć. Wygrany kontrakt opiewa na niemal miliard złotych. PESA pokonała inną polską spółkę, Newag. Kibice Igi Świątek mogą już zaciskać kciuki. Polska tenisistka rozpoczyna kolejne spotkanie w Rzymie. Dziś mierzy się z rozstawioną z numerem 5 Amerykanką Jessicą Pegulą, z którą dotychczas walczyła już kilkanaście razy i bilans tych spotkań jest na korzyść Polki, chociaż trzeba przyznać, że w ostatnich dwóch spotkaniach w zeszłym roku i przed 2 laty zwyciężała Pegula. Stawką spotkania jest półfinał turnieju w Rzymie.
13: Umiarkowane zachmurzenie i bez opadów, może momentami mocniej powiać. A jakiej temperatury spodziewać się dzisiaj? Do 14 stopni zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. W nocy będzie to 5 kresek nad zerem. Jutro słońce chować się będzie za chmurami, ale termometry pokażą już nawet 18-19 stopni.
14: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
15: Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z Tobą na lata. PKD Glass ze Skoły Szyna to Twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w Twoim domu. Odwiedź nas, Skoły Szyn 4. 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
13: Druga zmiana w Trendy Radio. Jesteśmy po 13. Dziś będziemy mówić oczywiście o Nocy Muzeów w naszym regionie. Powiemy też m.in. o oszustwie na wojewodę. Takie coś pojawiło się w województwie podkarpackim. Teraz natomiast Igo, to nie koniec.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: 13 dzień maja, no ale nie piątek, tylko środa, więc miejmy nadzieję, że ta trzynastka to tylko i wyłącznie szczęśliwa. Do lata jeszcze 37 dni, chociaż wiosna to akurat teraz na L4 się chyba wybrała. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Humusu. No i moi drodzy, co najważniejsze, środa to już w pół do weekendu, a w weekend mnóstwo atrakcji w naszym regionie, bo jest Noc Muzeów. Będziemy o tym jeszcze wspominać dzisiaj, no bo wiadomo, środa, można sobie już powoli planować weekend. Będziemy mówić o tym, gdzie warto się wybrać i gdzie są najciekawsze wydarzenia. Teraz natomiast wracamy do grania najlepszych hitów na popołudnie.

Reklama. Sąsiedzie, Botwinka w MFM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą Botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MFM po 3,50 za pęczek. MFM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł. Mała Armia Janosika w Rzeszowie. Już 17 maja o godzinie 16 wyjątkowe wydarzenie. Siódma największa góralska majówka. Na scenie niezwykły zespół dzieci i młodzieży, który zachwyca energią i porusza serca publiczności w całej Polsce. To jednak coś więcej niż koncert. To wydarzenie charytatywne. Cały dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje młodzieżowe polaminowe. Nie przegap, najlepsza muzyka i emocje z Małą Armią Janosika na rzeszowskim Podpromiu. Bilety dostępne na stronie www.gotow.pl. Do zobaczenia w Rzeszowie. Reklama.

FM. W ogóle dzisiaj jest dziwne święto, ale w sumie to smaczne. Dzień humusu, o tym też wspominałem przed chwilą. Moi drodzy, widziałem w sklepie coś takiego jak, uwaga, humus z indyka. Czyli kompletna odwrotność wegetariańskiej kiełbasy. Humus z piersi indyka, no. Czyli co? Smalec w tym przypadku to będzie dżem ze świni.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podczas kontroli na przejściu granicznym w Korczowej funkcjonariusze służby celno-skarbowej wykryli w bagażu obywatelki Ukrainy okazałe muszle skrzydelnika olbrzymiego i fragment rafy koralowej, mówi komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy IAS w Rzeszowie.
2: Funkcjonariusze oddziału celnego w Korczowej skierowali do szczegółowej kontroli samochód osobowy, który wjeżdżał do Polski z Ukrainy. Podczas rewizji tego pojazdu wykryli okazały fragment rafy koralowej i dwie muszle skrzydelnika olbrzymiego. Te okazy należą do gatunków objętych ochroną na mocy przepisów konwencji waszyngtońskiej. Zatem na ich przewóz przez granicę Unii Europejskiej potrzebne są zezwolenia i świadectwa. 54-letnia obywatelka Ukrainy, w której bagażu zostały wykryte, nie posiadała wymaganych prawem dokumentów. Zatem te okazy zostały zabezpieczone do dalszego postępowania, które prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu.
1: Przewóz z krajów trzecich na teren Unii Europejskiej lub wywóz z Unii Europejskiej okazów CITES jest możliwy tylko na podstawie odpowiednich zezwoleń. Gmina Rymanów zmodernizuje place zabaw w ramach programu Aktywne Place Zabaw. Środki przeznaczone zostaną na modernizację istniejącego placu oraz zagospodarowanie niewykorzystanego terenu zielonego celem stworzenia nowoczesnej przestrzeni do zabawy i rozwoju dzieci z elementami sensorycznymi, ścieżkami edukacyjnymi oraz miejscami sprzyjającymi kontaktowi z przyrodą. Wartość dofinansowania opiewa na 150 tysięcy złotych. Ponadto przy gminnym żłobku w Rymanowie powstanie strefa wspólnego czytania, zabaw plastycznych i nowych przestrzeni rekreacyjnych.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Gmina Nowy Żmigród podpisała umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej. Całkowita wartość zadania opiewa na ponad 61 tysięcy złotych. Pozyskane środki pozwolą przygotować dokumentację niezbędną do kolejnego etapu inwestycji, której celem jest wzmocnienie zaplecza logistycznego gminy Nowy Żmigród w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców. 22 maja o godzinie 18 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbędzie się koncert charytatywny dla Janka Niemca Wieczorek dla mam z niespodzianką. Podczas koncertu dla Janka wystąpią grupy wokalne, studio piosenki Swing i grupa Dream. W trakcie wydarzenia odbędzie się sprzedaż cegiełek w postaci ciast i upominków kawowo-herbacianych. Pomysłodawcą wydarzenia jest Wojciech Bazan, nauczyciel i opiekun grupy wokalnej Dream działającej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krośnie. Nowa wystawa czasowa z okazji 111. rocznicy Bitwy pod Gorlicami w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach zaprezentuje wielkoformatowe plansze autorskie komiksu Grzegorza Wawrzyńczaka Bitwa pod Gorlicami. Będą im towarzyszyły pochodzące ze zbiorów artysty komiksy polskie i zagraniczne o tematyce wojennej, mówi Grzegorz Wawrzyńczak, instruktor do spraw plastyki w Gorlickim Centrum Kultury, twórca komiksów.
4: Bum! Wojna i bitwa pod Gorlicami w komiksowych kadrach. Wystawa prezentuje 20 plansz komiksowych mojego autorstwa w formacie 50x70 dotyczących bitwy pod Gorlicami. Wystawę tego komiksu też uzupełniłem komiksami, które są prezentowane w gablotach o tematyce, komiksy są o tematyce wojennej, dotyczą I wojny światowej, II wojny światowej, no i dzięki temu można zobaczyć sobie też rozmach stylistyczny komiksów o tej tematyce. Są to publikacje artystów zagranicznych oraz polskich. Dodatkowo ważnym aspektem tej wystawy jest publikacja, czyli ten mój komiks dotyczący bitwy pod Gorlicami, który został wydany przez Gorlickie Centrum Kultury.
1: Wystawa jest czynna do 30 sierpnia.
5: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1100 190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
0: Reklama.

0: Uwaga, moi drodzy, pojawiło się, i to w naszym regionie, pojawiło się oszustwo na wojewodę. Jak to? No to słuchajcie uważnie. Do jednej z mieszkanek województwa podkarpackiego napisała, no niby, wojewoda podkarpacka. No i ta rozmowa na portalu społecznościowym zaczęła się rozkręcać. W pewnym momencie to konto podszywające się pod wojewodę podkarpackiego nakłoniło mieszkankę regionu do wpłacenia pieniędzy. No i kobieta wpłaciła. Dopiero później zorientowała się, że w sumie głupia sprawa. Raczej pani wojewoda o pieniądze przez internet by nie prosiła w prywatnej rozmowie, nie? Poszła na policję, no i okazało się, że faktycznie wojewoda nie ma nic z tym wspólnego. No ale...
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie. Remix.

popołudnie w Trend Radio. Dużo dzieje się w naszym regionie podczas trwania tego tygodnia. Na przykład w najbliższy weekend, oprócz Nocy Muzeów, będzie też chociażby piknik rodzinny w Sanoku. Na Błoniach obok hali Mosir w najbliższą niedzielę od 13 do 21 będzie strefa dla dzieci. Dmuchańce, place zabaw, stoiska z zabawkami, słodyczami, food trucki, lody włoskie, gofry, zakręcone ziemniaki i tak dalej, i tak dalej. No zabawa dla całej rodziny, tylko portfele rodziców mogą nie być zachwycone.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rok po brutalnym morderstwie i podpaleniu zapadł wyrok. Zmarł powstaniec warszawski. W lipcu świętowałby setną urodziny. Polak awansował na kierownika europejskiego projektu kosmicznego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Najpierw brutalnie do nieprzytomności pobili swoje ofiary, a potem spalili je na stosie z mebli i ubrań. Rok po tym brutalnym morderstwie dwóch znajomych Sąd Okręgowy w Lublinie skazał na dożywocie trzech mężczyzn. Tomasza B., Krzysztofa B. oraz Piotra B., mówi sędzia Barbara Markowska.
2: Zachowanie oskarżonych było nieludzkie, bezwzględne, niewytłumaczalne. Nadto wszyscy trzej oskarżeni byli w przeszłości wielokrotnie karani, w tym za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Nadto odpowiadali już wielokrotnie w warunkach powrotu do przestępstwa, w tym w warunkach tak zwanej multirecydywy.
1: Wyrok nie jest prawomocny. Zmarł powstaniec warszawski Jarosław Piekałkiewicz, pseudonim Andrzej. Podczas powstania warszawskiego jako żołnierz Armii Krajowej służył w batalionie Zaręba Piorun. Poinformował i pożegnał powstańca prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski przypomniał jednocześnie, że Jarosław Piekałkiewicz był profesorem nauk politycznych Uniwersytetu Kansas w USA. W lipcu obchodziłby swoje setne urodziny. Rozpoczyna się pierwsza wizyta Donalda Trumpa w Chinach od 8 lat. Jutro prezydent USA spotka się tam z prezydentem Xi Jinpingiem. Komentarze na temat spotkania na najwyższym szczeblu zebrał Tomasz Orchowski.
3: Zamiast naciskać na Chiny, Trump kładzie teraz nacisk na utrzymanie stabilnych relacji, twierdzi New York Times, który zauważa, że prezydent chce zwiększyć sprzedaż takich towarów jak samoloty, soja czy wołowina. Trump i Xi znajdują się po przeciwnych stronach coraz bardziej podzielonego geopolitycznego krajobrazu, zwłaszcza, że bliski partner Chin, Iran, pozostaje nieugięty wobec żądań Waszyngtonu. To już CNN. Pro-Trumpowy Newsmax przyznaje, że prezydentowi nie udało się dotychczas nakłonić Xi do wpłynięcia na Iran, by zaakceptował amerykańskie warunki. Kanał zauważa, że Trump bagatelizuje różnice z Xi w tej sprawie. Na współpracy skupiają się chińskie propagandowe tytuły należące do partii komunistycznej tabloid Global Times. Twierdzi, że, tu cytat, świat oczekuje, że Chiny i USA wspólnie osiągną więcej ważnych, praktycznych, pozytywnych rzeczy.
1: Można więc odnieść wrażenie, że dochodzi do chwilowej odwilży skazanych w perspektywie długoterminowej na rywalizację dwóch mocarstw. Polski profesor Jacek Kot pokieruje zespołem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Profesor Kot jest naukowcem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego zespół zajmować się będzie chorobą dekompresyjną w czasie lotów kosmicznych. Choroba ta pojawia się u astronautów w trakcie misji, kiedy wychodzą oni poza pojazdy kosmiczne. Festiwal Miasto Poezji rozpocznie się jutro w Lublinie. W programie m.in. spotkania z Agatą Tuszyńską, Marcinem Świetlickim i Bogdanem Zadurą. Będzie też spektakl na podstawie twórczości Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta oraz poetyckie spacery po mieście. Zaprasza koordynatorka festiwalu Alina Janoszczyk.
4: Chyba zaczyna się powoli odradzać publiczność poetycka, oczywiście w różnych formatach. Dlatego też my podeszliśmy do spotkań w ten sposób, że one się dzieją w przestrzeni publicznej.
1: Festiwal Miasto Poezji w Lublinie potrwa do niedzieli.
5: Tego popołudnia bez opadów, chociaż może momentami mocniej powiać, termometry pokazują średnio 14 stopni, w nocy będzie to 5 kresek nad zerem. Jutro w trakcie dnia zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie od 17 do 18 stopni. Weekend natomiast zapowiada nam się deszczowy.
6: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas z Szkoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Reklama. Trend Radio 101,9 i 95 i 2 FM.
2: Druga zmiana w Trend Radio popołudnie na najlepszej fali w regionie. Przed nami Sash i Stay. Mnóstwo muzycznej energii. Przyda się, nie? Bo godzina taka na drugą albo trzecią kawkę.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Płyta tygodnia.
2: Płyta tygodnia w Trendy Radio i jedna z najbardziej gorących ksywek na polskiej scenie muzycznej. Co prawda, tym razem przedstawiamy wam twórczość od Cleo, ale swojego czasu połączyła siły ze Skolimem. Co z tego wyszło? No to posłuchajmy. Podgrzewamy atmosferę.

0: Reklama. Już 17 maja zapraszamy na piknik rodzinny w Sanoku. Od 13 do 21 na Błoniach obok hali Mosir czeka na Was prawdziwa uczta. Szykujcie apetyty na chrupiące zapiekanki, soczyste burgery i złociste frytki. Do tego food trucki, lody, gofry i popcorn. Dla najmłodszych przygotowaliśmy ogromne dmuchańce i radosne animacje. Nie może Was zabraknąć. Konkursy, zabawa i najlepsze jedzenie w mieście. Piknik rodzinny 17 maja. Do zobaczenia na sanockim Mosirze.
1: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horks już od 359 zł z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
2: Szukasz miejsca na biznes w świetnej lokalizacji? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia plac w Januszkowicach, gmina Brzostek. Aż 33 ary utwardzonego terenu i 400 metrów kwadratowych zabudowań. Obiekt monitorowany z alarmem, gotowy do działania od zaraz. Na miejscu dostępny mieszalnik do betonu. Idealne miejsce pod działalność usługową, logistyczną, handlową lub magazynową. Co ważne, istnieje możliwość wykupu nieruchomości. Zapraszamy do rozmów przedsiębiorców szukających konkretnych rozwiązań. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 728 808 816.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Popołudnie w Trendy Radio. Rodzinna wpadka, kryminalna wpadka w województwie małopolskim. Konkretnie to w Szczurowej policjanci zatrzymali do kontroli kierującą Volkswagenem. Dmuchnęła, chuchnęła 37-latka, wydmuchała 2,5 promila. W dodatku okazało się, że nie posiada uprawnień, a samochód nie ma ważnych badań technicznych ani obowiązkowego OC. W pojeździe znajdował się mąż, no i tutaj się chciał wykazać. Chciał się wykazać, a się tylko pogrążył. Zaproponował policjantom łapówkę. No i wiecie, jak to się skończyło? Jej grozi do 3 lat pozbawienia wolności za jazdę po pijanemu, a on za kratkami może spędzić nawet dekadę. Ciekawe, czy są wspólne cele dla małżeństw.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Najpierw sprawdźmy sytuację w Gorlicach. Informujecie o utrudnieniach na ulicach Bieckiej, Stawiska, Legionów, ulicy Parkowej, Kościuszki i Sienkiewicza. Przyblokowany jest również wyjazd w stronę Biecza. Dziś utrudnienia w miejscowości Ropa z powodu prac na drodze powiatowej Ropa-Brunary. Przejeżdżamy do Jasła. Obecnie przystajemy w centrum na ulicach Kazimierza Wielkiego, Kościuszki i Szejnochy. Wolniej na dojazdach do ronda imienia Solidarności, zwłaszcza na ulicy Lwowskiej. Więcej cierpliwości przyda się też na ulicy Piłsudskiego i 3 Maja, gdzie trzeba troszkę też zwolnić. Jedziemy teraz przez Krosno razem z Taxi Krosno.
2: Dzień dobry, witam wszystkich podróżujących ulicami Krosna. Dzisiaj troszeczkę dłużej, gdzie postoimy. No to jest ulica Jana Pawła do światełek z Krakowską, Krakowska, ulica Żółkiewskiego, Niepodległości, Korczyńska, wyjazd do Korczyńskiej z ulicy Stapińskiego. Przerzucamy się na drugą stronę miasta. Tutaj utrudnienia na ulicy Krakowskiej, ulicy Piłsudskiego, Nacka, Czajkowskiego do światełek, Podkarpacka do światełek z ulicą Lwowską. W stronę miejsca piastowego ruch w miarę dzisiaj idzie na bieżąco, ale są utrudnienia przy wjeździe do Krosna. Tam troszeczkę dłużej postoimy. No i proszę Państwa, od jutra praktycznie już będą utrudnienia trochę w miejscowości Korczyna. Tam sobota, niedziela droga będzie całkowicie zamknięta od godziny 6 rano do godziny 19 wieczorem. Także proszę czytać komunikaty i patrzeć na znaki. Dziękuję, miłego dnia.
1: Dziękujemy za informację. Zobaczmy, co dzieje się w Sanoku. Wolniej na ulicach Rymanowskiej, Kościuszki, Jagiellońskiej oraz Dymowskiego. Mniejsze spowolnienia na ulicach Królowej Bony, Lipińskiego i Dworcowej.
0: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ósmoklasiści zamknęli egzaminacyjny tryptyk testem z języka angielskiego. Uczniowie mieli na rozwiązanie zadań 110 minut, co stanowi wydłużenie czasu pracy w stosunku do lat ubiegłych. Jak z egzaminem poradzili sobie uczniowie, wypytywała nasza reporterka.
2: Był bardzo prosty. Jakbym po polsku pisał?
3: Nie, no mail był prosty. Ogólnie to było dobrze, że było dużo tekstów do odpowiadania na pytania. No i w sumie to było łatwe. No może ze słuchanką można się było gdzieś pomylić, ale tak to nie było źle.
4: No chyba dobrze, jak na moje umiejętności. Nie przepadam za tym językiem, też mi jakoś nie wchodzi. Ale chyba był prosty, bo nie sądziłem, że wpracowanie napiszę.
5: A który egzamin z dotychczasowych sprawił ci największą trudność?
4: Ciężko stwierdzić, bo w sumie to jak tak się zastanowić, to w sumie każdy był łatwy, tylko z polskiego był jakiś taki bardziej dziwny.
6: Bardzo dobrze, jestem zadowolony, wypracowanie poszło też bardzo dobrze i tylko miałem problem może z czwartym zadaniem. Słuchanie, tylko trzeba było samemu napisać po angielsku.
1: Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, jednak nie określono minimalnego progu punktowego potrzebnego do jego zaliczenia. Testu nie można oblać. Powiat dębicki pozyskał środki na poprawę warunków życia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Łączna wartość przyznanego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi blisko 1,5 miliona złotych i obejmuje dwa ważne zadania inwestycyjne realizowane w DPS w Parkoszu oraz DPS w Dębicy. Zakres prac przy DPS w Parkoszu obejmie m.in. budowę szybu windy osobowej, dostosowanie części mieszkalnej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz poprawę dostępności architektonicznej obiektu. Natomiast środki na DPS w Dębicy zostaną przeznaczone na remont pomieszczeń użytkowanych przez mieszkańców DPS. Gmina Sanok otrzymała 625 tysięcy złotych dofinansowania na realizację zadania Start dla Kultury – modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Sanok. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2026-2028. W tym czasie przeprowadzona zostanie modernizacja wiejskich domów kultury w miejscowościach Lalin, Chłomcza, Jędruszkowce, a także doposażona zostanie sala balowa w Raczkowej, mówi Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok.
7: Poprawa jakości estetyki, standardu we wszystkich naszych domach kultury. Staramy się podnieść ten standard, aby te obiekty wyglądały odpowiednio do dzisiejszych czasów, aby wynajmujący mieli ten komfort jakby użytkowania bardzo pozytywny.
1: Całkowita wartość zadania opiewa na ponad 900 tysięcy złotych. Funkcjonariusze komisariatu na Nowym Mieście ustalili osobę, która dzwoniąc na numer szpitalnego oddziału ratunkowego jednego z rzeszowskich szpitali powiadomiła o podłożeniu ładunku wybuchowego. Okazało się, że wykonany telefon był wynikiem zakładu 15-letniego mieszkańca Chojnic. Teraz o losie chłopca zdecyduje sąd rodzinny, wyjaśnia aspirant Joanna Banaś z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
8: W piątek przed godziną 23 na telefon służbowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy ulicy Lwowskiej zadzwonił mężczyzna, który poinformował, że w jednej z pracowni ma znajdować się ładunek wybuchowy. Chwilę później ten sam rozmówca jeszcze raz skontaktował się z centralą szpitala, informując, że poprzednie zgłoszenie było wynikiem zakładu o 100 zł, a wszystko jest tylko żartem. Na szczęście w wyniku tego zgłoszenia nikt nie ucierpiał i nie było potrzeby zarządzenia ewakuacji pacjentów oraz personelu szpitala. Zawiadomieni o tej sytuacji policjanci z komisariatu na Nowym Mieście szybko ustalili, że osobą, która zgłasza podłożenie ładunku wybuchowego, był 15-letni mieszkaniec Chojnic.
1: Teraz o ewentualnych konsekwencjach fałszywego zgłoszenia zdecyduje tamtejszy sąd rodzinny. Placówka Mościckiego Centrum Medycznego w Tarnowie wzbogaciła się o nowy sprzęt rehabilitacyjny i medyczny. Do oddziału trafiło 8 nowych wózków inwalidzkich, 2 podnośniki transportowo-kąpielowe oraz 3 nowoczesne łóżka szpitalne sterowane elektrycznie. To wyposażenie poprawi komfort pacjentów, ale również znacząco ułatwi codzienną pracę personelu. Nowe łóżka umożliwiają regulację wysokości oraz kąta nachylenia poszczególnych segmentów przy pomocy pilota.
9: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Krosno ponownie stanie się malarską pracownią pod gołym niebem za sprawą sąsiedzkiego pleneru artystów miejskich. To inicjatywa, która udowadnia, że sztuka nie potrzebuje zamkniętych galerii, wystarczy otwarta przestrzeń, odrobina twórczej odwagi i chęć wspólnego działania. Projekt zainicjowany przez lokalne artystki Annę Burdzy-Hejnowicz i Anetę Kozak w 2024 roku powstał z potrzeby bycia razem, tworzenia i dzielenia się emocjami poprzez sztukę. Tegoroczna edycja, tak jak i wcześniejsze, zaprasza wszystkich mieszkańców Krosna oraz okolicznych miejscowości, a także turystów i gości do udziału w wyjątkowych spotkaniach malarskich w trzech różnych lokalizacjach miasta – w parkach, na terenach zielonych i w miejscach sprzyjających zatrzymaniu się na chwilę. To właśnie miejska przestrzeń, jej rytm, architektura, przyroda i codzienność stanie się raz jeszcze inspiracją do twórczych działań. Szczegóły znajdują się na plakacie dostępnym na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
10: Reklama. Marzą Ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Jeśli chcesz kupić Quada bądź Crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
15: Mamy kłady dla każdego.
14: Zapraszamy.
16: Reklama.

0: 101 i 9FM.
1: Rozpoczął się sezon weselny, no i tych ślubów jest całkiem sporo. Wiadomo, raz na jakiś czas dostanie się zaproszenie. Widzę taki artykuł w internecie: jaki kolor prezentu na ślub? No i tak sobie myślę, że po co te artykuły? Przecież kolor koperty nie ma najmniejszego znaczenia. A co wkładamy do koperty i czy czasem przez to rezygnujemy z pójścia na imprezę? O tym więcej za moment. Yeah. I like it when the girls stop by in the summer.

0: Wiosna to czas Komunii Świętych, czas też wesel, no nie? No i to nie jest tania zabawa. Nie tylko dla państwa młodych, ale też dla gości. Uwaga, ponad połowa Polaków zadeklarowała, że wkłada więcej do koperty niż rok czy dwa lata temu. Te wydatki się zwiększyły. No i też duża część Polaków wymyśla preteksty, żeby nie iść na wesele. W sumie same plusy. Nie dość, że na kopercie się zaoszczędzi, to jeszcze wujka filozofa nie trzeba słuchać.
1: Trendy radio.

0: Trend Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Polskie myśliwce poderwane, trwa zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Handlarze z targowisk zablokowali centrum Warszawy. Minister finansów przedłuża tańsze paliwo do końca maja. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie wojsko poderwało myśliwce w związku ze zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy z użyciem dużej liczby dronów. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę. Rosja rozpoczęła długotrwały atak powietrzny na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, donosi z kolei ukraiński wywiad wojskowy i wyjaśnia, że armia rosyjska najpierw używa dronów do przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie planuje uderzenie pociskami balistycznymi. Na Ukrainie od rana trwa alarm powietrzny. Zmasowany atak dronów odbywa się także na zachodzie kraju, w tym w obwodzie wołyńskim przy granicy z Polską. Drony zbliżają się do obwodu lwowskiego. W Kijowie słychać było wybuchy. Atak odpierała obrona przeciwlotnicza. Wracamy do kraju. Handlujący odzieżą i obuwiem na targowiskach przeszli w proteście przez Warszawę.
3: O co chodzi w proteście?
4: O to, aby znieśli sęd całkowicie. Każą nam teraz ważyć towar codziennie, logować się. To już mogą nam pozakładać opaski, takie jak się zakłada skazańcom z lokalizacją.
2: Handlarze sprzeciwiają się objęciu ich działalności sędem, czyli systemem elektronicznego nadzoru transportu. Apelują o to, by wyłączyć ich branżę z przepisów regulujących masę i zasady przewozu towarów.
4: Nie wolno nam się zatrzymać własnym autem, który nam służy do handlu. Nigdzie indziej mam mieć trasę dom-praca, 50 kilometrów od domu, nie dalej.
3: Jak sobie państwo radzą?
4: Dają pouczenia, każą się rejestrować do sędu, bo jeżeli nie będzie, to jest kara 20 tysięcy złotych.
3: Mieli państwo już taką sytuację, żeby się narazili na karę?
4: Mieliśmy, ale widzieliśmy po drodze kontrolę.
5: Po prostu się dąży do zlikwidowania bazaru.
2: Demonstranci zebrali się przed Ministerstwem Finansów, potem przemaszerowali przed Sejm. Resort finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy w tej sprawie i między innymi nie trzeba już zgłaszać przewozu towarów, których masa nie przekracza 500 kg lub 350 par butów. Pakiet ceny paliw niżej zostanie przedłużony do końca maja, przekazał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na CPN składają się obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa, a także mechanizm maksymalnej ceny niektórych paliw. Co dalej? Zobaczymy, powiedział minister Domański, dopytywany o to, jak długo program będzie utrzymywany. Póki co rozporządzenie obowiązuje do 15 maja, więc do piątku. Zakończyła się trwająca od rana akcja usuwania martwego wieloryba z rezerwatu Mewia Łacha. Szczątki ssaka, którego morze wyrzuciło na brzeg, zabrali pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni. Truchło zostanie zutylizowane. Akcja wymagała szczególnej ostrożności, ponieważ ciało ssaka było w zaawansowanym stadium rozkładu, a teren rezerwatu objęty jest ścisłą ochroną przyrodniczą z powodu trwającego okresu lęgowego ptaków. Mazury otwierają się na turystów niewidomych. Makiety dotykowe prezentujące atrakcje regionu pojawią się w 4 miejscowościach powiatu gołtawskiego. Dzięki inicjatywie mosty w Stańczykach czy piramida w Rapie mają być bardziej dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku.
6: Dzisiaj bez opadów, momentami jeszcze może mocniej powiać, natomiast w nocy ze środy na czwartek termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą średnio 5 stopni nad zerem. Jutro w trakcie dnia cieplej, choć umiarkowane zachmurzenie do 18 stopni. Tyle zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie, a co w weekend? Sobota i niedziela pod znakiem deszczu.
7: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas z Szkoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
8: Autoglas naprawia Autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Sąsiedzie, Botwinka w MPM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą Botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MPM po 3,50 za pęczek. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
1: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
6: Druga zmiana w Trendy Radio popołudnie na 101,9 oraz 95,2 FM. Jesteśmy po 15 i nie zatrzymujemy się. A czy zatrzymamy się na drogach regionu, czy się korkuje? Będziemy to w tej godzinie sprawdzać. Teraz Bajera, Słodko-gorzka.

0: Reklama.
1: Gracze z Sanoka, mamy coś dla Was! W salonie partnerskim Komputronik przy ulicy Grzegorza 3 w Sanoku czekają na Was komputery Level, gotowe na porządną rozgrywkę i mocne wrażenia. Wpadajcie zobaczyć je na żywo, sprawdzić sprzęt i pogadać z nami o tym, który Level najlepiej wiedzie w Wasz gamingowy świat. Zapraszamy do salonu!
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, klecie 70 naprzeciwko szkoły rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
3: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.

U nas usłyszysz hity wszechczasów. Are you ready to party? To trendy hity wszechczasów.

0: Mamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Najpierw oddajmy głos Krystianowi Kłaczkowi z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Sprawdźmy, przy jakich zdarzeniach interweniowali policjanci z Podkarpacia.
3: Policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło po godzinie 9 w miejscowości Prusiek w powiecie sanockim. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący autobusem z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i przewrócił pojazd na dach, po czym autobus zatrzymał się na kołach. Wewnątrz znajdował się kierujący oraz troje pasażerów. Poszkodowani pasażerowie zostali przewiezieni do szpitala na badania. Na szczęście nikt nie doznał obrażeń zagrażających życiu. Ruch w tym miejscu odbywa się już bez utrudnień. Poza tym zdarzeniem doszło do kilku niegroźnych kolizji. Po godzinie 13 w miejscowości Szufnarowa w powiecie strzyżowskim zderzyły się Volkswagen i Ford. Z kolei na ulicy Rynek w Brzozowie doszło do zderzenia Skody z Oplem. Na szczęście w tych zdarzeniach nikt nie odniósł żadnych obrażeń.
2: Dziękujemy, przejeżdżamy teraz przez ulicę Sanoka. Tu musimy zwolnić na ulicach Królowej Bony, Staszica, Mickiewicza. Troszkę wolniej na Jana Pawła. Dość dużo zwalniamy na ulicach Rymanowskiej, Dymowskiego i Kościuszki. W Krośnie spowolnienia przydarzą się na ulicy Bieszczadzkiej, w kierunku miejsca, zarówno w kierunku miejsca Piastowego, jak i w kierunku Krosna. Troszkę wolniej na ulicy Podkarpackiej przy skrzyżowaniu z ulicą Czajkowskiego. Dalej hamujemy na ulicach Bursaki, Niepodległości, ulicy Korczyńskiej, Legionów, na Podwalu, Tkackiej i Czajkowskiego. Zwalniamy również na ulicy Krakowskiej. Utrudnienia remontowe na ulicach Burzaka i Lotników. W Jaśle korki na ulicach Lwowskiej, Piłsudskiego, Kazimierza Wielkiego oraz Kościusz. Spowolnienia na Mickiewicza i 3 Maja. W Gorlicach wolniej ulicami Parkową, Biecką, Legionów, Mickiewicza i ulicą Kościuszki. Trwają utrudnienia w Ropie spowodowane pracami drogowymi przy drodze powiatowej.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, do jakiego doszło na ulicy Dąbrowskiego. Kierujący Porsche najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ścianę budynku. Mężczyzna miał w swoim organizmie ponad 3 promile alkoholu. Dodatkowo posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wyjaśnia podkomisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: Przed godziną 14 dyżurny miejski otrzymał informację o zdarzeniu drogowym na ulicy Dąbrowskiego. Funkcjonariusze ekipy wypadkowej ruchu drogowego Komendy Miejskiej, którzy pojechali na wezwanie, wstępnie ustalili okoliczności zdarzenia. 53-letni kierujący Porsche, jadąc w kierunku Alei Powstańców Warszawy, najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ścianę budynku. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości 53-latka i ustalili, że był pijany. Miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
1: Na szczęście w tym zdarzeniu nikomu nic się nie stało. Budowa mostu łączącego Niewistkę z Jabłonicą Ruską wchodzi w swoją finałową fazę, choć prace wykończeniowe jeszcze trwają. Most przeszedł już swój najważniejszy egzamin techniczny. 11 maja konstrukcja została poddana próbom obciążeniowym, które miały ostatecznie potwierdzić jej wytrzymałość i bezpieczeństwo. Na przęsłach nowego obiektu pojawiło się 6 w pełni załadowanych ciężarówek, których łączna masa miała za zadanie przetestować wytrzymałość stalowo-betonowej konstrukcji. Nad przebiegiem badań czuwali eksperci z Politechniki Rzeszowskiej. Gmina Skołyszyn rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji psów oraz kotów będących pod opieką mieszkańców gminy wraz z trwałym znakowaniem zwierząt. Kastracja to najskuteczniejsza metoda zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu się zwierząt, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie liczby porzuconych czworonogów trafiających do schronisk. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie stosownego wniosku w Urzędzie Gminy. Akcja będzie prowadzona do momentu wyczerpania funduszy. Liczy się kolejność zgłoszeń.
3: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
1: Z okazji Dnia Dziecka w weekend 6 i 7 czerwca tereny zielone przy hali sportowo-widowiskowej Mosir w Krośnie zmienią się w prawdziwe centrum dziecięcej radości. Główną atrakcją będzie rozbudowana strefa dla dzieci, a w niej ogromne zjeżdżalnie, place zabaw i tory przeszkód, profesjonalne animacje dla najmłodszych, malowanie twarzy, kolorowanie włosów oraz robienie kolorowych warkoczyków. Nie zabraknie również bogatej oferty gastronomicznej. Na uczestników czekać będzie strefa cateringowa oraz popularne food trucki. Zabawa w oba dni potrwa od godziny 13 do 21. Muzeum Ziemi Bieckiej zachęca do udziału w tegorocznej Nocy Muzeów, podczas której na uczestników czekać będą wizyta w klasztorze ojców Franciszkanów, koncert Two Face Project, poezja śpiewana spotyka rockowych bardów, wernisaż wystawy malarstwa Marii Wnęk, otwarcie wystawy mundurów z kolekcji Andrzeja Cetnarowicza, zwiedzanie z przewodnikiem Domu z Basztą, Baszty Kowalskiej i Kromerówki, spacery w towarzystwie bieckich katów, wyjaśnia Aleksandra Wańczyk, adiunktka Muzeum Ziemi Bieckiej.
4: Tegoroczna Międzynarodowa Noc Muzeów odbędzie się 16 maja. Do Biecza zapraszamy Państwa od godziny 16 do ostatniego muzealnego gościa, czyli plus minus północy. Czeka na nas oprowadzanie po klasztorze Franciszkanów, oprowadzania kuratorskie, spacery i wyjątkowy koncert rockowych bardów. Oprócz tego będzie możliwość zwiedzenia wszystkich naszych obiektów, wspięcia się na wieżę widokową i przede wszystkim mnóstwo dobrej zabawy. Otworzymy aż 2 nowe wystawy czasowe, zatem nie może Państwa zabraknąć. Pełny program udostępniamy na stronie internetowej i muzealnym Facebooku. Wstęp oczywiście wolny. Serdecznie zapraszamy.
1: Wydarzenie odbędzie się 16 maja i rozpocznie się o godzinie 16. Zakończyły się prace remontowe na odcinkach ulic Romana Dmowskiego, Zielonej oraz Kwiatowej w Gorlicach. Zakres wykonanych robót obejmował m.in. frezowanie starej nawierzchni, likwidację spękań siatkowych, wykonanie nowej podbudowy z kruszywa łamanego, położenie nawierzchni z asfaltobetonu, a także utwardzenie poboczy.
0: Reklama.
5: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
5: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam, Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
7: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Brzozowie.
1: Popołudnie w Trendy Radio, wiecie, jest w pół do weekendu, bo środa. To może pomyślmy o tym, co robić w weekend. Na przykład w Ryglicach przydadzą nam się guziki. I to bardzo, bo będzie trzeba się za nie łapać często. W Ryglicach w najbliższą sobotę 5. Kongres Kominiarzy. No i oczywiście będą prelekcje, będzie panel dyskusyjny, pokaz prawidłowego palenia w piecach oczywiście i kominkach. Zagra także kordian. Wstęp wolny, a wydarzenie rozpocznie się o 11 w hali sportowej w Ryglicach właśnie. Co jeszcze dzieje się ciekawego w naszym regionie? O tym regularnie w Trendy Radio będziemy mówić. Zostań na najlepszej fali. Zostań na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Reklama. Marzą Ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
1: Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
0: Reklama.

UK Charts w Trendy Radio. Lecimy do końcówki lat 90., bo do 13 maja 1999 roku. No i to nie była pechowa trzynastka, mimo że piątek. Backstreet Boys, wtedy piątek, dzisiaj środa oczywiście. Backstreet Boys byli na szczycie z kawałkiem I Want It That Way.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Iga Świątek wygrała w Rzymie i zagra w pierwszym półfinale w sezonie. A wcześniej o ofiarach i obławie po strzelaninie na Śląsku i o sprzątaniu po pożarze w Puszczy Solskiej trwa walka z czasem i kornikiem. Agnieszka Trojanowska, bis po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Prokuratura potwierdziła, że są ofiary śmiertelne i trwa obława na sprawcę lub sprawców zabójstw. Strzały padły w bloku na osiedlu mieszkaniowym przy lesie w Lubinie. Lokalne media podawały od rana, że zginęły dwie osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala. Prokuratura nie chce jednak precyzować liczby ofiar i tego, kim są. Trwają intensywne działania policji, by zatrzymać sprawców przestępstwa w mieście i w całym Zagłębiu Miedziowym. Policjanci prowadzą obławę. Ponad tydzień od wybuchu wielkiego pożaru w Puszczy Solskiej leśnicy zaczynają sprzątanie. Mają dokładnie obliczyć, jaka powierzchnia lasu spłonęła. W najbliższych dniach powołany zostanie specjalny zespół kryzysowy, mówi rzecznik lasów w Lublinie Anna Sternik.
2: Do zadań tego zespołu będzie należała m.in. ocena szkód powstałych w wyniku pożaru, a także inwentaryzacja siedlisk, opracowanie planu uporządkowania zniszczonych drzewostanów, czy też analiza zagrożenia ze strony szkodników wtórnych.
1: Pożar został ugaszony, ale las nadal jest monitorowany. Z lasu muszą być też jak najszybciej usunięte spalone drzewa. W przeciwnym razie w lesie rozpanoszą się korniki, które zniszczą inne drzewostany. Polskie wojsko poderwało myśliwce. To reakcja na trwające zmasowane ataki bezzałogowców Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Do natychmiastowej reakcji są gotowe myśliwce dyżurne oraz śmigłowca naziemne, systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Będą lepiej karmić w polskich więzieniach. Takie plany ma Ministerstwo Sprawiedliwości i proponuje zdrowszą dietę dla osadzonych i wyższą stawkę żywieniową na osobę. W posiłkach ma być więcej zdrowych roślin i białka. Czy to niepotrzebna rozrzutność, a może zachowanie elementarnych standardów? O tym Szymon Kępka.
3: Obecnie dzienna stawka żywieniowa dla więźnia w Polsce to 4 zł. Według projektu Ministerstwa Sprawiedliwości ma ona wzrosnąć o nieco ponad złotówkę do ponad 5 zł. W więziennym menu ma pojawić się więcej warzyw i białka. Ograniczone mają zostać produkty wysoko przetworzone, komentuje socjolog, były szef więziennictwa profesor Paweł Moczydłowski.
4: Pozbawienie wolności to nie jest skazanie na śmierć. Trzeba po prostu zachować tutaj standardy.
3: Do standardów rozwiniętych krajów dochodzi też fakt pracy więźniów, najczęściej pracy fizycznej, dodaje profesor Moczydłowski.
4: W zdecydowanej większości prace, które wykonują, są pracami, można powiedzieć, społecznymi, nieodpłatnymi. No i trzeba jeść, żeby mieć siłę.
3: Resort Sprawiedliwości zakłada, że tylko w tym roku wydatki na wyżywienie w aresztach i więzieniach wzrosną o około 7 milionów złotych.
1: Dla porównania, stawka żywieniowa dla przeciętnego pacjenta w polskim szpitalu to około 30 zł dziennie, czyli ponad 5 razy więcej niż w przypadku osadzonych. I na koniec wyczekiwany nie tylko przez kibiców tenisa news. Iga Świątek wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą i awansowała do półfinału turnieju w Rzymie. Spotkanie trwało 67 minut. Polska tenisistka po raz pierwszy w tym sezonie dotarła do najlepszej czwórki. Kolejną rywalkę pozna wieczorem. O 19:00 wiceliderka rankingu WTA kazaszka Jelena Rybakina zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną. Półfinały zaplanowano na jutro.
5: Na deszcz poczekamy sobie do piątku. Deszczowy to w ogóle ma być weekend. Jutro bez opadów umiarkowane zachmurzenie i od 17 do 18 stopni zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. Wcześniej, bo w nocy ze środy na czwartek na Podkarpaciu i w Małopolsce średnio 5 stopni nad zerem.
6: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skołyszyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skołyszyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glas. Profesjonalizm w każdym detalu.
7: Sąsiedzie, Botwinka w MFM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą Botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MFM po 3,50 za pęczek. MFM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
6: Reklama.
0: Trendy Radio 101 i 9 FM.
5: Jesteśmy już po 16:00. Druga zmiana w Trendy Radio. Za moment zajrzymy do płyty tygodnia. W tej godzinie nie zabraknie też informacji z Podkarpacia i Małopolski. Teraz natomiast Ciara i Vamos a Bailar. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.

0: Reklama. Gracze z Sanoka, mamy coś dla Was! W salonie partnerskim Computronic przy ulicy Grzegorza 3 w Sanoku czekają na Was komputery Level, gotowe na porządną rozgrywkę i mocne wrażenia. Wpadajcie zobaczyć je na żywo, sprawdzić sprzęt i pogadać z nami o tym, który Level najlepiej wiedzie w Wasz gamingowy świat. Zapraszamy do salonu!
1: Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
2: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko! Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę Mrówkę. Zakupy, a do tego Mrówka dla Ciebie! Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
3: Już 17 maja zapraszamy na piknik.

0: godzinny w Samoku. Od 13 do 21 na Błoniach obok hali Mosir czeka na Was prawdziwa uczta. Szykujcie apetyty na chrupiące zapiekanki, soczyste burgery i złociste frytki. Do tego food trucki, lody, gofry i popcorn. Dla najmłodszych przygotowaliśmy ogromne dmuchańce i radosne animacje. Nie może Was zabraknąć. Konkursy, zabawa i najlepsze jedzenie w mieście. Piknik rodzinny 17 maja. Do zobaczenia na Sanockim Mosirze.
1: Reklama.

0: Płyta tygodnia.
1: Nie ma jak dom, zwłaszcza, że jesteśmy już po 16:00, duża część z nas w domu, po pracy i od domu zaśpiewa nam teraz bohaterka płyty tygodnia w Trend Radio, Cleo Dom na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W ubiegłym tygodniu do Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych zgłosił się mężczyzna, który powiadomił policjantów, że w nocy ktoś ukradł z jego busa zaparkowanego przy jednej z ustrzyckich ulic elektronarzędzia oraz inne przedmioty. Pokrzywdzony wycenił wartość skradzionego mienia na łączną kwotę około 6 tysięcy złotych. Okazało się, że samochód nie był zamknięty, co niestety ułatwiło zadanie złodziejowi. Już następnego dnia policjanci z Wydziału Kryminalnego ustalili i zatrzymali sprawcę kradzieży. Okazał się nim 39-letni mieszkaniec gminy Ustrzyki Dolne. W toku dalszych czynności policjanci odzyskali także skradzione elektronarzędzia, które sprawca ukrył w miejscu, w którym mieszka. Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do komendy policji, gdzie usłyszał zarzut związany z dokonaną kradzieżą. Postępowanie jest w toku, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Rusza 9. edycja konkursu wokalnego Tarnów ma głos. Mogą w nim wziąć udział młodzi wokaliści ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych. Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 maja. Przesłuchania do konkursu będą miały miejsce w Pałacu Młodzieży 10 i 11 czerwca o godzinie 10. Dzień później odbędzie się koncert laureatów w Amfiteatrze Letnim. Gościem specjalnym będzie Nikodem Liro wraz z zespołem. Organizatorem wydarzenia jest Pałac Młodzieży w Tarnowie.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza na promocję książki Edwarda Marszałka Bieszczady Wypalone. Spotkanie odbędzie się 27 maja o godzinie 17 w czytelni głównej biblioteki. Mówi Monika Machowicz, instruktor Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej.
3: Książka przybliża czytelnikom, jak to dawniej, ale jeszcze całkiem niedawno wypalano węgiel drzewny w Bieszczadach. Etos bieszczadzkich smolarzy, zakapiorów i produkcji czarnego złota jest nieodłączną częścią Bieszczadów, ale jak wiemy, w związku z brakiem opłacalności tego typu przedsięwzięć wypały węgla są sukcesywnie zamykane, a zawód smolarza powoli odchodzi do historii, więc myślę, że spotkanie będzie doskonałą okazją, żeby o tej historii porozmawiać.
1: Po spotkaniu program poetycko-muzyczny Wiersze zaśpiewa Monika Jastrząb. W repertuarze m.in. utwór Edwarda Marszałka Węglarz. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zachęca do udziału w spotkaniu promującym najnowszą książkę profesora Andrzeja Olejko 1915 od przełamania gorlickiego po Lwów. Publikacja stanowi cenne udokumentowanie tegorocznych obchodów 110. rocznicy bitwy pod Gorlicami, mówi Katarzyna Szepieniec, dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
4: Jest to książka, która jest owocem zeszłorocznej konferencji, która odbyła się 3 maja w 110. rocznicę bitwy pod Gorlicami w pięknych wnętrzach secesyjnego parku Długoszów w Gorlicach. Na książkę składa się wiele artykułów specjalistów z międzynarodowego grona, m.in. dyrektora Archiwum Narodowego we Wiedniu, specjalistów z Ukrainy, z Węgier, ze Słowacji oraz też specjalistów z Polski, którzy ponownie analizują wpływ bitwy pod Gorlicami na wynik tak naprawdę walk na froncie wschodnim podczas I wojny światowej.
1: Spotkanie odbędzie się 15 maja o godzinie 18 w Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów.
0: Reklama. Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg. 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Marzą Ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
0: Reklama.

0: Trendy Radio.
1: Ja wiem, że to jeszcze kawał czasu do wakacji, ale moi drodzy, pojawiają się ogłoszenia dotyczące gwiazd różnych dni miasta, dni gmin w naszym regionie i na przykład wiemy, kto wystąpi na Dniach Rymanowa, a to będzie gruba impreza, bo 650 lat miasta. Takie urodziny. W sierpniu wystąpi zespół Enej. Dokładnie to 15 sierpnia. Jeszcze ustawowo wolne, weekend, jakże przyjemnie, ale niedługi weekend, bo święto wypada, no właśnie, w weekend. Wracamy do grania.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na biznes w świetnej lokalizacji? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia plac w Januszkowicach, gmina Brzostek. Aż 33 ary utwardzonego terenu i 400 metrów kwadratowych zabudowań. Obiekt monitorowany z alarmem, gotowy do działania od zaraz. Na miejscu dostępny mieszalnik do betonu. Idealne miejsce pod działalność usługową, logistyczną, handlową lub magazynową. Co ważne, istnieje możliwość wykupu nieruchomości. Zapraszamy do rozmów przedsiębiorców szukających konkretnych rozwiązań. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 728 808 816.
0: Reklama.
2: Trendy Informator.
3: W sobotę w hali Arenie Sanok odbędzie się koncert Krzysztofa Cugowskiego z zespołem Mistrzów. Wiek to tylko liczba. Pod takim hasłem artysta ruszył w tegoroczną trasę koncertową po Polsce. Hasło przewodnie nie jest kokieterią, to program działania, energia, rzemiosło i charyzma, które od ponad 5 dekad trzymają publiczność w napięciu. Koncerty z zespołem Mistrzów to przegląd całej drogi twórczej artysty z mocnym współczesnym akcentem. Koncert odbędzie się o 19, a szczegóły znajdują się na plakacie na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. Ekran kradnie czas, sport rozwija nas. To hasło konkursu plastycznego, którego organizatorem jest Urząd Miasta Tarnowa wspólnie z Radą Osiedla Starówka. Mogą wziąć w nim udział dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Inicjatywa ma promować aktywny styl życia oraz zwracać uwagę na skutki nadmiernego korzystania z ekranów. Zadaniem uczestników jest przygotowanie autorskiego plakatu nawiązującego do tematyki konkursu. Dopuszczalne są różne formy, od tradycyjnej pracy plastycznej przez fotografię po grafikę komputerową. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe, w tym nagroda główna o wartości 1000 zł. Pracę można nadsyłać do 8 czerwca. Projekt finansowany jest z budżetu miasta Tarnowa.
2: Trendy Informator.

kilka minut do 17. Oczywiście przed nami ekspres informacyjny w Trendy Radio, czyli świeżutkie wiadomości z kraju i ze świata. Mnóstwo informacji z regionu o każdej porze dnia i nocy znajdziesz natomiast na www.trendyradio.pl.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Niższe stawki VAT i akcyzy na paliwa co najmniej do końca maja. Kolejny wycieczkowy statek z problemami zdrowotnymi pasażerów. Iga Świątek świętuje, nie tylko wygrała, ale zrobiła to w najlepszym stylu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pakiet ceny paliw niżej został przedłużony do końca maja, ogłosił minister finansów Andrzej Domański. Rozporządzenia przedłużające do końca maja obowiązywania niższych stawek VAT i akcyzy na paliwa opublikowane zostały właśnie w Dzienniku Ustaw. Poznaliśmy też ceny maksymalne paliw na jutro. Będzie drożej niż dziś, zarówno dla tankujących benzynę, jak i olej napędowy. Litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6 zł 39 groszy, a oleju napędowego nie więcej niż 6,92. Polskie wojsko poderwało myśliwce w odpowiedzi na zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Co najmniej 3 osoby zginęły w obwodzie rowieńskim na północnym zachodzie Ukrainy. Tamtejszy wywiad donosi o długotrwałym ataku powietrznym na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, o czym więcej Tomasz Orchowski.
2: Rosjanie mają najpierw używać dronów do przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie uderzają pociskami balistycznymi. W wyniku rosyjskich ataków co najmniej w 6 obwodach Ukrainy odnotowano przerwy w dostawach prądu.
1: Prezydent Ukrainy bierze dziś udział w szczycie bukareszteńskiej dziewiątki, która zrzesza kraje wschodniej flanki NATO. Na obradach w Bukareszcie jest także m.in. prezydent Karol Nawrocki. Handlarze z targowisk zablokowali dziś centrum Warszawy, by zaprotestować przeciwko nowym regulacjom. Sprzedaż obuwia i odzieży na targowiskach została objęta systemem elektronicznego nadzoru transportu. To oznacza, że sprzedający od połowy marca mają obowiązek zgłaszania wagi i trasy przewozu towarów, a w przypadku nieprawidłowości grożą im kary sięgające 20 tysięcy złotych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy, w myśl których z SENT zwolnione są niektóre transporty odzieży o masie poniżej 500 kg lub do 350 par butów, ale straganiarzy to nie przekonuje.
3: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest, 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
1: Handlowcy oceniają cały system jako zbyt skomplikowany. Problemy na kolejnym wycieczkowcu. Tym razem władze sanitarne we Francji poinformowały, że w Bordeaux odizolowano na pokładzie wycieczkowca 1700 osób. Z powodu śmierci jednej osoby około 50 osób ma objawy choroby. Pierwsze badania na pokładzie wykluczyły obecność norowirusa, czyli wirusa wywołującego zakażenie żołądkowo-jelitowe, ale trwają dodatkowe analizy w szpitalu w Bordeaux. Wycieczkowiec wypłynął z Shetlandów, zawinął do Belfastu i zmierzał do Hiszpanii. Przełamanie. Igi Świątek, nasza tenisistka, po raz pierwszy w tym roku awansowała do najlepszej turniejowej czwórki, o czym Michał Waszkiewicz.
4: Polka pokonała dziś 5. w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegulę tak gładko, jakby była to jedynie treningowa gierka przed poważnym graniem. W pierwszym secie oddała Amerykance gema, w drugim dwa. Po 67 minutach było po wszystkim. Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wybierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam. Świątek zawsze lubiła grać w Rzymie. To jej 25. zwycięstwo na tych kortach.
1: O finał Polka zagra jutro z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną.
5: Halo, halo, zapraszamy na prognozę pogody. 3 stopnie tej nocy, no ciepło nie będzie, ale jutro chwila oddechu, bo 18 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. 19 Kraków i Nowy Sącz, z tym, że musimy przygotować się lokalnie na opady deszczu. Podobnie w piątek 18 stopni, w nocy no nie za ciekawie, bo 6, natomiast weekend również klaruje nam się pod znakiem deszczu. No, lepiej bez parasola się nie ruszać, szczególnie jak planujecie jakieś delikatne wypady za miasto.
6: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
7: A Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
10: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
9: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
10: 795 216 523.
9: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
11: Reklama.
12: Granie na żądanie.
13: Wyślij SMS pod numer 7148.
12: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
13: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
12: Po 17.
13: Po 17.
11: Słuchasz Trendy Radio.
5: Hello, hello.
14: Środek tygodnia. Dnia.
5: O, aż straciłeś głos.
14: Środek tygodnia. Chciałem zaśpiewać, tak, ale w połowie tego jakby śpiewania zdałem sobie sprawę, że nie potrafię.
5: No, Marcinie, no czasem bywa i tak, ale tak? Dobrze, że jesteś świadomy pewnych rzeczy, nie?
14: No, ale wiesz, i tak to jest lepsze, aniżeli to, co ty zrobiłeś.
5: A dobra, to przestań. No,
14: smażyłaś kotlety i w połowie się dowiedziałeś, że nie umiesz.
5: No bo kurczę, no coś mi tam nie powychodziło, no, ale
14: ile skabowych
5: jest,
14: zepsułaś?
5: Z dwa. No niestety, 12. Niestety. A 12
14: chyba,
5: od razu.
14: Na 50 osób.
5: Ale Marcin, no bo tak to jest, jak...
14: No ty robiłaś na imprezie za 50
5: Marcin,
14: osób.
5: Marcin, no chciałam każdego ugościć, z każdym porozmawiać, tak. No i zamiast pilnować tych schabowych, no to chodziłam wszędzie, nie?
14: Chodziłaś wszędzie i wszystko... No.
5: A ogóle... wiesz, że ja nie ustoję w jednym miejscu.
14: I węszyłaś spisek, to mówiła twoja koleżanka.
5: Ja spisek? Tak. Na mojej imprezie?
14: Na twojej.
5: Ciekawe.
14: No właśnie. I no, tylko ciekawe. Patrzyłaś, która dziewczyna ma lepszą sukienkę, albo ładniejszą, albo
5: no
14: taką samą.
5: No co ty, Marcin.
14: Jedna miała lepszą, tak?
5: Tak, nie wiem. To chyba nie mnie oceniać.
14: No właśnie, ale miałaś kwaśną minę, to pewnie też ci nie pasowało.
5: A, na pewno.
14: Bo była taka sama, to o to chodziło.
5: Marcin,
14: chyba.
5: Miałam kwaśną minę, bo gdybyś się tyle schabowych zepsuł, to jaką byś miał inną?
14: Ale to jeszcze powiedz, że zepsułaś sałatkę i do tego jeszcze kompot.
5: A bez przesady, sałatka była pyszna.
14: Garcia no, i Bamboleo zagramy na antenie Trendy Radia. Witaj, Aniu.
5: Cześć, Marcinie.
14: W połowie
5: cześć.
14: Tygodnia na pewno nie będziesz teraz wypiekała schabowych, ani
5: zapiekanki
14: żadnych placków, tak?
5: No chyba tak.
14: Ale albo tosty, bo ostatnio coś taka tostowa jesteś bardzo.
5: Ja kocham
14: bardzo.
5: Tosty, to jest moje ulubione.
14: Z jakiego względu?
5: Marcin, no ja tosty jem całe życie.
14: Całe życie?
5: Naprawdę, jestem tostowa.
14: No myślałam, że tosterem.
5: No tosterem też, ale to bardziej do ciebie, bo ty walisz takie suchary, że...

Przed chwilą na antenie Trendy Radio oczywiście wielki hit Justyny Lubas, a teraz, ale dla kogo były gorące i serdeczne pozdrowienia? Dla Marysi, proszę bardzo, pozdrowienia od Waldemara z Gorlic, no i oczywiście też taki całusek, słuchajcie, mocny tutaj został wysłany. A teraz Weekend Halo, Halo to London dla Wery, czyli pewnie Weroniki, a gorące i serdeczne pozdrowienia przesyłają. Uwaga, Monika z okolic Beska, gorące i serdeczne pozdrowienia również od Tadeusza i Ilony, pary, która trzyma za ciebie kciuki i też prośba o zagranie oczywiście.

0: Reklama. Sąsiedzie,
1: masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
0: Sąsiedzie, Botwinka w MPM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą Botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MPM po 3,50 za pęczek. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
2: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
3: Granie na żądanie. Antena jest Twoja.

pozdrowienia i dedykacje na naszej antenie, a w tle oczywiście DJ Bobo i Love Is Around. Pozdrawiam Monikę Moniczkę, która cały dzień podjadała borówki i co teraz będzie jadł Andrzej Andrzejek. Miejmy nadzieję, że coś mu zostało. Pozdrowienia Ania, sąsiadka, przesyła. Aniu, no właśnie, coś chyba tam zostało, mam nadzieję taką, prawda? Kolejne pozdrowienia. Pozdrawiam kochanego chłopaka i czekam z obiadem. Wracaj szybko z pracy. Pozdrawiam również Trendy Radio. Monika z Szymbarku. Monia, my również ciebie mocno ściskamy. Co tam na obiad dobrego? No też jesteśmy głodni. Może wpadniemy całą ekipą? Nie no, żartuję. 24 minuty po 17:00 to granie na żądanie.

0: Trendy Radio 101 i 9 i 95 i 2 FM.
1: Zeniu, myślisz, że jeszcze damy radę?
2: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.

0: Zenek.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Podczas kontroli na przejściu granicznym w Korczowej funkcjonariusze służby celno-skarbowej wykryli w bagażu obywatelki Ukrainy okazałe muszle skrzydelnika olbrzymiego i fragment rafy koralowej, mówi komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy IAS w Rzeszowie.
3: Funkcjonariusze oddziału celnego w Korczowej skierowali do szczegółowej kontroli samochód osobowy, który wjeżdżał do Polski z Ukrainy. Podczas rewizji tego pojazdu wykryli okazały fragment rafy koralowej i dwie muszle skrzydelnika olbrzymiego. Te okazy należą do gatunków objętych ochroną na mocy przepisów konwencji waszyngtońskiej. Zatem na ich przewóz przez granicę Unii Europejskiej potrzebne są zezwolenia i świadectwa. 54-letnia obywatelka Ukrainy, w której bagażu zostały wykryte, nie posiadała wymaganych prawem dokumentów. Zatem te okazy zostały zabezpieczone do dalszego postępowania, które prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu.
2: Przewóz z krajów trzecich na teren Unii Europejskiej lub wywóz z Unii Europejskiej okazów CITES jest możliwy tylko na podstawie odpowiednich zezwoleń. Gmina Sanok otrzymała 625 tysięcy złotych dofinansowania na realizację zadania Start dla Kultury, modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Sanok. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2026-2028. W tym czasie przeprowadzona zostanie modernizacja wiejskich domów kultury w miejscowościach Lalin, Chłomcza, Jędruszkowce, a także doposażona zostanie sala balowa w Raczkowej. Mówi Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok.
4: Poprawa jakości estetyki, standardu we wszystkich naszych domach kultury. Staramy się podnieść ten standard, aby te obiekty wyglądały odpowiednio do dzisiejszych czasów, aby wynajmujący mieli ten komfort jakby użytkowania bardzo pozytywny.
2: Całkowita wartość zadania opiewa na ponad 900 tysięcy złotych.
5: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
2: Placówka Mościckiego Centrum Medycznego w Tarnowie wzbogaciła się o nowy sprzęt rehabilitacyjny i medyczny. Do oddziału trafiło 8 nowych wózków inwalidzkich, 2 podnośniki transportowo-kąpielowe oraz 3 nowoczesne łóżka szpitalne sterowane elektrycznie. To wyposażenie poprawi komfort pacjentów, ale również znacząco ułatwi codzienną pracę personelu. Nowe łóżka umożliwiają regulację wysokości oraz kąta nachylenia poszczególnych segmentów przy pomocy pilota. Gmina Nowy Żmigród podpisała umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej. Całkowita wartość zadania opiewa na ponad 61 tysięcy złotych. Pozyskane środki pozwolą przygotować dokumentację niezbędną do kolejnego etapu inwestycji, której celem jest wzmocnienie zaplecza logistycznego gminy Nowy Żmigród w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców. 22 maja o godzinie 18 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbędzie się koncert charytatywny dla Janka Niemca Wieczorek dla mam z niespodzianką. Podczas koncertu dla Janka wystąpią grupy wokalne, studio piosenki Swing i grupa Dream. W trakcie wydarzenia odbędzie się sprzedaż cegiełek w postaci ciast i upominków kawowo-herbacianych. Pomysłodawcą wydarzenia jest Wojciech Bazan, nauczyciel i opiekun grupy wokalnej Dream działającej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krośnie.
1: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Reklama.

0: Mówiła mi Amore. A tobie ktoś tak mówił, czy nie mówił?
1: No niestety nikt, ale nikt wydaje mi się, że to będzie dobry hit na walentynki, mój drogi.
0: A kiedy te walentynki?
1: No w lutym, 14.
0: Człowieku, do
1: człowieku, jeszcze
0: gdzie
1: lato
0: jeszcze
1: przed
0: lutego?
1: Nami, wiosna. No, tak,
0: ale słyszałem, że wybierasz się do słonecznej Italii na 2 tygodnie w zasadzie w okolicach lipca, prawda?
1: Tak, tak.
2: Słuchasz Trend Radio.
0: To powiedz coś więcej, bo jestem ciekawy, proszę bardzo.
1: No Marcin, no namówiłeś mnie. Słuchajcie, Marcin też leci do Italii, no i stwierdziłam, tak, że tak, ja też tak, lecę, no. Tylko no ja lecę w inny rejon, no co wam powiem.
0: No i co tam i co chciałaś?
1: No nic, jeszcze. No. Ja płynę na wybrzeże Amalfi.
0: Tak? No? Nie. Podobno nie? Wybierasz się do...
1: No
0: Grossetto.
1: Tak?
0: No tak.
1: Dzięki Marcin, że mi pomagasz w tej podróży, która się jeszcze nie rozpoczęła.
0: Dokładnie masz tutaj parcio,
1: widzę,
0: no wiem.
1: Widzę, no przyjeżdżasz.
0: Rzeczywiście. No nie masz daleko do wybrzeża, słuchaj. Całkiem
1: no,
0: blisko. Tak, no ja sobie zobaczę, wiesz, jak to wygląda, nie?
1: No widzę, że ty jesteś dobrym szpecem.
0: Właśnie spoglądam.
1: Marcin, to ty może musisz zrobić też jakiś rebranding i nie wiem, może zostaniesz jakimś poszukiwaczem
0: no, podoba
1: wycieczek.
0: Podoba mi się. To, co zakreśliłaś na czerwono, to tutaj będziesz, tak?
1: No będę.
0: Okej, okay. A na cyple tutaj nie? Na tego cypelek
1: nie,
0: tutaj...
1: Nie, tu mi się nie widzi trochę.
0: No Palermo nie od... Wiesz, że z Palermo...
1: No Palermo jest piękne.
0: Ale z Palermo pochodzi Aleksja.
1: No,
0: mogłabyś
1: ja
0: tam zahaczyć.
1: A ona tam mieszka teraz?
0: No, dokładnie.
1: O kurczę.
0: Co ty na to?
1: No to chyba trzeba zmienić kierunek. To ty bardziej się byś cieszył.
0: Właśnie.
1: Przecież to twoja ulubiona piosenkarka.
0: Czyli co, Rzym, Neapol, później Palermo, idzie jeszcze dalej? Proszę.
1: A
0: i na Maltę.
1: Oj ty. Pewnie, Marcin, wszędzie będę.
0: Wiedziałem. Życzę ci oczywiście bardzo udanego,
1: dziękuję
0: wakacjowania
1: bardzo.
0: Się.
1: Dziękuję,
0: jak najbardziej.
1: Marcinie.
0: Teraz przechodzimy do listy. Na początek, no dalej mi siedzi, że kiedy to lecisz, którego?
1: A jeszcze nie wiem.
0: 11 lipca?
1: Jeszcze nie wiem, Marcin.
0: Okej.
1: Okay. The Night Belongs to Lovers i Henry P.F.A.
0: Nie bądź taka skromna.
1: A, przestań. I propozycje oczywiście Aben i Hello i Sabrina Carpenter House Tour. Oj, no muszę przyznać, że całkowicie dwie różne osobowości, tak samo style muzyczne. Sabrina Carpenter możecie już kojarzyć z wielu przebojów, na przykład Espresso, który też był numerem 1 przez bardzo długi czas w programie Trendy Lista. Dzisiaj nowość od artystki, no, świetne osobowości również w teledysku, także obejrzyjcie. Poza tym Sabrina Carpenter prowadzi tak naprawdę taki pamiętnik na swoich teledyskach. Kończy się teledysk i zaczyna się nowa historia, jest kontynuacją poprzedniej. No, wydaje mi się, że jest to też fajny zabieg, jeżeli ma grono swoich fanów.
0: Na pewno ma.
1: No na pewno.
0: Na pewno,
1: na pewno.
0: Jestem...
1: Marcin, zobacz sobie, ile osób, wiesz, towarzyszy jej w tej przygodzie.
0: Poważnie?
1: No tak. Ostatnio no, nawet nagrała krążek
0: temat.
1: Z Madonną. Też na pewno
0: słyszałem i kojarzę. Wkrótce. Może wy też kojarzycie, ale jak tam, wiesz, prezentuje się
1: fajnie.
0: Madonna.
1: No, Madonna trzeba przyznać, no trzyma się babeczka, trzyma. No,
0: oczywiście. Teraz pierwsza piątka w zestawieniu
1: Global
0: No Good.
1: DJs, tak jest.
0: Spadek. DJ.
1: No niestety. I nie tylko. Weberexa także dwie lokaty poniżej
0: spada.
1: Z hitem New Religion, ale za to Multi Talk in the Morning pnie się o kilka oczek do góry. No, fajny wakacyjny letniaczek. No ile letniaczek może być wakacyjny?
0: No może.
1: Może?
0: Pewnie.
1: Jazzy on Wave również w awansie, ale nadal waszym numerem 1 jest Kashmir i Ultra Love, czyli same, no takie imprezowe hity.
0: Takie hity, których oczywiście nam nie zabraknie na wakacjach.
1: No pewnie.
0: Moja droga, kiedyś wakacje były takie, które były naszpikowane wielkimi hitami od Fresh System.
1: No i dalej są chyba, nie?

Good Things na antenie Trend Radia. Gorąca i serdeczna dedykacja, Marzenka, dla ciebie oczywiście od, no wiadomo, że Sebastiana, który oczywiście wczoraj wysyłał SMS-a, dzisiaj wysyła, no i pewnie jutro też wyślę. Seba, wszystkiego dobrego dla ciebie. A teraz, no właśnie, I Believe, gorąca i serdeczna dedykacja dla mamy Grzesia, pani Irenki, a gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła narzeczona Grzesia, czyli właśnie Agata. Też Agata zadedykowała ten wyjątkowy numer, który zdążyliśmy zagrać. Przed godziną 18 się pojawia. Voila! Właśnie teraz na antenie Trend Radia, jak zwykle, wielkie, gorące i serdeczne hity.

Jak zwykle nasz ekskluzywny rezydent Marcin gorąco i serdecznie pozdrawia wszystkich. Mocno też trzyma kciuki za właśnie ósmoklasistów i maturzystów. Dla was też dedykacja. Proszę bardzo. Zawsze coś wyjątkowego dla was, ale też dla waszych rodziców, którzy pewnie no, w niejednym przypadku to wygląda tak, że się jeszcze mocniej denerwują, aniżeli sami zdający. Jest taka sytuacja? Piszcie do nas info@trendyradio.pl.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rządowy pakiet paliwowy po raz kolejny przedłużony. Koniec operacji polskiego lotnictwa w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Gorąco na sejmowej komisji samorządowcy chcą od rządu pomocy w obronie przed niedźwiedziami. Miriam Lipińska. Rządowy pakiet ceny paliwa niżej pozostanie z nami do końca maja, czyli o 2 tygodnie dłużej. W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie rozporządzenie w tej sprawie. Pakiet CPN wprowadza niższe stawki akcyzy i VAT-u na paliwa. To już drugie przedłużenie obowiązywania pakietu. Myśliwce poderwane dziś wczesnym popołudniem przez Polskę w związku z rosyjskim zmasowanym atakiem dronowym na Ukrainę wróciły już do baz. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych dodało w komunikacie, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Emocjonalne wystąpienia samorządowców z Podkarpacia na posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i apel do władz o pomoc i realne narzędzia, które zapewnią bezpieczeństwo. Chodzi o niedźwiedzie, bo coraz więcej z nich pojawia się blisko zabudowań. Są też przypadki ataków tych zwierząt na ludzi. Sytuacja u nas jest dramatyczna. Ludzie czują się zagrożeni, a państwo nie reaguje, mówił Ernest Nowak, burmistrz Zagórza.
2: Mają państwo dzieci albo wnuki? 27 kwietnia, przedszkole w Zagórzu, godziny poranne, 2 niedźwiedzie. Dzieci ze szkoły z Tarnawy nie mogą wrócić do domu. Dyrektor prosi, żeby rodzice je odbierali. Czy to jest normalne?
3: Wyczerpałem wszystkie prawne środki do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Dzisiaj ich nie mam.
1: Dodawał wprost Adam Piątkowski, wójt gminy Solina. Samorządowcy mówią też o spadku liczby turystów i stratach przedsiębiorców. Leśnicy szukają osoby, która ścięła sosnę z gniazdem będącego pod ochroną orła bielika. Gniazdo zostało zniszczone, a znajdujące się w nim pisklęta nie przeżyły. Do wycinki doszło w pobliżu zbiornika wodnego Jeziorsko pod Łodzią. Nadleśnictwo Poddębice wyznaczyło 5 000 zł nagrody za pomoc w znalezieniu osoby, która za tym stoi.
4: To było celowe działanie. Z tego kompleksu wycięte jest dosłownie jedno drzewo z gniazdem. Drzewo spadło, gniazdo się zniszczyło, z gniazda wypadły 2 pisklaki. To jest sytuacja niedopuszczalna absolutnie.
1: Mówi Hanna Bednarek-Kolasińska z Lasów Państwowych w Łodzi. Leśnicy zgłosili sprawę na policję. Sprawcy może grozić do 5 lat więzienia. Dziś wieczorem na wyjazdowym posiedzeniu zbiera się Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Oficjalnym powodem jest podsumowanie pierwszych tygodni pracy Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera. Ale nieoficjalnie wiadomo, że będzie też dyskusja na temat kryptowalut i zamieszania wokół stanowiska PiSu, który najpierw był za rozwiązaniami ułatwiającymi obracanie kryptowalutami, a teraz przygotował projekt, który całkowicie tego zakazuje. I na koniec zmieniamy temat. Egzamin ósmoklasisty już za nimi. Absolwenci szkół podstawowych napisali dziś ostatni test z języka obcego. Dla większości z nich był to język angielski. Czas więc na podsumowania. Jak oceniają 3 dni egzaminów?
5: No polski najgorzej.
6: Automateusz.
7: Nieznana lektura. Automateusz. Cokolwiek to jest.
8: Przyjaciel Automateusza chyba.
9: Z matmy jestem zadowolona, z polskiego trochę średnio.
5: No, najbardziej trudny polski. Ale matma bardzo poprawiła.
1: Wyniki egzaminu ósmoklasisty mają być znane 3 lipca.
0: Info sportowe w Trendy Radio.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Przełamanie Igi Świątek. Nasza tenisistka po raz pierwszy w tym roku przebrnęła etap ćwierćfinałów i na słynnym Foro Italico w Rzymie awansowała dziś do najlepszej czwórki i to w kapitalnym stylu. Pokonała 5. w światowym rankingu Jessica Pegula. W pierwszym secie dała Amerykance Gema, a w drugim 2. Po 67 minutach było po wszystkim. Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie przy kończących uderzeniach i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
11: I'm really happy with the way I played.
10: Mówiła Świątek w pomeczowym wywiadzie na korcie. Polka zawsze lubiła grać w Rzymie. To jej 25. zwycięstwo na tych kortach. Cieszy też styl, no i fakt, że po raz pierwszy od dawna udało się wygrać z rywalką z czołowej 10 rankingu i po raz pierwszy w tym roku awansować do półfinału. O finał Polka zagra jutro z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną. W drugim półfinale Coco Gauff zmierzy się z Soraną Kyrsteą. Piłkarska ekstraklasa odrabia zaległości dziś dwa niezwykle istotne dla układu tabeli mecze. Jeden z nich już się zaczął, mająca coraz mniej szans na utrzymanie Arka Gdynia podejmuje Górnika Zabrze, który w tabeli jest czwarty i ma tyle samo punktów, co wyprzedzające je zespoły Rakowa i Jagiellonii. A te dwie ekipy zmierzą się ze sobą w Częstochowie, mówi Adrian Siemieniec, trener Jagi.
6: Dużo dla nas znaczy, że trzeci sezon z rzędu jesteśmy w grze o najwyższe cele do samego końca i myślę, że to zwycięstwo w ostatnim meczu spowodowało, że niezależnie od tego, jak potoczą się najbliższe dwa mecze wyjazdowe, to będziemy w grze do samego końca europejskie puchary. No ale na pewno te dwa mecze wyjazdowe, które są przed nami, zdecydują o tym, czy będziemy do samego końca w grze o strefę medalową.
10: Mecze w Częstochowie o 20:30. Irańczyk Ali Golizadeh przedłużył kontrakt z Lechem Poznań na kolejny sezon. 30-letni piłkarz na początku maja doznał poważnej kontuzji. Jego powrót na boisko nastąpi prawdopodobnie nie prędzej niż w przyszłym roku. Mimo to kolejusz zaproponował swojej gwieździe nową umowę.
8: Cóż, w pogodzie możliwe przelotne opady deszczu zarówno w Małopolsce, jak też i na Podkarpaciu. Temperatury tej nocy w okolicach 3 stopni Celsjusza. Natomiast jutro możemy spodziewać się 18 stopni Celsjusza i też możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr 7 w porywach do 12, biometeo niekorzystne. 18 kresek zobaczymy maksymalnie jutro w Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie. Ustrzyk i Lesko tutaj 17 również nad Soliną, ale też i Krosno, Jasło, Gorlice. Nowy Sącz w okolicach 19 stopnia. W piątek 18 kresek i opady deszczu. W sobotę również taka sama aura, z tym, że no, jakby nie patrzeć, nieco więcej słońca.
0: Reklama. Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
12: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
13: Może poinformować po prostu.
14: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
15: No w sumie.
16: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horks, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
0: Reklama.

Alło, na antenie Trend Radia, Dancing in Love. Gorąca i serdeczna dedykacja. Basiu, dla ciebie pozdrowienia od Adriana, prosto z Brzostku, te miłe słowa. A teraz przenosimy się do Krosna, pociąg do gwiazd. Bardzo proszę, dla mojej kochanej Sabinki pozdrowienia od Roberta z Korczyny, który pozdrawiając bardzo gorąco też, no, jakby nie patrzeć, zamawia ten numer.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.
2: I've made a mistake.

Gorącej serdeczne pozdrowienia od Agnieszki Stanoka i oczywiście dedykacja dla was wszystkich. Regina, day by day, dzień po dniu. Tak gramy my, tak gra Trendy Radio. A teraz Mig. I kolejna gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiam Iwonkę z Gorlic. Życzę jej wszystkiego naj. Koleżanka, jedna Wasia, druga Kasia i jeszcze Milena. Pozdrawiam gorąco. Wybrała właśnie ona dla ciebie. Niby jestem sama.

antenie Trendy Radia. No właśnie Mario i oczywiście kolejna gorąca i serdeczna dedykacja. Sylwia, dla ciebie pozdrowienia od Ryszarda, który oczywiście pamięta o twoich urodzinach, które już jutro, no pewnie. Dziękuję za pozdrowienia, zapraszam na pierogi z borówkami. Monika z Szymbarku. Wybrałbym się jeszcze z borówkami, Za chwilę informacje regionalne, na które gorąco i serdecznie zapraszam, również na trendyradio.pl, a wcześniej Solid Bass i słynne nagranie Mirror, Mirror.

0: Pozdrawiam prowadzących. Granie na żądanie, jesteście super. Dziękujemy serdecznie. Chciałbym zamówić piosenkę do końca moich dni Stachurskiego dla mojej kochanej żony Danusi od męża Leszka. Gorąca i serdeczna dawka pozdrowień pojawia się teraz. Kolejna dedykacja, proszę uprzejmie. Serdeczne pozdrowienia dla pana Marcina i sympatycznych pań z Trendy Radio. Dziękuję za możliwość odwiedzenia osobiście radia. Pozdrawiam Julia. Julka, pozdrawiam również bardzo mocno, ściskam ciebie i oczywiście, no właśnie, polecamy się jak najbardziej. Pozdrowienia dla Bogusia Piotrowskiego z hali A2. Proszę o zagranie utworu Na Połoninach Mgła. Również mocno pozdrawiamy. No właśnie, druga zmiana, no właśnie, od której się zaczyna i do której trwa, to bardzo ważna informacja, prawda? Za chwilę właśnie Stachurski pojawi się na antenie Trendy Radia i ten numer, który właśnie słyszycie na naszej antenie, ale wcześniej informacje regionalne, na które już teraz zapraszam.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie planuje odłowić i objąć monitoringiem GPS 18 niedźwiedzi brunatnych z południowej części Podkarpacia. Decyzja ta zapadła po śmiertelnym ataku drapieżnika w Płonnej oraz w związku z coraz częstszym podchodzeniem tych zwierząt pod ludzkie domostwa. Do odłowu wytypowano osobniki, które zatraciły naturalny lęk przed człowiekiem. Regularnie szukają pożywienia w śmietnikach i niszczą mienie. Na wniosek wójta gminy Bukowsko monitoringiem zostanie objęty także osobnik odpowiedzialny za śmiertelny wypadek w Płonnej. Mówi Łukasz Lis, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
3: Ten projekt odpowiada na głosy i potrzeby mieszkańców zaniepokojonych bliską obecnością niedźwiedzi, podchodzących niedźwiedzi, chodzących na podwórku, wchodzących na taras, do garażu i samorządów, które zobligowane ustawowo do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom nie mogą tego robić, bo nie mają mechanizmu środków pieniężnych, więc tak naprawdę ten projekt ma pomagać tym samorządom, tym organom, które są zobligowane do zapewnienia bezpieczeństwa, a tego niestety nie mogą realizować.
2: Według szacunków Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na południu województwa żyje około 20 do 30 takich problematycznych osobników. Schwytane drapieżniki będą usypiane przez weterynarza, wyposażone w obroże telemetryczne, a następnie wypuszczane w bezpiecznych lokalizacjach. Powiat dębicki pozyskał środki na poprawę warunków życia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Łączna wartość przyznanego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi blisko 1,5 miliona złotych i obejmuje dwa ważne zadania inwestycyjne realizowane w DPS w Parkoszu oraz DPS w Dębicy. Zakres prac przy DPS w Parkoszu obejmie m.in. budowę szybu windy osobowej, dostosowanie części mieszkalnej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz poprawę dostępności architektonicznej obiektu. Natomiast środki na DPS w Dębicy zostaną przeznaczone na remont pomieszczeń użytkowanych przez mieszkańców DPS. Blisko 2 promile alkoholu miał w organizmie kierujący Volkswagenem, który został zatrzymany do kontroli drogowej w Grabownicy Starzeńskiej. Mężczyzna stracił prawo jazdy, a za jazdę w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem, mówi starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
4: W minioną niedzielę w Grabownicy Starzeńskiej policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Volkswagenem. Okazało się, że za kierownicą siedzi 51-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego. Funkcjonariusze wyczuli od mężczyzny alkohol i sprawdzili jego stan trzeźwości. Mężczyzna miał w swoim organizmie blisko 2 promile alkoholu. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Teraz 51-latkowi grożą poważne konsekwencje prawne. Wkrótce usłyszy zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Volkswagen, którym kierował mężczyzna, został zabezpieczony.
2: Za to przestępstwo zgodnie z kodeksem karnym grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
5: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
2: Gmina Rymanów zmodernizuje place zabaw w ramach programu Aktywne Place Zabaw. Środki przeznaczone zostaną na modernizację istniejącego placu oraz zagospodarowanie niewykorzystanego terenu zielonego celem stworzenia nowoczesnej przestrzeni do zabawy i rozwoju dzieci z elementami sensorycznymi, ścieżkami edukacyjnymi oraz miejscami sprzyjającymi kontaktowi z przyrodą. Wartość dofinansowania opiewa na 150 tysięcy złotych. Ponadto przy gminnym żłobku w Rymanowie powstanie strefa wspólnego czytania, zabaw plastycznych i nowych przestrzeni rekreacyjnych. Nowa wystawa czasowa z okazji 111. rocznicy Bitwy pod Gorlicami w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach zaprezentuje wielkoformatowe plansze autorskie komiksu Grzegorza Wawrzyńczaka Bitwa pod Gorlicami. Będą im towarzyszyły pochodzące ze zbiorów artysty komiksy polskie i zagraniczne o tematyce wojennej, mówi Grzegorz Wawrzyńczak, instruktor do spraw plastyki w Gorlickim Centrum Kultury, twórca komiksów.
6: Bum! Wojna i bitwa pod Gorlicami w komiksowych kadrach. Wystawa prezentuje 20 plansz komiksowych mojego autorstwa w formacie 50x70 dotyczących bitwy pod Gorlicami. Wystawę tego komiksu też uzupełniłem komiksami, które są prezentowane w gablotach. Komiksy są o tematyce wojennej, dotyczą I wojny światowej, II wojny światowej. No i dzięki temu można zobaczyć sobie też rozmach stylistyczny komiksów o tej tematyce. Są to publikacje artystów zagranicznych oraz polskich. Dodatkowo ważnym aspektem tej wystawy jest publikacja, czyli ten mój komiks dotyczący bitwy pod Gorlicami, który został wydany przez Gorlickie Centrum Kultury.
2: Wystawa jest czynna do 30 sierpnia. Krosno ponownie stanie się malarską pracownią pod gołym niebem za sprawą sąsiedzkiego pleneru artystów miejskich. To inicjatywa, która udowadnia, że sztuka nie potrzebuje zamkniętych galerii, wystarczy otwarta przestrzeń, odrobina twórczej odwagi i chęć wspólnego działania. Projekt zainicjowany przez lokalne artystki Annę Burdzy-Hejnowicz i Anetę Kozak w 2024 roku powstał z potrzeby bycia razem, tworzenia i dzielenia się emocjami poprzez sztukę. Tegoroczna edycja, tak jak i wcześniejsze, zaprasza wszystkich mieszkańców Krosna oraz okolicznych miejscowości, a także turystów i gości do udziału w wyjątkowych spotkaniach malarskich w trzech różnych lokalizacjach miasta – w parkach, na terenach zielonych i w miejscach sprzyjających zatrzymaniu się na chwilę. To właśnie miejska przestrzeń, jej rytm, architektura, przyroda i codzienność stanie się raz jeszcze inspiracją do twórczych działań. Szczegóły znajdują się na plakacie dostępnym na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
5: Granie na żądanie.
7: Wyślij SMS pod numer 7148.
5: Otreścij trendy, kropka i treść pozdrowień.
7: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
5: po 17.

7148 trendy. I to, co macie do przekazania w SMS-ie. Kolejne gorące i serdeczne pozdrowienia już teraz na naszej antenie. Moc serdecznych życzeń dla Ewy z Robczyc. Gorące i serdeczne pozdrowienia od Piotrka z Pilzna, który pozdrawiając bardzo gorąco oczywiście prosił o zagranie fajnego hitu z lat 80. No i Bad Boys Blue, moi drodzy. Tak, You Are a Woman. Kawałek myślę, że się tutaj w 100% nadał, choć to jest propozycja od Marcina. Kolejna propozycja. Welcome. Got the rhythm. Tak zagramy teraz. Serdeczna i ciepła dedykacja i kolejne SMS-y dla Wiolki z Zagórza. Miłe słowa przekazuje Adrian. Napisał tego SMS-a z Leska i oczywiście pozdrawia bardzo gorąco. Dla Ewy Ścisnej gorąca i serdeczna dedykacja od Artura. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawia prosto z Ustrzyk Dolnych i proszę o coś wyjątkowego.

Monikę z Gorlic, Michał z Jasła pozdrawia bardzo gorąco i oczywiście zamówił ten numer, który gramy teraz, Rompej, zanim stanie świt, tak zagraliśmy. A teraz, dawno tego numeru nie było, moi drodzy, Bushman, na pewno znany, oczywiście z lat 90. kawałek, No One Else, pięknie zagramy, Martynka dla ciebie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Niższa akcyza i VAT na paliwa przedłużone. Zatrzymania za wyłudzanie środków z programu Aktywny Maluch. Żyrafa Pietruszka z warszawskiego ZOO może już pakować walizki. Czekają przeprowadzka. Miriam Lipińska. Rządowy pakiet ceny paliw niżej przedłużony. Na razie niższa akcyza i VAT na paliwa, a także cena maksymalna zostaną z nami do końca maja. Kolejne decyzje w sprawie przyszłości pakietu zapadną w następnych tygodniach, mówi minister finansów Andrzej Domański.
2: Analizujemy sytuację rynkową. To nie jest program tani. Powiedzmy to sobie otwarcie. To nas kosztuje budżet 1 600 000 000 zł miesięcznie, więc musimy te pieniądze w końcu podatników używać również rozsądnie.
1: A jutro maksymalne ceny paliw będą wyższe niż dziś. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 39 groszy, benzyny 98 6,98, a litr oleju napędowego 6 zł i 92 grosze. Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego ma potrwać do końca roku, a od stycznia placówki mają wejść do systemu ochrony zdrowia, zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Centra Zdrowia Psychicznego zapewniają dorosłym bezpłatną pomoc psychiatryczną i psychologiczną bez skierowania i zapisów, często całodobowo i blisko domu. Działają w pilotażu od 2018 roku i obejmują połowę kraju. To ma się zmienić.
3: Docelowy model zakłada w roku 2029 objęcie całej populacji polskiej modelem opieki środowiskowej.
1: Mówi wiceszefowa resortu zdrowia Katarzyna Kęcka. Trójmiejski przekręt na żłobki. CBA zatrzymało 9 osób podejrzanych o wyłudzenie pieniędzy z programu Aktywny Maluch na placówki w Trójmieście, które nigdy nie powstały. Jedna z zainteresowanych programem firm zadeklarowała stworzenie 9 żłobków, na co potrzebowała 2,5 miliona złotych. Pieniądze były wypłacane do czasu, przyznaje rzecznik wojewody Krystian Kłos.
4: Zostały wykryte nieprawidłowości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków przez jedną z firm, która aplikowała takie środki na terenie województwa pomorskiego.
1: Śledztwo wykazało, że firma złożyła fałszywe dokumenty oraz oświadczenia, a na dodatek nie miała pomieszczeń ani kadry potrzebnych do założenia żłobków. Co ważne, udało się odzyskać wyłudzone pieniądze. Miliardy z Krajowego Planu Odbudowy na polski samochód elektryczny. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazał 4,5 miliarda złotych na budowę fabryki polskich elektryków w Jaworznie. Technologie do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
5: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
1: Budowa fabryki ma ruszyć wiosną przyszłego roku. Pierwsze samochody wyjadą z niej za 3 lata. I na koniec zmieniamy temat. Żyrafę Pietruszkę z warszawskiego ZOO czeka przeprowadzka. Ma trafić do jednego z ogrodów zoologicznych w Słowenii, gdzie czeka już na nią samiec. Niespełna 2-letnia Pietruszka pojedzie tam specjalnym żyrafobusem przystosowanym do transportu tych zwierząt.
0: Info sportowe w Trendy Radio.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek po kapitalnym meczu awansowała do półfinału turnieju w Rzymie. Pokonała dziś Amerykankę Jessica Pegula 6-1, 6-2. To pierwsze w tym roku zwycięstwo nad zawodniczką z czołowej dziesiątki rankingu i pierwszy półfinał Polki w tym sezonie. Jak przyznała po spotkaniu na Foro Italico, czuje, że praca z nowym trenerem zaczyna przynosić efekty. Jeśli gra się dobrze, jeśli ma się dobre wyczucie piłki, jeśli robi się właściwe rzeczy i to wszystko klika, no to łatwo jest czerpać z tego radość. I tak cieszę się tym. Zdarzają się turnieje, z których czerpię radości i takie, w których czujesz, że grasz fatalnie albo nawet nie tyle grasz, co ogólnie czujesz się źle. A tutaj w Rzymie na pewno czuję się dobrze. Świątek w jutrzejszym półfinale zagra z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną. Forma Świątek cieszy także pod kątem zwierzęcego się French Open. Niestety kontuzja wyeliminowała z gry w turnieju w Paryżu Lorenzo Musettiego. 10 w światowym rankingu Włoch wczoraj przegrał w Rzymie z Kasperem Rudem, a dziś poinformował, że jest kontuzjowany. Obowiązkowy limit Polaków w składach drużyn piłkarskich w naszym kraju nie wejdzie w życie od nowego sezonu. Na to liczył PZPN, ale już wiadomo, że na jutrzejszych obradach zarządu zostanie jedynie powołana grupa robocza, która zajmie się przygotowaniem takiej takiej reformy. Na dziś kluby, zwłaszcza w Ekstraklasie, nie chcą się zgodzić na takie przepisy, mówi Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego.
7: Kluby nie chcą żadnych zmian, nie chcą żadnych narzuconych norm, limitów. Tego po prostu nie chcą. Uważają, że są suwerennymi, niezależnymi spółkami akcyjnymi i po prostu mogą robić, co chcą. Nie chcą stawiać na Polaków. Może i chcą, ale nie chcą, żeby to był obowiązek.
6: PZPN chciałby, żeby w 20-osobowych składach meczowych było co najmniej 8, a docelowo 10 polskich piłkarzy. Szalony dzień na Giro d'Italia. Na trasie 5. etapu mocno padał deszcz, co doprowadziło do wielu upadków i wprowadziło wiele dramaturgii w walce o zwycięstwo. A ścigali się o nie Igor Arrieta i Afonso Eulalio. Najpierw upadł Hiszpan, potem Portugalczyk. Na 2 kilometry przed metą, gdy znów jechali razem, Arrieta pomylił trasę, a mimo to wrócił, dogonił Eulalio i wygrał etap. Portugalczyk na pocieszenie został nowym liderem wyścigu.
8: To czas na prognozę pogody na naszej antenie. 5 stopni już tej nocy, termika zimna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 19 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Natomiast piątek, no już zdecydowanie pogoda się zmieni. 18 stopni, synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, również burze. Miejmy to na uwadze w nocy, aj zimno, bo tylko 6.
0: A teraz

Kolejne gorące i serdeczne pozdrowienia. Pozdrawiamy moją Ewę. Życzę jej wszystkiego najlepszego, bo to już niedługo, już za 5 dni. Weselicho. Tomasz z Tarnowa gorąco i serdecznie pozdrawia. Dla Małgosi z okazji imienin gorące i serdeczne pozdrowienia od Ryszarda. Mamy też miłe słowa. Pozdrawiam moją kochaną dziewczynę Natalkę. Pozdrowienia od Przemka z Jedlicza. Bardzo proszę o coś wyjątkowo dynamicznego. To może posiłkuję. Będę się posiłkował.

0: Latino Gang, Houston.
1: Latino Gang, Houston. Jedyna tego mama
2: ja. Przebój za przebojem, hit za hitem na antenie Trendy Radio. Oczywiście wasze gorące i serdeczne pozdrowienia. Spoglądam na system SMS-owy i mamy kolejne. Dla Wiolki gorąca i serdeczna dedykacja wraz z piosenką. A pozdrowienia przesyłają dziewczyny, konkretnie Iza i, no właśnie, Iwona, która wymyśliła, że zagra teraz Grajka. No to niech będzie, gramy dla was najfajniejsze hity. A za chwilę Trendy Lista, Mikoś Marcin, dziękuję za dziś, pozdrawiam.

0: Muzyka gra. Dziękuję.
1: Trendy lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 7148 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
2: Hello, hello. Środek tygodnia brzmi już całkiem przyjemnie. Zapraszam do udziału w programie Trendy lista, ponieważ czeka na nas 2537 notowanie. Od wylotu standardowo Notion Red Light Get Out of My Head. Tak rozpoczniemy i zapraszam do pozostania, ponieważ czeka na nas dwie nowe, świetne propozycje. Lecimy.
1: Wyloty.
3: W dół.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Notion Red Light, Get Out of My Head. Po raz ostatni i propozycja pierwsza, której naprawdę nie mogłam się już doczekać. Powracają modelki z hitem Lubię Cię jak lato. Moi drodzy, no chyba każdy z nas czeka już z utęsknieniem na te mega ciepłe dni. Mówię tu oczywiście o czerwcu, lipcu i sierpniu. Wiadomo, że w maju różnie też pogodowo bywa i modelki postanowiły zaskoczyć nas najnowszym wakacyjnym hiciorem. Zagrajmy już teraz. No ja już nucę gdzieś tam w myślach. Play.
2: Propozycje.
3: A ja lubię cię jak lato.

0: Jak wam się podobało? No mam nadzieję, że tak. Bardzo pozytywne brzmienie. Tymczasem Kygo również ma dla nas nowość. That's when you know. Tu już delikatnie zwolnimy tempo, ale nadal jest to przyjemna densóweczka. No to gramy.
1: Propozycje.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W ubiegłym tygodniu do Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych zgłosił się mężczyzna, który powiadomił policjantów, że w nocy ktoś ukradł z jego busa zaparkowanego przy jednej z ustrzyckich ulic elektronarzędzia oraz inne przedmioty. Pokrzywdzony wycenił wartość skradzionego mienia na łączną kwotę około 6 tysięcy złotych. Okazało się, że samochód nie był zamknięty, co niestety ułatwiło zadanie złodziejowi. Już następnego dnia policjanci z Wydziału Kryminalnego ustalili i zatrzymali sprawcę kradzieży. Okazał się nim 39-letni mieszkaniec gminy Ustrzyki Dolne. W toku dalszych czynności policjanci odzyskali także skradzione elektronarzędzia, które sprawca ukrył w miejscu, w którym mieszka. Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do komendy policji, gdzie usłyszał zarzut związany z dokonaną kradzieżą. Postępowanie jest w toku, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza na promocję książki Edwarda Marszałka Bieszczady Wypalone. Spotkanie odbędzie się 27 maja o godzinie 17 w czytelni głównej biblioteki. Mówi Monika Machowicz, instruktor Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej.
2: Książka przybliża czytelnikom, jak to dawniej, ale jeszcze całkiem niedawno wypalano węgiel drzewny w Bieszczadach. Etos bieszczadzkich smolarzy, zakapiorów i produkcji czarnego złota jest nieodłączną częścią Bieszczadów, ale jak wiemy, w związku z brakiem opłacalności tego typu przedsięwzięć, wypały węgla są sukcesywnie zamykane, a zawód smolarza powoli odchodzi do historii. Więc myślę, że spotkanie będzie doskonałą okazją, żeby o tej historii porozmawiać.
1: Po spotkaniu program poetycko-muzyczny wiersze zaśpiewa Monika Jastrząb. W repertuarze m.in. utwór Edwarda Marszałka Węglarz. Z okazji Dnia Dziecka w weekend 6 i 7 czerwca tereny zielone przy hali sportowo-widowiskowej Mosir w Krośnie zmienią się w prawdziwe centrum dziecięcej radości. Główną atrakcją będzie rozbudowana strefa dla dzieci, a w niej ogromne zjeżdżalnie, place zabaw i tory przeszkód, profesjonalne animacje dla najmłodszych, malowanie twarzy, kolorowanie włosów oraz robienie kolorowych warkoczyków. Nie zabraknie również bogatej oferty gastronomicznej. Na uczestników czekać będzie strefa cateringowa oraz popularne food trucki. Zabawa w oba dni potrwa od godziny 13 do 21. Muzeum Ziemi Bieckiej zachęca do udziału w tegorocznej Nocy Muzeów, podczas której na uczestników czekać będą wizyta w klasztorze ojców Franciszkanów, koncert Two Face Project, poezja śpiewana spotyka rokowych bardów, wernisaż wystawy malarstwa Marii Wnęk, otwarcie wystawy mundurów z kolekcji Andrzeja Cetnarowicza, zwiedzanie z przewodnikiem domu z basztą, baszty kowalskiej i kromerówki, spacery w towarzystwie bieckich katów, wyjaśnia Aleksandra Wańczyk, adiunktka Muzeum Ziemi Bieckiej. Adiunktka Muzeum Ziemi Bieckiej.
3: Tegoroczna Międzynarodowa Noc Muzeów odbędzie się 16 maja. Do Biecza zapraszamy Państwa od godziny 16 do ostatniego muzealnego gościa, czyli plus minus północy. Czeka na nas oprowadzanie po klasztorze Franciszkanów, oprowadzania kuratorskie, spacery i wyjątkowy koncert rockowych bardów. Oprócz tego będzie możliwość zwiedzenia wszystkich naszych obiektów, wspięcia się na wieżę widokową i przede wszystkim mnóstwo dobrej zabawy. Otworzymy aż dwie nowe wystawy czasowe, zatem nie może Państwa zabraknąć. Pełny program udostępniamy na stronie internetowej i muzealnym Facebooku. Wstęp oczywiście wolny. Serdecznie zapraszamy.
1: Wydarzenie odbędzie się 16 maja i rozpocznie się o godzinie 16.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Reklama. Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut po 19.20. Po 19.20.
2: A ja zapraszam do udziału w głosowaniu. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Głosować można bezpłatnie poprzez naszą stronę internetową, to trendradio.pl. Na 20 nowość Sabrina Carpenter i How Stir. Oj, ten hit każdy, kto był na Coachelli lub nawet na niej nie był, ale gdzieś tam w internecie widział, mógł usłyszeć, jak Sabrina na żywo śpiewa ten hicior. Wcale mnie to nie dziwi, bo jest świetny, mega melodyjny i chyba o to chodziło. Na 19 Wilkinson Ultraviolet z 20, w awansie również Fisher Townsend i Favor z 19. Play
3: 20.

0: kotu.
1: No i drodzy, jeszcze specjalna dedykacja w dniu urodzin Amelki. Amela, dużo, dużo zdrowia życzymy od całej redakcji Trendy Radia i twoja mama prosi o utwór dla ciebie, Britney Spears i Criminal. Coś nam tu podpowiedziało, że jest to obecnie twój ulubiony hit. No mam nadzieję w takim razie, że masz możliwość, żeby teraz sobie dać na full i ogólnie sobie dać, bo urodziny to jest bardzo wyjątkowa sprawa. Gramy następnie na 17. John Summit, The Chainsmokers, All The Time z 18. No to gramy.

0: Udany wieczór tylko z Trend Radiem.
1: A ja, moi drodzy, przypominam o tym, że możecie podsyłać wasze kawałki do programu Trendy Lista, z tym, że muszą być to nowości na rynku muzycznym i w miarę cenzuralne, bo często jest tak, i ja to rozumiem, że dany hit naprawdę buja. Ale no niestety tekst już niestety nie bardzo i no nie mogę sobie na to pozwolić, żeby taki kawałek znalazł się w programie, miejcie to na uwadze. No chyba, że są wersje clean, to już jest coś innego. Na 16 Sony Fodera Crystal My Lovin z 17, 15 Nelly Furtado All Good Things w remiksie Mata Bukowskiego, a na 14 Gordo Reinertson Enveld i Loco Loco dzisiaj w jednolokatowym awansie. Możecie podsyłać oczywiście wasze propozycje na naszego maila redakcja@trendyradio.pl bądź też na fejsie w wiadomości prywatnej. Play
0: 16.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nowy premier Węgier przyjedzie do Polski z pierwszą zagraniczną wizytą. Protest handlarzy w Warszawie przeciw nowym regulacjom. A na koniec nocna szychta w zabytkowej kopalni w ramach Nocy Muzeów. Miriam Lipińska. Nowy premier Węgier Peter Madzsar w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. Jak ogłosił dziś po pierwszym posiedzeniu rządu, odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotka się z Donaldem Tuskiem i Karolem Nawrockim, a także z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Wizyta w Polsce będzie pierwszą zagraniczną wizytą nowego premiera Węgier. Z kolei polski prezydent Karol Nawrocki póki co nie wybiera się z wizytą do Kijowa. Podczas szczytu bukareszteńskiej dziewiątki w rumuńskiej stolicy Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Wołodymyrem Zełenskim. Mimo że ukraiński prezydent powtórzył zaproszenie, Karol Nawrocki do Kijowa póki co jechać nie zamierza.
2: Rzeczywiście pan prezydent Zełenski powiedział, że zaprasza mnie na Ukrainę do Kijowa, być może w przyszłym roku. Było to właściwie ustabilizowanie tego cyklu rozmów, które odbywały się na poziomie plenarnym.
1: Do pierwszego spotkania prezydentów doszło w ubiegłym roku w Warszawie. Już wtedy Wołodymyr Zełenski zaprosił polskiego prezydenta do złożenia wizyty w Kijowie. Cent do śmieci, targowiska to nie korporacje i handlujemy, a nie oszukujemy. Między innymi z takimi hasłami na transparentach przeszli przez centrum Warszawy straganiarze, którzy protestowali przeciwko objęciu ich działalności systemem elektronicznego nadzoru transportu, w skrócie cent. W jego ramach muszą obowiązkowo zgłaszać wagę towaru i rejestrować trasę jego przewozu. Bez tego grożą im surowe kary, nawet do 20 tysięcy złotych.
3: To nie jest dla nas, to jest dla transportu ciężkiego, gdzie tonami, setkami ton się przewozi. My jesteśmy jednoosobowymi firmami.
4: Każą nam teraz ważyć towar codziennie, logować się.
5: Jak wygląda sprawa tego ważenia towarów? To znaczy, kiedy to się waży?
4: To znaczy tak, powinniśmy zważyć sobie całego busa rano i codziennie tyle, ile sprzedam. Każdego ciucha powinnam ważyć i odejmować od wagi początkowej.
1: Handlarze chcą, by resort finansów wycofał się ze stosowania cent wobec ich branży albo mocno uprościł i złagodził przepisy. Leśnicy zaczynają sprzątanie i szacowanie strat po potężnym pożarze lasów w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W najbliższych dniach powołany zostanie specjalny zespół kryzysowy, mówi rzecznik lasów w Lublinie, Anna Sternik.
6: Do zadań tego zespołu będzie należała m.in. ocena szkód powstałych w wyniku pożaru, a także inwentaryzacja siedlisk, opracowanie planu uporządkowania zniszczonych drzewostanów, czy też analiza zagrożenia ze strony szkodników wtórnych.
1: Ogień został już ugaszony, ale las nadal jest monitorowany. Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł ponad tydzień temu. Zjedź do kopalni na nocną szychtę. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na sobotnią Noc Muzeów otwiera swoje podziemne trasy zwiedzania. W kopalni Guido można będzie poczuć się jak XIX-wieczny górnik.
7: Oni pracowali po 12 godzin dziennie i większość roku, jak oni przychodzili do pracy, było ciemno. Jak oni kończyli swoją dniówkę i wyjeżdżali, było ciemno. Na dole było ciemno.
1: Mówi Roman Chytry z muzeum. Na chętnych czekają cztery trasy. Podróż w czasie, podziemne królestwo maszyn, podziemny spacer górniczy oraz podziemny spływ sztolnią.

0: Halo, halo, zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 5 stopni już tej nocy, no ciepła nie będzie. Jutro zdecydowanie przyjemniej, bo na termometrach odnotujemy 19 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątek klaruje nam się stricte deszczowy, synoptycy przewidują również lokalnie burze. 18 stopni, także będzie ciepło, ale w nocy aj tylko 6.
1: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

0: Trendy Lista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. Głosuj 7148 TRL. I tytuł nagrania. Tytuł nagrania. 20 hitów w 120 minut. Od poniedziałku do piątku po 19.20. Po 19.20.
1: Wyrywamy karteluszkę z kalendarza i obchodzimy Międzynarodowy Dzień Humusu. Czyli tak naprawdę święto wegetarian i wegan, bo to głównie oni. Chociaż niekoniecznie, bo ja też bardzo lubię. Tą kremową pastą z ciecierzycy zastępują na kanapkach tradycyjne produkty, czyli na przykład szynkę. Jednak ten dzień ma też za zadanie spopularyzować bardziej humus, aby więcej osób polubiło to, nazwijmy, wege smarowidło. A dzięki temu istnieje szansa, że też będziemy żyli trochę zdrowiej, nie? Bo humus jest mega, mega zdrowy. Moi drodzy, może za chwilę sobie pogawędzimy o tym, co ciekawego możemy z tej ciecierzycy przygotować jeszcze, ale najpierw zapraszam na kolejne notowanie, bo na 13 czeka na nas James Hype z utworem Be Mine, no niestety tu z 3-lokatowym spadkiem. Na 12 Dinara If Only You, tu podobnie, bo z 9, a na 11 Oliver Heldens Run, tym razem też spada z 7.
2: 13.
3: W dół.

Halo, halo, głodomorki. Jak już wcześniej wspomniałam, hummus to wszechstronna pasta, którą najlepiej wykorzystać jako dip do surowych warzyw. Ja uwielbiam taką przekąskę jak, standardową pasta z ciecierzycy i maczamy w niej marchew, surową oczywiście, seler, paprykę. Jajku, jak to mega chrupie, aż zgłodniałam. Do kanapek też się świetnie sprawdzi, do bajgli czy też pity. Jest to świetna baza do wrapów, tortilli, świetnie sprawdza się jako sos w sałatkach, a także jako dodatek na przykład do pieczonych ziemniaków czy ciepłych dań, znany chyba każdemu falafel. Także dziubasy, wydaje mi się, że na pewno będzie to lepsza przekąska niż chipsy, na pewno zdrowsza, plus hummus najlepiej przechowywać w lodówce w szczelnym, najlepiej szklanym naczyniu, co pozwala na spożycie nawet przez około tygodnia, 5-7 dni, wydaje mi się, że to jest taki standard. Lubicie, nie lubicie, też możecie śmiało do nas pisać. Chyba, że macie ciekawsze przepisy, takie przekąskowe z hummusem, to chętnie zgarnę, na pewno się przyda. Na 10. Kasia Linz i Sexy Doll, z 14. 9. Hypeton i Zbizu i Slide z 13. A na 8. Global DJs No Good z 6. Ale zagramy. 10.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Budowa mostu łączącego Niewistkę z Jabłonicą Ruską wchodzi w swoją finałową fazę, choć prace wykończeniowe jeszcze trwają. Most przeszedł już swój najważniejszy egzamin techniczny. 11 maja konstrukcja została poddana próbom obciążeniowym, które miały ostatecznie potwierdzić jej wytrzymałość i bezpieczeństwo. Na przęsłach nowego obiektu pojawiło się 6 w pełni załadowanych ciężarówek, których łączna masa miała za zadanie przetestować wytrzymałość stalowo-betonowej konstrukcji. Nad przebiegiem badań czuwali eksperci z Politechniki Rzeszowskiej. Funkcjonariusze komisariatu na Nowym Mieście ustalili osobę, która dzwoniąc na numer szpitalnego oddziału ratunkowego jednego z rzeszowskich szpitali powiadomiła o podłożeniu ładunku wybuchowego. Okazało się, że wykonany telefon był wynikiem zakładu 15-letniego mieszkańca Chojnic. Teraz o losie chłopca zdecyduje sąd rodzinny, wyjaśnia aspirant Joanna Banaś z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: W piątek przed godziną 23 na telefon służbowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy ulicy Lwowskiej zadzwonił mężczyzna, który poinformował, że w jednej z pracowni ma znajdować się ładunek wybuchowy. Chwilę później ten sam rozmówca jeszcze raz skontaktował się z centralą szpitala, informując, że poprzednie zgłoszenie było wynikiem zakładu o 100 zł, a wszystko jest tylko żartem. Na szczęście w wyniku tego zgłoszenia nikt nie ucierpiał i nie było potrzeby zarządzenia ewakuacji pacjentów oraz personelu szpitala. Zawiadomieni o tej sytuacji policjanci z komisariatu na Nowym Mieście szybko ustalili, że osobą, która zgłasza podłożenie ładunku wybuchowego, był 15-letni mieszkaniec Chojnic.
1: Teraz o ewentualnych konsekwencjach fałszywego zgłoszenia zdecyduje tamtejszy sąd rodzinny.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Gmina Skołyszyn rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji psów oraz kotów będących pod opieką mieszkańców gminy wraz z trwałym znakowaniem zwierząt. Kastracja to najskuteczniejsza metoda zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu się zwierząt, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie liczby porzuconych czworonogów trafiających do schronisk. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie stosownego wniosku w urzędzie gminy. Akcja będzie prowadzona do momentu wyczerpania funduszy. Liczy się kolejność zgłoszeń. Zakończyły się prace remontowe na odcinkach ulic Romana Dmowskiego, Zielonej oraz Kwiatowej w Gorlicach. Zakres wykonanych robót obejmował m.in. frezowanie starej nawierzchni, likwidację spękań siatkowych, wykonanie nowej podbudowy z kruszywa łamanego, położenie nawierzchni z asfaltobetonu, a także utwardzenie poboczy. Rusza 9. edycja konkursu wokalnego Tarnów ma głos. Mogą w nim wziąć udział młodzi wokaliści ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych. Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 maja. Przesłuchania do konkursu będą miały miejsce w Pałacu Młodzieży 10 i 11 czerwca o godzinie 10. Dzień później odbędzie się koncert laureatów w Amfiteatrze Letnim. Gościem specjalnym będzie Nikodem Liro wraz z zespołem. Organizatorem wydarzenia jest Pałac Młodzieży w Tarnowie. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zachęca do udziału w spotkaniu promującym najnowszą książkę profesora Andrzeja Olejko 1915 od przełamania gorlickiego po Lwów. Publikacja stanowi cenne udokumentowanie tegorocznych obchodów 110. rocznicy bitwy pod Gorlicami, mówi Katarzyna Szepieniec, dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
4: Jest to książka, która jest owocem zeszłorocznej konferencji, która odbyła się 3 maja w 110. rocznicę bitwy pod Gorlicami w pięknych wnętrzach secesyjnego parku Długoszów w Gorlicach. Na książkę składa się wiele artykułów specjalistów z międzynarodowego grona, m.in. dyrektora Archiwum Narodowego w Wiedniu, specjalistów z Ukrainy, z Węgier, ze Słowacji oraz też specjalistów z Polski, którzy ponownie analizują wpływ bitwy pod Gorlicami na wynik tak naprawdę walk na froncie wschodnim podczas I wojny światowej.
1: Spotkanie odbędzie się 15 maja o godzinie 18 w Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów.
0: Trendy radio. Wybijamy
5: trendy brzmienie
0: wszechczasów dla Ciebie. Trend Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz trl.i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
5: Właśnie, moi drodzy, maj sprzyja grillom, także ten hummus będzie na pewno też idealną przekąską. Może być to wasza taka popisowa przekąska, żeby sobie coś smacznego i dobrego pochrupać. Pozdrowienia, moi drodzy, od Damiana, który grilla już szykuje w najbliższy weekend. Damianie, no mam nadzieję, że pogoda sprzyja. Oby niech będzie słonecznie, niech będzie mega ciepło, bo wiadomo, no różnie bywa, nie? Szczególnie, że ta pogoda lubi się zepsuć w przeciągu godziny czasem tak naprawdę. Dlatego oby nie trzeba było przynosić tego grilla do domu. Chociaż nawet jakby, to posiedzicie sobie ze znajomymi i też będzie dobrze. Siódema Dimension, One in a Lifetime z 12. Na szóstym Bebereksa, Faithless, New Religion z piąteczki, a na piątym Cleo i Kolory lata. Dzisiaj w trzylokatowym awansie.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie.

Halo, halo, głosujemy. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową, to trendyradio.pl. Tam już można oczywiście bezpłatnie. Na czwartym East End Dubs Jazzy on a Wave, z drugiego na trzecim Alok Khalid Dive Into Me z czwóreczki, a na drugim Kashmir Ultra Love dzisiaj z pierwszego. Także w formie jednolokatowego spadku. Zostańcie ze mną, bo już podsumowanie. 4.

0: Tam, zapraszam na środowe podsumowanie list wylot. Notion Red Light, Get Out of My Head. Propozycje modelki, lubię cię jak lato. Kygo, That's When You Know. Na 20 Sabrina Carpenter, House Tour. 19 Wilkinson, Ultraviolet. 18 Fisher, Tones and I Favor. 17 Joe Summit, All the Time. 16 Sony Fodera, Crystal, My Lovin'. 15 Nelly Furtado, All Good Things w remiksie. 14 Gordo Rainer, Sonnenfeld i Loco Loco. 13 James Hype, Be Mine. 12 Dinori, If Only You. 11 Oliver Heldens, Run. 10 Kasia Lins i Sexy Doll. 9 Hypeton, Easy Bizus, Light. 8 Global DJs, No Good. 7 Dimension, One in Lifetime. 6 Bebe Rexha, New Religion. 5 Cleo, Kolory Lata. Na 4 East End Dubs, On a Wave. Na 3 Alok Khalid, Dive Into Me. 2 Kashmir, Ultra Love. I zwycięża Multi Talk in the Morning z miejsca 3. Aj, mega świetne imprezowe hity. Lecimy, moi drodzy, ja życzę wam oczywiście udanego wieczoru. Buźka, hej!
1: 1
2: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Sejm o projekcie dotyczącym religii w szkole i przerwa w obradach. Miejscy aktywiści chcą likwidacji biletów wstępu na tereny pałaców w Wilanowie w Warszawie. Miriam Lipińska. Rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 przechwycony przez polskie maszyny nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku. O incydencie poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomniał, że to kolejne agresywne działania Federacji Rosyjskiej i testowanie naszych systemów obrony powietrznej. Z kolei dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podkreśliło, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Sejm nieoczekiwanie przerwał pracę nad obywatelskim projektem ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt przygotowali katecheci i Instytut Ordo Iuris. Przewodnicząca Komisji Edukacji Krystyna Szumilas z Koalicji Obywatelskiej po wysłuchaniu głosu autorów projektu przytoczyła analizę sejmowych prawników, zgodnie z którą przepisy wprowadzające obowiązek uczęszczania na lekcje religii czy etyki są niezgodne z konstytucją. Maciej Kluczka.
2: Krystyna Szumilas poprosiła Ministerstwo Edukacji o opinię w tej sprawie i do czasu jej wydania zarządziła przerwę w obradach komisji, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak.
3: Jest przerwa, ponieważ ta opinia prawna jasno wskazuje, że ten projekt może mieć uchybienia prawne.
4: Przepraszamy, że uczestniczycie Państwo w takim spektaklu i mogło się dzisiaj odbyć to szczegółowe rozpatrzenie.
2: Mówiła Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS. Klub Prawa i Sprawiedliwości zapowiada wniosek o odwołanie Krystyny Szumilas z funkcji szefowej Komisji Edukacji, a autorzy projektu nie kryją rozgoryczenia.
5: Po raz kolejny został odrzucony dialog. To, że Państwo wyszli, to tylko pokazali pogardę dla nas.
2: Mówiła katechetka Dorota Chmielewska.
1: Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze chce odwołania dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie i bezpłatnego udostępnienia pałacowych terenów zielonych mieszkańcom Warszawy. To pokłosie niedawnej imprezy techno na dziedzińcu zabytkowego pałacu. Sieć obiegły zdjęcia rozjechanego trawnika. Przeciwko imprezie protestowali okoliczni mieszkańcy skarżący się na hałas i śmieci oraz ekolodzy. Przez lata słyszeliśmy, że ta przestrzeń musi pozostać biletowana, aby chronić ją przed degradacją. W świetle ostatnich wydarzeń nie widzimy najmniejszych podstaw do utrzymywania takiego stanu rzeczy, mówią aktywiści. Muzeum odpowiada, że trawnik zostanie odtworzony na koszt firmy organizującej technoimprezę i że organizator miał wszystkie potrzebne zgody, w tym zgodę konserwatora zabytków. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed partią herbatki Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowej już po pierwszym miesiącu życia. Powód to przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych. Producent Herbapol rozpoczął już wycofywanie skażonej partii z obrotu. Ósmoklasiści zakończyli pisanie egzaminu. Dziś napisali ten ostatni z języka obcego. Większość wybrała angielski. Jak go oceniają?
6: To nie było ani łatwe, ani trudne. Trudno stwierdzić.
7: To najprostsze było ogólnie.
8: Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadanie z tekstem, że trzeba było dopisywać różne słówka i zrobić ten spójny, logiczny tekst. Był e-mail do jakiegoś kolegi z Anglii.
9: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne i chyba łatwiejsze niż tamtego roku, tak szczerze.
1: Wyniki egzaminów ósmoklasisty 3 lipca.

0: ja zapraszam na info pogodowe. 5 stopni już tej nocy, termika zimna i sucha, a biometr korzystny. Na szczęście jutro cieplej. 19 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątek również ciepły, 18 stopni, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie burze i opady deszczu. Śledźmy alerty pogodowe w nocy, aj zimno, bo tylko 6. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło i życzę udanego wieczoru. Środa już bardziej przyjemna, nie? A jak? Hej!
1: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Reklama. Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.